jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia wyżys. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe, gdzie mieszka ten typ, co robi bity, o.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
2: Dziś pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a lokalnie nawet zagrzmieć. Ruch na drogach raczej płynny. Coraz więcej aut na 86 w Katowicach, 94 w Bytomiu czy DK78 w Gliwicach. W Łodygowicach coraz większy ruch w rejonie węzła na S1. Aut przybywa też na trasach 945 i 946 w Żywcu. Korek teraz jedynie na Warszawskiej w Bieruniu, gdzie obowiązuje wahadło.
1: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Dzień dobry. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka w Warszawie. Stało się to po policyjnym zatrzymaniu. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a jednego z nich ugryzł i próbował uciec.
4: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa.
3: Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśnia prokuratura i policyjny wydział kontroli. Strażakom udało się już zlokalizować pożar w fabryce w Harnowie na Pomorzu. Ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Pożar w firmie zajmującej się produkcją aerozoli wybuchł wczoraj po 12:00. W szczytowym momencie akcji brało w niej udział 60 zastępów strażaków. Z powodu złego stanu powietrza ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. A blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolsce. Polska turna pustyni Błędowej.

0: Żydowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, ale przede wszystkim rodzinne rajdy.
1: Ten drugi dzień, na ogólnie tutaj teren jest coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
2: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze, no, Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
0: A podkreślali kolarze, kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
3: SK Południe News.
4: Agnieszka Kucjas. Ponad 700 razy w związku z czadem interweniowała od piątku Śląska Straż Pożarna. Najwięcej w powiecie bielskim i Katowicach.
5: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do budynku.
4: Tłumaczy Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków, która przypomina o montażu czujników czadu w kuchniach i łazienkach. Tylko 15 na 167 gmin na Śląsku udało się uchwalić plan ogólny. Mają czas do końca sierpnia.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor. W Radiu SK.
6: No to czas zacząć poniedziałkowe ćwiczenia. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej.
7: Ja na przykład ćwiczyłam cierpliwość przy ekspresie do kawy. Jeju, strasznie wolno u nas kapie.
6: Jankes na przykład ćwiczy właśnie parkowanie u nas pod biurem.
7: No to rzucamy pytanie. Co ćwiczycie od rana?
6: 664-402-302. To telefon, bo są też nowe technologie, czyli messengerowe, wiadomości głosowe.

0: skończyłem to parkowanie na parkingu, no i egzaminator na koniec powiedział, że i tak nie zdałem. Więc jak będą reklamy, muszę pójść przestawić auto.
1: Z tymi ćwiczeniami.
2: Ale dobrze, że masz dobre ubezpieczenie, to jest najważniejsze.
1: Czy wy zauważyliście, że jak się robi kurs na prawo jazdy, jest tam to parkowanie na placu, wjeżdżanie tyłem?
2: Mhm. Chyba już nie ma. To jest?
1: Jest, jeszcze jest. Jest. To jak dobrze to zrobisz i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
0: Dokładnie.
1: Kto ma taki
2: garaż?
1: Albo
2: ty jesteś taki szeroki.
1: Tutaj jest taka szansa.
0: Ja poległem na kopercie.
2: Naprawdę?
0: Za mało dałem.
2: No!
1: Co ćwiczycie?
2: Dzień dobry wam mówimy.
1: Od samego rana dzisiaj dzień kultury fizycznej, jakby co.
3: No, cześć SK, dobrze się składa, że dzisiaj taki dzień. Dorota z tej strony się kłania. Ja sama osobiście jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dzisiaj raz z moją klasą lecę na wycieczkę rowerową. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
2: No. Dorota dba o łydki młodzieży.
0: I pamiętajcie, w kaskach jak na rower, to bardzo ważna kwestia.
2: I to wszyscy.
0: Czy to rower wodny, czy rower zwykły, to wiadomo, że najważniejsze w kasku.
1: Na wodnym to cię pociągnie, cię na dół.
2: A na stacjonarnym, na siłowni też?
1: No, bezpieczeństwo najważniejsze.

0: Wy, prawda? Prawda!
1: Poranne rasowanie.
2: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
1: Panie na stojąco.
3: To ładne.
4: Jak żyrafa. Żyrafa
3: konie. 20 minut dziennie tylko.
1: Też ćwi na stojąco.
0: Tak.
2: I nie chodzi o to, że dobra klacz z ciebie. Nie, nie, nie, o to chodzi.
1: Tak, też ćwi na stojąco.
0: No dobra, ćwiczymy też prasowanie, czyli patrzymy, co się dzieje na świecie, w prasie i nie tylko oczywiście.
4: Justyna Steczkowska, słuchajcie, opowiedziała o swojej relacji z naturą. Mm. Tam jest chyba jakaś taka podobna jazda, jak do tej, co Edyta Górniak ma.
0: Że co, przytulanie się do drzewa i te inne takie?
4: Chyba tak, że jednoczy się z kosmosem, właśnie z drzewami. Mm. I w ogrodzie Justyna Steczkowska, w swoim przydomowym ogrodzie, posadziła drzewa na cześć swoich dzieci. I teraz się trzymajcie.
5: Trzymamy się.
4: Jako nawóz, sama to powiedziała w wywiadzie.
5: Nawóz?
4: Jako nawóz pod drzewami we własnym ogrodzie.
5: Ten taki prawdziwy?
4: Użyła
5: swoje
4: łożyska z porodu. Tak, tak powiedziała.
0: Dzień dobry, proszę zostawić łożysko, bo ja zabiorę do domu.
2: Co ty na to, Jadziu? Mhm.
1: Dobrze, że jeszcze śniadania nie jadłam.
0: No. O kurczę, to ciekawa historia.
2: Chodźmy spać na stojąco.
0: Kurczę, ciekaw jestem, gdzie nasze łożysko. Tam gdzie jest twoje łożysko? Idź do szpitala, zapytaj.
4: Świetnie rosną podobno. No,
1: może rosną? Też jakieś rośliny na nim rosną.
2: Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
0: To może o te łożyska chodzi.
4: No. Dajcie jakiegoś innego newsa, bo ja już nie mogę z tym.
2: Poznaliśmy kolejne nazwiska nadchodzącego tańca z gwiazdami. O, do grona właśnie tańczących celebrytów dołączy Helena Englert, ale również Man. Mandaryna!
4: Wow. Będzie mandaryna, super!
2: Internauci piszą, że to no jednak trochę niesprawiedliwe, bo przecież ona jest tancerką. No
4: faktycznie.
0: Aha, rzeczywiście, tak.
4: No. To już wygrała,
0: będzie
4: tak?
0: Miała fory. Mhm. Co to na to, Jadziu?
1: W pierwszym odcinku obowiązkowo musi zatańczyć do Every Night.
6: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: No, wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?
2: Proszę.
0: Kubuś?
2: Też.
0: Mam z nim ćwiczenia.
3: Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. I ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem.
2: O, puchatek.
4: Jankes, Jankes.
5: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
0: Dajcie nam znać, co wy ćwiczycie od rana.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
1: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
2: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
2: Wow, super!
1: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
2: Tak, i otwarty jest codziennie.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
6: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
7: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
6: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
7: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
8: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
9: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez powiat cieszyński.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
15: Na drogach przybywa aut, coraz większy ruch na A4, głównie z Mysłowic do Katowic. 86 w Katowicach w obu kierunkach, choć delikatny korek zaczyna się tworzyć na wlocie do miasta od strony Tychów. W Kozach i Bielsku Białej większy ruch na Krakowskiej w stronę centrum Bielska. W Żywcu zapełnia się Wesoła i trasy 945 i 946. Dziś maksymalnie 27 stopni. Punktowo może zagrzmieć.
14: Program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: 6.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam na Wrocki. Działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy, według Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł. 94 grosze, a za diesla 6 zł. 12 groszy. To niższe ceny w porównaniu do tych piątkowych.
17: Sponsorem programu był Decathlon.
18: SK Sport News.
16: Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
17: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
19: Jankes,
20: Kama
19: i Wiktor.
20: Wiktor.
19: Radio SK.
21: Janki miał

0: Był tak zaskoczoną minę, jak normalnie karnet na siłownię, jeżeli wyciąga go raz w roku.
1: To prawda, ale komputerek przestał mi działać.
2: Ale no dobrze, nie o tym, nie o tym, on nie ćwiczy. Jak wy ćwiczycie?
3: Halo, dzień dobry.
4: Cześć, ja od rana ćwiczę nogi na pedałach w samochodzie. Gaz, hamulec, gaz, hamulec. A, jeszcze sprzęgło.
3: To absolutnie nie hamujcie się w kontaktach z Eską.
2: Tak, to prawda. Zapraszamy, polecamy, co ćwiczycie w poniedziałek 22 czerwca.

0: Dua Lipą, fajnie się ćwiczy i bardzo dobrze. 6.38 tutaj jest.
1: Przez Europę przewala się fala upałów, ale teraz będzie o fali zwracania orderów. Jak się okazuje, już swój oddał były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma. Zaraz po nim zrobili to także inni byli prezydenci, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, no.
2: Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to w Makach, tam nad Ladą, gdzie się zamawia kanapki, oprócz opcji zamów order, trzeba będzie dodać jeszcze jedną, oddaj order.
3: Reklama.
4: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: I po reklamie.

0: Czy pani gotowa jest do występów?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.
2: Budzi w urodziny.
1: Mati, czyli Mateusz.
3: Oczywiście. Witamy Mateusza na Antenie Radia SK, który dzisiaj obchodzi swoją urodziny.
4: No, witam was.
3: Witamy, witamy. Mateusz.
4: Tak.
3: Pochwal się, które to urodziny? No, pochwal się przed wszystkimi.
4: No, niestety już 32.
1: Panie, to może kolego. Zadam pytanie o inną rocznicę, mianowicie, który rok jesteś po ślubie?
4: A to pierwszy rok, to już pierwsza rocznica.
5: I teraz najważniejsze pytanie, jak oceniasz ostatnie 365 dni ze swojego życia?
4: No, jeszcze lepiej niż wcześniej.
3: Czyli polecasz, żeby się, obrączkować?
4: Oczywiście, no, jeśli ma się odpowiednią partnerkę przy sobie, no to jak najbardziej.
1: Słyszałeś, Wiktor? Wiktor, czy słyszałeś?
3: Wiktor, słyszałeś?
5: Nic nie słyszę, słuchawki mam popsute.
3: No dobrze.
1: Słuchaj, no oczywiście my bardzo ci serdecznie gratulujemy, ale chyba bardzo dobrze wybrałeś, dlatego że twoja małżonka stwierdziła, że to będzie najlepszy pomysł, żeby właśnie rok po ślubie zrobić ci taką niespodziankę urodzinową, żebyś wiedział, że ona jest fajna i że ty jesteś fajny.
4: Ja wiedziałem, bo to ona zawsze ma takie oryginalne pomysły.
1: No, mówię, dobrze wybrałeś. Tak masz mniej więcej plus 100 do zarąbistości.
4: No ale to moja kochana żona także.
5: Mateusz, wiesz, że ty masz najważniejszą pracę w ciągu ostatnich paru dni, bo ty się zajmujesz klimatyzatorami na co dzień, prawda?
4: Tak.
1: Panie.
5: Złoty człowiek!
1: Rozumiem, że telefon dzwoni non-stop teraz.
4: No, czy dzwoni non-stop, to nie wiem, no ale ludzie się budzą dopiero, jak zaczynają być upały. To.
3: No ale po co mają dzwonić, jak jest zimno? Jak jest zimno, to jest zimno. Jak jest ciepło, to się wtedy się dzwoni. No.
4: Ja tego nie mogę pojąć.
5: Zapłacimy ci 100 zł za przegląd klimy u nas w studiu. To wystarczy, czy nie?
4: No, jak najbardziej. Dla was nawet za darmo zrobię, nie ma problemu.
3: Wejdzie, działa, albo nie działa, stuwa.

0: Jak to kiedyś Paździoch mówił, panie Sean, pan jest Mendes. Za chwilę siódma na zegarkach.
1: Zaraz po godzinie siódmej będzie nasza zabawa, siódme wygrywa. I uwaga, będzie bardzo trudne pytanie.
0: Dawaj, dawaj podpowiedź jakąś.
1: Mam podpowiedź dać?
2: Aha. Daj.
1: Czy może odpowiedź?
0: No coś co pomoże.
2: Dobra, daj odpowiedź i niech sobie wybiorą po niej pytanie.
1: Odpowiedź na jedno pytanie brzmi nigdzie. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: W moim mieście padł deszcz.
14: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
9: Coraz większy ruch i korki na Wesołej i trasach 945 i 946 w Żywcu. W Łodygowicach niewielki korek na Batorego. W Bielsku Białej spory ruch w centrum. Przytyka się też Krakowska na dojeździe do centrum. W Tychach, Bieruniu, Oświęcimiu i Zatorze miejscami przytyka się DK44. Głównie w rejonie skrzyżowań lub remontów. Duży ruch i korki też na A4 Zmysłowic do Katowic, 86 w Katowicach i DK79 w Jaworznie. Dziś 27 stopni.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Biel.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Włodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Jest szansa na złagodzenie tych nastrojów?
6: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
2: A prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji zanotowali strażacy z powodu burz. Największe szkody nawałnice wyrządziły w Wielkopolsce.
17: Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połaniach gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic.
2: Mówi nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W miejscowości Banie koło Gryfic drzewo przewróciło się na budynek szkoły.

0: Oły, uszkodzony został tam dach oraz ściana budynku, a burzom towarzyszą upały. Te zachęcają do opalania. Eksperci ostrzegają, że zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne. O czym powinniśmy pamiętać?
1: Żeby używać kremu z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
2: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
1: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja.
0: Mówiła Joanna Samburska z sanepidów Bełchatowie, z którą rozmawiał reporter eski Rafał Różycki.
3: Eska Południe News.
4: Agnieszka Kucjas. W Sosnowcu rozpoczęły się przygotowania do modernizacji rowu Mortimerowskiego. Dzięki wartej ponad 10 milionów złotych inwestycji zmniejszy się ryzyko powodziowe w kilku dzielnicach.
5: Takie cieki są niezwykle niebezpieczne przy nawalnych deszczach, wtedy bardzo szybko się woda wzbiera i wylewa.
4: Mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy. Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED i w pełni zaopatrzona apteczka reanimacyjna. Na budynkach OSP w gminie Lipowa zamontowano zewnętrzne stacje Helpbox 365.
6: Ja, Jan, Kama i Wiktor
7: w Radiu SK.
8: Dzień kultury, ale żeby była jasność, fizycznej.
9: Fizycznej, tak. Co ćwiczycie od samego rana? Dajcie znać, 3 minutki po godzinie 7.
10: Dobre SK. W poniedziałek rano to ja ćwiczę cierpliwość na naszych polskich drogach.
9: No to uwaga, wdech i wydech.
8: Raczej wydech i klakson.

0: 10 minut po godzinie 7 u nas w Esce Wiktor Waligura, który śpiewa 4 pory roku. No można powiedzieć, że za oknami w przeciągu ostatnich 48 godzin mieliśmy co najmniej 3 pory roku, bo było lato, była wiosna, była jesień, no na szczęście śniegu jeszcze nie ma.
1: To ja jeszcze polecam zupę spora. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Zupa spora.
1: Zupa spora.
0: 4 pory.
1: Słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj newsa. Sceny rodem z filmu akcji, można by rzec. Pod łodzią złodziej uciekał przed policją skradzionym samochodem.
3: No zdarza się.
1: Było IO, afera, piski opon, szaleństwo, no i szalony rajd przerwał operator koparki. W sensie pan jechał koparką i zauważył, że coś się dzieje złego.
3: Włączył się do akcji?
1: Włączył się do akcji, a dokładnie swoją łyżkę. Zatrzymał tego złodzieja swoją łyżką. Łyżką maszyny koparkowej.
3: Ale to tak trochę życie przerobiło ten stary dowcip na nowy dowcip.
0: A jak? Bo ja nie znam.
3: No teraz jest taki. Przejeżdżał złodziej obok koparki i dał się nabrać. Janku.

0: Ale się ładnie składa. Ha, ha, ha. 17 po 7.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: 17 po 7 i 7 wygrywa idealnie. Dzwońcie, dzwońcie do nas, no i dajcie sobie szansę na nagrody.
2: Jak zwykle zejdziemy do piwnicy, poszukamy wszystkiego, co ma logo Eski i zapakujemy do worka i wam wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
3: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu i my mówimy cześć.
0: Dzień dobry.
4: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
4: Marcin.
0: Marcin, witamy Marcina, no i lecimy do 7.
3: Marcin, a jak miał na imię Jan Paweł II?
4: Jan Paweł.
0: Nie, no jak, nie, gdzie, czekaj, to jest
3: miał
0: odpowiedź.
3: Miał na imię Karol.
2: Właśnie, Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła.
0: No. Marcinku, Marcinku, przeproś siebie, naprawdę.
4: Przepraszam.
0: Proszę.
2: Jest jeszcze pytanie dodatkowe z gwiazdką. Czy można w tym konkursie źle odpowiadać?
5: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak?
3: Trzymaj się, Marcinku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302.
2: Dla formalności buczenie puszczę.
3: Halo.
6: No, dzień dobry, witam.
3: Na hejka. Jak ty masz na imię?
6: Patryk.
2: Jak ładnie cię, Patryk, witam. Słychać. Bierzcie przykład z Patryka. Brzmijcie jak Patryk, bez pogłosu. Drugie.
0: Leźmy, no.
2: Kim albo czym w szpitalu zajmuje się pediatra?
6: No, leczy dzieci.
2: No, oczywiście.
0: Prościzna.
2: Oczywiście.
1: Trzecie.
3: Gdzie leży przysmak suwalski?
0: Niam, niam, niam, niam, niam.
6: Na Suwalszczyźnie.
2: W sumie ja bym uznał, tak.
0: Jest coś takiego jak mówię, przysmak.
6: Kakao, kakao. No.
3: Jest przesmyk suwalski, to prawda.
2: Ale przysmak też pewnie jest, no. Czy jakieś kartacze, cepeliny, inne takie tam duchy puszczy. To też są przysmaki.
3: No dobra, jedźmy z następnym.
1: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte. Co się działo, jak Pinokio kłamał?
6: Rósł mu nosek.
3: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
2: Kama zejdź z Pinokia.
1: Piąte.
2: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebieskim tle?
0: Jego się zgubiłem w połowie.
6: Nakaz, znaczy, jak na prosto nakaz jazdy.
2: Zna się, kurde, dobry.
0: Dobry jest, dobry, dobry, dobry, dobry.
6: Kierowcą ciężarówki jestem, to muszę trochę dać. Ja nie.
7: Tutaj w lewo miałam rondo objechać.
2: Dobrze, Patryk, że nie jesteś jak Asia. No.
0: Uwaga, szóste teraz.
1: Szóste.
3: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc wymień trzy ćwiczenia na poprawę pośladka. Ale tylko lewego.
6: Przysiady, skłony i te szejki.
2: Szejki? Tylko nie te do jedzenia i do picia.
6: No nie, nie.
2: I uwaga.
1: Siódme.
0: I siódme.
2: Siódme ostatnie.
3: No, zapraszamy.
2: No, zapraszamy. Proszę, Paweł.
8: Jaki jest dzisiaj dzień?
6: Poniedziałeczek.
0: Bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco i bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
6: No dobra, to pozdrawiam mnie, moją osobę i cały Ozorków. Buziaczki dla was.
0: Ozorków.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Mnie, moją osobę, to prawie

0: to jest Smolasty i Doda. I przed koncertem Dody, który dawała w weekend, widziałam, jak się napięła. Zobaczcie, mięsień. Wiem, że nie znacie tego słowa. To chyba przekaz do was, panowie. Zobacz.
1: Jak to nie znamy?
0: I ją koleżanka klepie w lewy pośladek.
2: No. No dobrze, dobrze, dobrze, żeby to wszystko było takie jak struna.
1: Cały czas coś Kama nam sugeruje w Dniu Kultury Fizycznej, bo dzisiaj właśnie jest tak.
2: No dobra, ale za chwilę u nas newsy. Marcin Prowski będzie o samobójach na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną.
1: Jakoś wyjątkowo dużo razy strzelają do własnej bramki. No. Mm-hmm. Może kierują się taką zasadą, że jak nie umiesz strzelić przeciwnikowi, to strzel chociaż sobie.

0: for another.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
6: A pranie też za ciebie wstawi?
7: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
6: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
7: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelin 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Udanych wakacji życzy sponsor programu, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
4: W Gliwicach ciasto na Tarnogórskiej, Wyspiańskiego, Jeziorańskiego i Andersa. W Zabrzu spory ruch w centrum. W Katowicach duży ruch i korki na 86 w obu kierunkach. DTS w stronę Sosnowca, Korfantego, Trzech Garbach do Ligoty i Kościuszki w stronę centrum. W Jaworznie ciasto na DK79 do Sosnowieckiego Outletu. W Bytomiu duży ruch w okolicach Dworca na DK94 i Łagiewnickiej. Dziś 27 stopni. Punktowo może zagrzmieć.
3: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin.
5: 7.30 to jest TSK News. Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. Trasa w stronę Wrocławia. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Kolejny rolniczy protest. O 11.00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w zachodniopomorskim. Kierowców będą czekać objazdy drogą wojewódzką numer 119.
2: Sponsorem programu był Decathlon. SK Sport News.
5: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. A Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
6: Nasza też dostała i się nie chwali.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Kama i Wiktor.
8: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy po weekendzie.
9: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
10: Siemanko, ja ćwiczę teraz od rana ubieranie się do zajęć, także potem wyjazd na zajęcia tramwajem. Pozdrawiam serdecznie.
8: No, takie wkładanie skarpetek po weekendzie to nie jest łatwa sprawa. Co ćwiczycie? Dzisiaj z rana dajcie znać.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: pijemy kawę, tańczymy, rozgrzewamy się na początku tego tygodnia.
1: Taka miła atmosfera i za chwilę popsuje ją Nosel.
2: Oczywiście.
3: Tam popsuje. Co po niektórym poprawi?
1: Słuchaj, no jakbyś była Mirosławą, to byś się nie cieszyła, że do ciebie dzwoni.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry. Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
6: A no tak, no.
5: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
6: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na

0: tak, ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
1: No nie widzę kropki dalej czerwonej na tym telewizorze.
0: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
1: No proszę bardzo, jestem... O,
0: moment, widzę panią, w okularach pani jest. A pokój jest taki... A pokój jest taki zielonkawy.
1: Matko bosko, no bez jaj.
0: Nie, ja panią bardzo przepraszam, to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
1: To jak można było mnie podglądać? No szlak mi zaraz trafi.
0: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to

0: No przepraszam, to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
1: Jak można było mnie poglądać? No szlak mi zaraz trafi.
0: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to

0: Włączyliśmy to, na całe szczęście.
1: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
0: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
1: Czyli widzieli mnie w piżamie.
0: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
1: Ja pierdolę, śniadanie.
0: Proszę pani, to ja może przyłączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
2: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Chyba w pierdolę, ty kut... Aleście mnie zrobili super.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Ale lubię, jak ludzie sobie wyznają miłość po wkręcie.
6: To są emocje, to jest radio na żywo.

0: Za chwilę ósma, poranne zajęcia z muzykologii. Daria Zawiałów, Dawid Podsiadło, no i Vito Bambino.
1: No i studenci, którzy mają, no właśnie, letnią czy upalną sesję, jak to teraz się nazywa?
2: Tak czy siak, na pewno gorącą.
0: Okej. Okay. O tym za chwilę w newsach Marcin Procki.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
9: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
8: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarni.

0: Living.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.

agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
2: W Tychach zwalniacie na Oświęcimskiej i Turyńskiej. W Bieruniu z powodu wahadła stoicie na skrzyżowaniu Warszawskiej z Wawelską. Uwaga, od jutra w tym miejscu zmiana organizacji ruchu. W Katowicach korki w obu kierunkach na 86. Spory korek też na A4 z Mysłowic do Katowic. Na DK79 zwalniacie na wysokości Szopienic i Centrum Mysłowic w stronę Jaworzna. I z Jaworzna do Sosnowca. Dziś 27 stopni. Punktowo może zagrzmieć.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. To na terenie zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Możliwe, że potrzebne będzie ściągnięcie ciężkiego sprzętu, by rozebrać niektóre elementy budynku. Zdjęcia z pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
4: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają m.in. zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również m.in. mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
3: Studenci mierzą się z sesją na uczelniach i powoli planują wakacje. Te wielu chce wykorzystać na tymczasową pracę. Jej znalezienie nie jest to wcale takie proste.
5: Bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
6: Jeśli chodzi o studiowanie, to Torun jest fajny, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
7: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
3: Usłyszeliśmy od studentów z Torunia.
1: SK Południe News.
2: Agnieszka Kucjas. Na gliwickim lotnisku ma powstać nowoczesna wieża kontroli lotów. Wniosek o budowę został już złożony. Wieża ma obsługiwać ruch lotniczy i stać się charakterystycznym elementem panoramy miasta. Zmieniamy się, by zachwycać. Rusza remont Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Oprócz fasady powstaną nowe ekspozycje.
8: To będą 3 świetne wystawy, nareszcie dotykające stricte Górnego Śląska i omawiające ten temat bardzo głęboko.
2: Mówi Paweł Frelich z działu promocji muzeum. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.
9: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Kultury Fizycznej, no i sprawdzamy, co ćwiczycie. Czy ćwiczycie cierpliwość, czy ćwiczycie pośladki, czy ćwiczycie coś innego.
10: Ja ćwiczę dzisiaj powieki, żeby nie zasnąć w pracy.
11: Właśnie, jakby ktoś miał otwierać do oczu, to ja też chętnie.
9: W tym wszystkim najważniejsze, żeby poniedziałek nie ćwiczył nas.
11: Tak, dokładnie. Dajcie znać, co tam ciekawego ćwiczycie z samego rana. Czekamy oczywiście, a może do nas dzwonić. Można zostawiać głosówki na eskowym messengerze. Do wyboru, do koloru.

0: 9 minut po godzinie 8, cały czas prowadzimy nierówną walkę z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że wygrywacie. Wygrywacie?
1: Wygrywamy!
2: Słuchajcie, no i stało się. Dzień dobry radio, dzień dobry TVN. Już jest informacja taka oficjalna, no, chociaż ta informacja już wcześniej była, teraz została potwierdzona. Będą jeszcze dwa razy potwierdzać, ale no mamy potwierdzenie potwierdzenia.
1: Oficjalnie w weekend ujawniono nową parę prowadzących Dzień Dobry TVN.
2: I kto?
1: Od 1 lipca budzić z ekranów będą Izabela Krzan.
2: Aha.
1: I
2: nasz
1: jeszcze
2: radiowy,
1: do niedawna.
2: No właśnie, Janek Pirowski. Ale widzieliście... Ale przyznajcie, że Janek tak dobrze w radiu nie wyglądał jak w telewizji. No, no tak to właśnie wygląda, serio, no.
0: Włączymy. Nawet w czasie radiowego poranka włączymy, będziemy oglądać pod jednym warunkiem.
1: Jakim?
2: Jakim? Ja nie mam warunku. Ty masz jakiś warunek?
0: Tak. Tam dawaj. Się musi pojawić poranna zabawa pod tytułem... Co Izunia trzyma w ryjku?

0: 17 po 8.
1: SK Karniaki Cup.
2: Cały czas zbieramy ekipę do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że w finale nawet 10 tysięcy złotych do zdobycia, ale najpierw trzeba się dostać do naszej drużyny, tak dostać powołanie.
0: To teraz tak zwany mały finał, poniedziałkowy, poranny. Patrycja razem z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchajcie, Patrycja no, jest idealną pretendentką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym.
4: To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?
0: No tak jest, że choćby gra w FC Ponalewce, w takim no, słynnej drużynie. Dalej grasz, prawda?
3: Znaczy, to była taka nasza zbieranina i raz tylko wystąpiliśmy.
0: No to wszystko gra. Na jakiej pozycji?
3: Na napastniku.
2: A czy to prawda, że byłaś jedyną kobietą grającą na turnieju?
3: Tak, na tyle mężczyzn mam tylko ja.
2: Wow!
0: Okay.
2: To domyślam się, że wszyscy próbowali cię faulować.
3: No, różnie bywało.
4: Mam też pewne podejrzenia, patrząc po nazwie i po tym, co się dzieje w tej rozmowie, że chyba Sławkowi ta drużyna przypadłaby do gustu.
0: Ale rzeczywiście kochasz piłkę nożną, prawda?
3: Jeszcze raz?
0: Kochasz, lubisz piłkę nożną, uwielbiasz.
3: Tak, tak, już oglądasz kiedyś raz zrezygnowałam, ale musiałam do tego wrócić, bo się nie dało.
0: Okej, a oglądasz Mistrzostwa Świata w piłkę nożną? Komu kibicujesz?
3: Polsce.
0: Bardzo dobrze, no zawsze. I mamy ekspertkę kolejną, tuż po kamie, bardzo dobrze.
2: Patrycja, to przejdźmy w takim razie do meritum, mianowicie za momencik usłyszysz zdanie mówione przez Sławka Peszko.
4: Jedno słowo będzie wygwizdane.
2: No i ty musisz powiedzieć, jakiego słowa brakuje. Masz na to 3 sekundy, gotowa?
3: Tak.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
3: Monopolowy.
0: No! Nie!
2: Niestety nie była to dobra odpowiedź.

0: Sławek nas słucha, jak mogłaś?
1: No bo wczoraj narzeczonego pytałam i mi tak podpowiedział.
2: I to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać facetów, dziewczyny. No, dokładnie. Trzeba no właśnie, kombinować.
1: Ale mówię, przyznam mu pierwszy raz rację, jak wygram. No i nie będzie.
2: I wyszło
1: tak
2: jak zwykle.
0: Ale nie ma no tego dokładnie złego, co by na dobre nie wyszło. Stówka na zakupy. W jakim chcesz sklepie? Jakiego byś sklepu nie wybrała, tam to 100 zł będzie można wydać.
1: Dobra, super, dziękuję.
2: Trzymajcie się pięknie ciepło, a was zapraszamy na sk.pl. Tam można odsłuchać zagadkę. W ciągu dnia będą pojawiały się podpowiedzi i trzymamy kciuki za to, żebyście zgarnęli 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla dwóch osób, a później grę w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i walka o 10 000 zł.
0: No to wracamy do sklepu z hitami na czasie.
3: SK Karniaki Cup.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 8:30 na jaskowych zegarach. Cały czas mamy poniedziałek i Dzień Kultury Fizycznej.
1: No i co, ćwiczycie samego rana?
2: Ja dzień jak co dzień. Zaczynam od treningów, niestety w poniedziałek jestem listonoszem i za chwilę przesiadam się na rower i pedałuję. Pozdrawiam.
0: To serduszko jak dzwon.
3: Ale smutne będą te wszystkie listy, no.
4: Pani była tak optymistyczna, no, jak moje awizo. Young, young.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!

0: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
3: Zatorlandu?
2: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
3: Wow, super!
2: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
3: Tak, i otwarty jest codziennie.
2: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Udanych wakacji życzy sponsor programu, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
9: Dziś od 25 do 27 stopni. Przez cały dzień będzie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a punktowo nawet zagrzmieć. Na drogach nadal spory ruch. Powoli toczycie się A4 z Mysłowic do Giszowca. Ciasno też na 86 w Katowicach w obu kierunkach. Na Trzech Garbach do Ligoty i Kościuszki w stronę centrum. Przytyka się też DTS-ka w stronę Sosnowca. Delikatny korek na wjeździe z Mikołowa do Katowic, czyli na DK81.
8: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin.
10: Minęła 8.30, to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Nowe ostrzeżenia przed pogodą. Alerty przed upałem wydano dla okolic Zamościa, Rzeszowa i Przemyśla. IMGW ostrzega także przed burzami, które prognozowane są w całej południowo-wschodniej Polsce. Kierowcy, nadal zablokowana jest A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między Opolem a Brzegiem rano doszło do poważnego wypadku. Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. A po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia, a biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
11: Jankes i Wiktor. W Radiu SK.
12: Trwają poranne ćwiczenia.
13: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u Kultury Fizycznej.
14: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
15: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracownicę.

0: trwają poranne ćwiczenia.
1: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u Kultury Fizycznej.
2: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
3: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracownika
1: Kultury Fizycznej.
2: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
3: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracownika

0: Poniedziałek. Poniedziałek. Jeszcze raz. Poniedziałek.
1: Słuchaj, dobrze, że jesteś wśród przyjaciół, bo wśród przyjaciół takie poniedziałki zdecydowanie łatwiej jest oczywiście jakoś przeżyć. I co więcej, to, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu, stwierdziło również PKP.
2: Ale z kim oni każą mi się przyjaźnić?
1: Wyobraźcie sobie, że...
2: PKP Polska z PKP Niemcy.
1: Zaproponowali.
2: Ojej.
1: Wymyślono polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W obiegu pojawi się 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodzieży z dwóch sąsiednich krajów. Prawie tak. Bilety mają służyć, tutaj cytuję, pogłębianiu wzajemnych relacji.
2: No i nawet niby człowiek nic pogłębiać nie planował, ale za darmo to uczciwa cena.
3: Deutschland. Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
3: I po reklamie.

0: Janka, zacznij ćwiczyć jedzenie śniadania.
1: Ja właśnie zjadłem kawałeczek pączka.
2: A mógłbyś tak poćwiczyć na przykład dzielenie się? To jest bardzo ważna cecha. Dzieci byś nauczył...
1: Nie wierzę, że to powiedziałaś. Sama nie wierzę, że to powiedziałaś. Jest pierwszy się do dzielenia, ja z tym mówię, że ja się nie dzielę.
0: Przypominamy, że dzisiaj jeden wielki poligon ćwiczebny od rana, więc pytamy was, co wy ćwiczycie w poniedziałek?
3: Z rana to ja ćwiczę swoją cierpliwość w staniu w korku i już mentalnie nastawiam się na akcję szukaj miejsca parkingowego.
0: Oj, szukaj.
1: To jest rzeczywiście trudne, no. Ja polecam w ogóle Warszawa w centrum w ciągu dnia, to jest dopiero challenge, no. To jest niesamowite.
0: Ta. Można wtedy...
4: A ja tam od rana ćwiczę, jak nie wieś siebie, nie stanąć obok.
0: Dokładnie, to jest to uczucie.
2: Ale jakby tak człowiek stanął obok siebie, to byłoby nas dwie, więc może robota poszłaby szybciej.
0: Ale w sumie tak podsumowując dzisiejsze starania, ćwiczenia i te wszystkie historie poranne, to...
5: Dzień dobry, Eska. A ja się zapytam, po co ćwiczyć?
6: Ja mam i Wiktor.
1: Dziękujemy bardzo, no ale ćwiczymy oczywiście, teraz muzykę ćwiczymy na Antoniewski.

0: Carla Fernandez, cudowna, wspaniała na tenier DSK, 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No właśnie, to jest poniedziałek, więc pamiętajcie, że on za momencik się kończy, a potem już jest wtorek.
2: Tak sobie analizuję nazwę tego dnia, poniedziałek.
1: No.
2: Oni nawet wymyślając nazwę stwierdzili, że coś tu nie działa.
0: We wtorek będzie lżej.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko

0: 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
11: Grzywcy cały czas ciasno na Wesołej i trasie 904.

0: Na 86 wchodzi już bez większych korków. Ciasno też na trzech garbach do Ligoty i Kościuszki w stronę centrum. W Zatorze ciasno na DK44, trasie 781 i Chrzanowskiej do zjazdu na Krajowe Czwórki i w okolicach Rynku. Dziś od 25 do 27 stopni. Przelotnie może padać deszcz, a punktowo zagrzmi.
1: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizem 1000.
3: Jest dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zablokowana czwórka i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskiem. Ciężarówka wjechała tam w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
4: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby.
3: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje policja. A przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Dziś w Szczecinie ma ruszyć proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
5: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy, co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
3: A posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Sporo podtopień było też w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
3: A dziś alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całej południowo-wschodniej Polsce.
7: SK Południe News.
0: Agnieszka Kucjas. Kolejna fala oszustw. Przestępcy rozsyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie podatku PIT. Mówi Michał Kasprzak, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
8: To próba wyłudzenia informacji lub środków finansowych. KAS nie wysyła wiadomości z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego.
0: KAS zachęca do zgłaszania incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa przez platformę CERT. Nocny kochanek, Dżem, Maryla Rodowicz, Kuba i Kuba, Kizo oraz Trips. 3 lipca w Zagłębiowskim Parku Sportowym startuje Sosnowiec Fan Festival.
9: I co, że teraz już z górki? Że dzień coraz krótszy? Naprawdę? No, zajmiemy się tym tematem w tej godzinie, obiecuję. I zajmiemy się też graniem hitów na czasie. Będzie Dua Lipa, będzie Thomas Gray, będzie nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, a także wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko też w tej godzinie. Michu Sobkowski, witajcie. Hit.

0: Jedna z gwiazd Łucie Summer Festival. Timbaland na naszej antenie. Timbaland z Nelly Furtado i z Justinem Timberlake'iem, czyli Give It To Me. Ta Polska, słuchajcie, to jest jednak naprawdę całkiem duża, całkiem spora. Mówię o tym w kontekście rzeczywiście przesilenia letniego i tego, że no dzień z górki będzie, no krótko mówiąc. Dzień coraz krótszy. Póki co te zmiany są naprawdę niewielkie, bo na przykład dla Władysławowa, czyli bardzo mocno na północ, to są 4 sekundy mniej od najdłuższego dnia, a dla Zakopanego 3 sekundy. Jest różnica. Jest różnica. Ale to jest minimalna różnica. Ta dużo większa różnica, specjalnie podałem najbardziej na północ, najbardziej na południe, prawie wysunięte miejsca w naszym kraju, bo ta zasadnicza długość to jest długość trwania dnia. W Zakopanem to jest 16 godzin i 15 minut, a we Władysławowie dzisiaj dzień będzie trwał 17 godzin i 19 minut. Krótko mówiąc, godzinkę więcej. No, zimą to nie jest dobry pomysł, żeby się tak poruszać w drugą stronę, bo wtedy jest dłuższa noc, ale póki co, jeśli ktoś ma ochotę na więcej słońca i więcej dnia, to zdecydowanie warto uderzać na północ. Więc generalnie, jeśli ktoś gdzieś wam mówi albo czytacie, że dziś słońce wstało i zajdzie o tej godzinie, no to pytanie, czy to konkretnie dla waszej lokalizacji, bo to się bardzo może różnić w zależności od tego, gdzie przebywacie w danym momencie. Nareszcie Wesce, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, to już za chwilę później Calvin Harris.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni.

0: Panowie, zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Szanowie. Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
1: I po reklamie.

0: Sapphire. Kapitalny numer od Eda Sheerana na antenie Radia SK. Czytam właśnie informację od warszawskiego zoo sprzed pół godziny, że dziś z przyczyn technicznych zoo będzie zamknięte do odwołania. Mam szczerą nadzieję, że ta przyczyna techniczna to nie jest lew, który na przykład postanowił zrobić sobie ponadprogramową wycieczkę po alejkach zoo, albo nawet poza. DJ Snake i Justin Bieber, czyli Let Me Love You, SC za moment, a później Damiano Dawid.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu?

0: paliwa.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 269,99. Teraz za 229,99 zł.
9: Mediamarkt. W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
10: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
9: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
10: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
11: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
12: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

W sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim Użel! Ale do słuchania się nadaje jak najbardziej. Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10. Meruza i Bad Memories na początek kolejnej godziny wypełnionej eskowymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
9: Zatorlandu?
8: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
9: Wow, super!
8: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
9: Tak, i otwarty jest codziennie.
8: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Udanych wakacji życzy sponsor programu, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
13: Dziś ciepło, ale już nie tak upalnie jak w weekend. Na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni na plusie. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a punktowo nawet zagrzmieć. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla województwa śląskiego. Od Częstochowy przez Myszków, Gliwice, Rudę Śląską, Katowice, Sosnowiec po Tychy i Lędziny może intensywnie padać deszcz. Lokalnie grad, a wiatr może osiągać do 80 km na godzinę. Po drogach poruszacie się bez większych korków.
12: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu, firma Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
12: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu, firma Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.

0: Nie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. A prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zołińskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się też m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. A rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę pojawią się na węźle Gryfina. Jadą tam ciągnikami i będą czekać na wizytę premiera.
1: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
0: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdu drogami lokalnymi.
2: SK Południe. Sport.
3: Agnieszka Kucjas. Za nami drugi memoriał Henryka Pasko w Wiśle. W Mistrzostwach Ludowych Zespołów Sportowych w Skokach Narciarskich i Kombinacji Norweskiej Dzieci wzięli udział m.in. zawodnicy Klubu Sportowego Olimpijczyk Gilowice.
4: Impreza w piękny sposób upamiętnia zmarłego założyciela oraz prezesa klubu Henryka Pasko.
3: Mówi Mateusz Pasko, prezes Olimpijczyka. Do 25 czerwca w Beskidach potrwają paralotniarskie Mistrzostwa Polski. Bierze w nich udział blisko 90 pilotów z Polski i zagranicy. Główne punkty startu to Góra Żar i Skrzyczne.
5: Mundial w Ameryce Północnej już rozkręcony. Przypomnimy w tej godzinie numer, który z tym mundialem jest związany. Hymn od Andrea Bocelliego i Davida Getty, szanowni państwo. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę. Nawet te z Bocellim. Meduza na początek, będzie też Dawid Podsiadło, będzie Milki, David Getta, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: nigdy nie przeminął.
1: Fani futbolu to by chcieli, żeby mundial trwał wiecznie, co? Syny Polaki PZ, otwieram wino na antenie Radia SK. W tym naszym mundialu, czy nie naszym, ale w mundialu, grupa H jak Hiszpania. Raczej H jak Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała z Hiszpanią, zremisowała z Urugwajem i ten kraj, którego populacja to mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Poznań, ma szansę wyjść z grupy, a to jest pierwszy raz Republiki Zielonego Przylądka na mundialu, bo ma do rozegrania mecz już tylko z Arabią Saudyjską, która póki co zajmuje ostatnie miejsce. No to byłoby coś, prawda? A my mamy tak zwany mundial w domu, czyli Sławek Peszko i nasza akcja SK Karniaki Cup. Przypomnę, kompletujemy naszą drużynę, która już 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. Trzeba spróbować rozszyfrować, jakie jedno słowo jest wygwizdane w tej właśnie wypowiedzi.
2: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: Czy? No właśnie, czekam. Na sk.pl zgłaszacie się totalnie za free do naszej akcji SK Karniaki Cup. Koniec końców do zgarnięcia. Pobyt w Warszawie, pobyt na PGE Narodowym. No gra tam, dla których wielu będzie to spełnienie marzenia. No i 10 tysięcy złotych do wzięcia. No i oczywiście porządny afterek ze Sławkiem Peszko. Tej Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria w SC.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: I po reklamie.
5: Eska.

się wszyscy! To jeszcze jeden mundialowy akcent w tej godzinie. Muzyczny mundialowy akcent, żeby nie było wątpliwości. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mają swoją oficjalną piosenkę. To Shakira i Burna Boy, Die Die, ale mają też oficjalny hymn. Jejku, ja nigdy nie sądziłem, że ja Andrea Bocelliego będę na antenie Radia Esko zapowiadał, no. Nigdy nie mów nigdy, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game.

0: Imagine Dragons i Radioactive na antenie Radia SK, żeby grupa rozpieszczała informowaniem nas w social mediach, co się u nich dzieje, no to nie powiem. Ostatni post na Insta sprzed 6 dni to życzenia urodzinowe dla Wayne'a. Wszystkiego dobrego, drogi Wayne'ie. To oczywiście członek formacji Imagine Dragons, a wcześniej poprzedni post to jest sprzed 5 tygodni, więc mam nadzieję, że odpoczywają po prostu. No również od social mediów chłopaki z Imagine Dragons. Za chwilę Jeremy Sikorski, nie odpoczywamy od hitów na czasie, będzie Majestic, Bonnie M i Rasputin za chwilę.
1: Reklama. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Wybieram Al.

0: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa. Realizowane przez powiat cieszyński.
1: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
2: Esko.

0: A ja na to jak na lato. Naprawdę w sam raz na tę porę roku, która właśnie się rozpoczęła. Marisa i Odkochaj. Tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie będzie na początek Wiktor Waligura i 4 pory roku.
1: Esko.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia i

0: Śląskiego. Od Częstochowy przez Myszków, Gliwice, Rudę Śląską, Katowice i Sosnowiec, Potychy i Lędziny może intensywnie padać deszcz. Lokalnie grad, a wiatr może osiągać do 80 km na godzinę.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bieli.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, a przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. A Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Ostatnio jego wyniki sondażowe spadały, a do tego jego koledzy z partii namawiali go do rezygnacji. Kolejny dzień obławy. Na razie bez efektu wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. To podejrzane o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To czwarty dzień poszukiwań, mówi Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji.
4: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
3: A mężczyzny szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec. A dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19, a w tej grupie Jordania zmierzy się też z Algierią.
2: SK Południe News.
0: Agnieszka Kucjes.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato na antenie Radio SK. Zanim lato nam ostygnie, to jeszcze mnóstwo koncertów, mnóstwo imprez, mnóstwo festiwali przed nami. A mnóstwo z tych festiwali również z zaproszeniami i karnetami na antenie Radia SK. Ale nie musicie czekać, bo możecie zgarnąć sobie już dzisiaj na przykład 1000 zł na festiwal, który sobie wybierzecie. To wszystko podczas festiwalowe w Radiu SK już dzisiaj w imprezce. Zgłaszacie się zupełnie za darmo na sk.pl albo w aplikacji Radia SK. Za chwilę po krótkiej przerwie Ebony Hertz, a później Taylor Swift u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
4: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
4: Wow, super!
3: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
4: Tak, i otwarty jest codziennie.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak.
7: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: Danzel, You Spin Me Round na antenie Radio SK. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w wielkim finale SK Karniaki Cup. Najpierw trzeba powalczyć o powołanie. Patrycja dziś z samego rana walczyła.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: monopolowy. No! Niestety nie była to
3: Patrycio,
2: dobra odpowiedź.
3: Patrycio, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
0: No co, na taką renomę to się pracuje latami. Zgłoszenia na SK.pl, szczegóły już za chwilę, a za chwilę Lady Gaga również muzycznie.
4: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK.

0: stacjonarnych i online. Hebe.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. Niech ona jeszcze zaśpiewa na koniec, dobra?
1: Dobra, dawaj. Ale to jest hicior.
0: Naprawdę, naprawdę, u mnie od pierwszego odsłuchu. Łukasz Zduńczyk odzywa się już do Państwa i będzie się gęściej odzywał po godzinie 12, bo to jemu przekazuje tak zwaną antenę Radia SK.
1: I za chwilę ogłaszam sukces, bo za chwilę zaliczymy pierwszą połowę poniedziałku.
0: O, to są bardzo dobre wieści. I będzie też Bledka od Łukasza, a ja, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się w środę wyjątkowo po godzinie 9. Michał Sapkowski, wielkie dzięki.

0: Kiss. Reklama.
1: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowski.

0: niskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Udanych wakacji życzy sponsor programu, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
9: Na razie pogodnie i ciepło, ale nie upalnie. Na termometrach maksymalnie dziś od 25 do 27 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne, a miejscami może przelotnie padać deszcz. IMGW ostrzega też przed burzami, które mają dziś przejść przez województwo śląskie. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu i gradu obejmuje część województwa od Częstochowy, przez Gliwice, Katowice, Rudę Śląską i Sosnowiec, po Tychy i Lędziny.
8: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu, firma Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zapowiedział rezygnację ze stanowiska premiera. Jak przyznał, decyzja jest efektem nacisków wewnątrz Partii Pracy. Głównym kandydatem na nowego lidera ugrupowania i szefa rządu jest teraz Andy Burnham. Zmiana ma nastąpić po wyborze nowego przewodniczącego partii, a jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w 9 województwach. Najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W zachodniopomorskim strażacy z kolei od wczoraj wyjeżdżali do zdarzeń już blisko 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
11: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
10: Nikomu na szczęście się nic nie stało. Uwaga kierowcy, od dziś duże utrudnienia na A2 i S11 koło Poznania. Ruszają remonty na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek problemy czekają kierowców jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic. Zmiany dotyczą też trasy S11 z Kórnika do Poznania i Świecka. Więcej Bartek Łojewski.
12: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy.
10: A utrudnienia potrwają nawet 5 tygodni.
13: SK Południe na czasie.
9: Agnieszka Kucjas. Dni Miasta Tychy już w ten weekend. Od piątku na placu pod żyrafą sporo atrakcji. W piątek koncerty hip-hop. Na scenie m.in. Opał i Kaliber 44 symfonicznie. Z kolei w sobotę inne muzyczne wrażenia.
14: Zaczynamy od koncertu Małe TGD, a później mamy bardzo mocną żeńską obstawę. Zobaczymy Roxy, Kaję i Marylę Rodowicz.
9: Mówiła Anna Sitko z tyskiego MCK-u. A w niedzielę na scenie zagra Enej i Kult. Pod żyrafą nie zabraknie strefy gastro. Pojawi się też Luna Park z karuzelami.
15: Ha, no i mamy to, słuchajcie. Teraz to już zleci do piątku. Już pierwsza połowa poniedziałku za nami, 11:40. Będzie z górki. Zaczynamy razem ten tydzień pracy. Popracujmy razem, a wiadomo, pracę najlepiej zacząć od przerwy na kawkę. I to jest dobry moment na to. A ja wam zagram Bledka na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Prawdziwy klasyk na rozluźnienie. O takich hitach zawsze na czasie też w Radiu SK nie zapominamy. Happy za nami, 19 minut po godzinie 12 w pierwszy poniedziałek lata. I to już jest pierwsza dobra informacja na temat tego dnia. SK odczarowuje poniedziałek, a wy to robicie razem z nami. Więc teraz dajcie znać, co wam w ten poniedziałek wyszło. Może makijaż ładny przed pracą wyszedł. A może cieszycie się, że jesteście teraz w pracy, bo tu przynajmniej jest klimatyzacja, a upalisko straszny. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po prostu powiedzcie coś dobrego na temat tego poniedziałku, żeby ten dzień odczarować. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, a na osłonę tego dnia ja wam za chwilę niezły hicior zagram. Justin Bieber z Nicki Minaj za chwilę się pojawi. A wy dawajcie znać, co wam wyszło. Radio
1: SK. Reklama. Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła Psilesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Psilesia City Center.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
7: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
6: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
7: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
8: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: I po reklamie.

0: kolejne długo nie wyjdzie.
1: Magda, spokojnie, nie będzie tak źle, bo w wakacje, jak dziecko wejdzie do swojego pokoju i zacznie grać na komputerze, to też prędko nie wyjdzie i też będziesz miała spokój. I to od ciebie będzie zależało, jak długo. Magda, na pocieszenie dostajesz eskową nerkę i butelkę.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
6: Zatorlandu?
5: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
6: Wow, super!
5: A wierzy, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
6: Tak, i otwarty jest codziennie.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Wygraj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. To będzie ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: czujmy ten spokój. Jeszcze przez 3 sekundy. O, i od razu lepiej. Od razu człowiek mniej zestresowany. Gips i Kukon z hitem idealnym na poniedziałkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, a tak brzmi, uwaga, uwaga, prawdziwe, czyste poniedziałkowe szczęście w pracy. Emilka?
1: Mi informatycy dalej robią komputer, bo coś się zepsuło, więc w pracy mam czas, żeby pić kawę i słuchać Radia SK.
0: To niech się panowie tam nie spieszą. Spokojnie, niech dokładnie ten komputer sprawdzą. Emilka ma czas, jakby co.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I Borlamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żyłek.

0: męczendalnych.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
2: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Okulary słoneczne, krem z filtrem, no i przede wszystkim butelka wody. To są obowiązkowe elementy, które każdy powinien przy sobie mieć w tak upalne dni jak dziś. Na termometrach mamy 25 stopni Celsjusza, tak jest w Zabrzu czy w Rudzie Śląskiej. Jeśli chodzi o drogi, no to jak na razie bez większych utrudnień. Kierowcy z punktu A do punktu B powinni dostawać się bez większych problemów. Pamiętajcie jednak o miejscach, w których pracują drogowcy. Mamy remonty m.in. na DK44 w Bieruniu.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
4: Zbliża się 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową. Mężczyzna był poszukiwany od piątku. W akcji brało udział około 300 policjantów, drony, śmigłowiec i psy tropiące. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. To po pożarze magazynu z chemikaliami na ulicy Barskiej we Włocławku.
5: Ile potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zarzewi pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast no, pożar mamy już opanowany.
4: Mówi Mariusz Bladuszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
6: Będziemy strajkować do bólu, dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
7: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
4: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
8: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno. Jedziemy z Międzyzdroju na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
4: A rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące.
1: SK Południe News.
2: Na gliwickim lotnisku ma powstać nowoczesna wieża kontroli lotów. Tak wynika z informacji lokalnego samorządu. Dla wieży, która ma obsługiwać ruch lotniczy i stać się charakterystycznym elementem panoramy miasta, złożono już wniosek o pozwolenie na budowę. Wejście do zabytkowych wagonów czy symulator jazdy lokomotywą to część atrakcji, które mają przyciągać odwiedzających Muzeum Kolejnictwa w Jaworznie. Na czas wakacji przygotowano bogaty program wydarzeń, m.in. filmowe zakamarki muzeum, widowiska dla dzieci stoi na stacji lokomotywa, czy spotkania seniorów, kolejowe wspomnienia. Szczegóły na stronie internetowej.
9: Mam nadzieję, że za chwilę ktoś z was będzie robił cieszynkę, taki wślizg na kolanach w rogu boiska jak rasowy piłkarz, bo ktoś z was powalczy o to, żeby zagrać w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Będziecie musieli zgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Szczegóły naszej zabawy i zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jaki tu jest spokój. Passenger w Radiu SK. Ale to jest tylko cisza przed burzą. Cisza przed wielkimi piłkarskimi emocjami.
2: SK Karniaki Cup.
1: To są, słuchajcie, większe emocje niż na mundialu, bo my zbieramy ekipę Radia SK, która już 4 lipca zagra w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. 4 osoby już w drużynie są, no ale żeby była dobra drużyna, to musi być 11. Ja mam teraz kandydatkę na linii. Cześć Kamila.
3: Hej.
1: No to reklamuj się, dlaczego ty jesteś dobrą osobą do tej drużyny, bo w skrócie masz życiowe doświadczenie. Jak to się może to twoje doświadczenie w piłce przydać?
3: No ja może nie jestem zawodowym sportowcem, ale no ogarniam wszystko. Zakupy, dziecko, obowiązki, wypiję sobie jeszcze ciepłą kawę. Także lubię działać pod presją. Czasem się zastanawiam, czy nie mam ADHD, bo im bliżej terminu czy czegokolwiek, to tym szybciej działam.
1: Czyli jest refleks i nie ma w tym wszystkim zadyszki. Ja myślę, że ty jesteś idealną kandydatką do naszej ekipy. Ale dobra, żeby się dostać, to musisz teraz przejść ostateczną weryfikację, odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. Czy ty jesteś na to gotowa? Będziesz miała tylko 3 sekundy, żeby zgadnąć to jedno, jedyne słowo, które da ci bilet na PGE Narodowy.
3: No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno.
1: No to uwaga, jedziemy.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
3: Policja.
1: Ajajajajaj, no niestety nie.
3: O.
1: Nie, policja. To była zbyt mocna odpowiedź, niestety, słuchaj. Ale słuchaj, mam coś na otarcie łez. Nie przejmuj się, bo to jest coś, co bardzo skutecznie ociera łzy. Bo to jest stówka na pocieszenie.
3: O, no to idealnie, akurat na wakacje będzie.
1: No jakieś tam dobre gofry albo lody, to na pewno się przyda.
3: No na pewno, bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się. Dobrego poniedziałku. Wiem, że jesteś na pracy zdalnej, to tam pracuj intensywnie, żeby przynajmniej udawaj.

0: Tak, oczywiście nie będę udawać, pracuję.
1: A wy wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się. Jeżeli wiecie, co powiedział Sławek Peszko, to wpadajcie, zgłoszenia są darmowe. A w wielkim finale na PGE Narodowym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych.
2: SK Karniaki Cup.
3: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kaufland jest.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
16: I po reklamie.

SK odwołuje poniedziałkowy stres właśnie takimi numerami Mezo i Kasia Wilk. I co ciekawe, ten kawałek powstał w tym samym roku, w którym pojawił się serial Rancho. I słuchajcie, są nowe wieści z planu, bo jak wiecie, powstanie 11. sezon tej kultowej, ukochanej przez

Polaków w produkcji. I uwaga, jak czytam na SK.pl, na planie pojawi się aż 9 nowych aktorek. Piszemy o tym na SK.pl, mamy też zdjęcia. Ale słuchajcie, to i tak nie ma znaczenia, kto w tym nowym ranczu zagra. Przecież jak z telewizora w salonie popłyną takie dźwięki... To przecież wiadomo, że to będzie udany wieczór, niezależnie od obsady. A my w SC też mamy dobrą obsadę. Za chwilę m.in. Benson Boone. Autopromocja.

0: główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa wyska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: To będzie ostatnia reklama. Castorama.
9: Teoria i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Radio SK. Tego się będzie dobrze słuchało na wakacjach. A państwo Lewandowscy już teraz są na wakacjach. Robert Lewandowski z rodzinką wypoczywa nad jeziorem Como we Włoszech. I jest luksus. Pływają sobie łódką po jeziorze, skaczą do basenu, chyba jest im dobrze. A gdzie Lewandowski będzie grał od nowego sezonu? Nadal nie wiadomo, a fani się niecierpliwią. No i w sumie dobrze, no. Najpierw to niech Lewy wykorzysta zaległy urlop w Barcelonie, a potem dopiero się pomyśli o nowej firmie.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Polish Hit.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
3: W Katowicach sporo chmur na niebie, ale słońce z nimi dzielnie walczy i się zza nich przebija, a słupki rtęci wskazują w stolicy województwa śląskiego teraz 26 kresek powyżej zera. Upał, duchota, no i to może poskutkować, że w miastach Śląska i Zagłębia może wieczorem zagrzmieć. Ja teraz zerkam na mapę drogową, trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny, zwiększone natężenie ruchu obserwujemy na Roździńskiego w Kato w kierunku Sosnowca, trzeba wyhamować i pamiętajcie o remontach na Warszawskiej w Wieruniu.
2: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Koniec obławy w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
5: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.

0: To wszystkim zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
1: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.

0: prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
1: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów.
2: Sprawę relacjonowała Agnieszka Jędrasik, a więcej piszemy o tym na sk.pl. Ponad 230 razy interweniowali dziś małopolscy strażacy. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń było w Krakowie.
3: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Drzewa spadły na zaparkowane samochody.
2: Powiedział SC Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Gigantyczny pomnik Messiego w Argentynie. 26-metrowy posąg waży około 70 ton i przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna regionu.
4: SK Południe.
5: 18 osób poszkodowanych. Ponad 700 razy w miniony weekend w związku z czadem interweniowała Śląska Straż Pożarna. Najwięcej w powiecie bielskim i w Katowicach.
6: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku. Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem.
5: Mówiła Aneta Głębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków.
7: A jeszcze wracając na chwilę do Messiego, to zdjęcie po mundialu w Katarze, jak on trzyma puchar w geście triumfu, to jest najliczniej lajkowane zdjęcie na Instagramie w historii. Gratulujemy jeszcze raz Messiego, ciekawe jak w tym roku będzie. A my tymczasem odliczamy czas do końca poniedziałkowej pracy. Już niedługo. SK dokłada hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już niedługo, już zaraz się będzie można zbierać, myć kubek po kawie i kierować się do wyjścia. A na zegarach punktualnie 2:02.

0: Thomas Gray. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a to podobno najzdrowsza przekąska w upalne dni. I tak mówi poważny pan dietetyk, więc to nie jest żadne oszustwo. W gorące dni najlepiej jeść arbuzy. Ma mało kalorii, nawadnia, bo w 90% składa się z wody. Ma jeszcze węglowodany, witaminy, minerały. Obniża ciśnienie i stężenie cholesterolu. Same plusy mają te arbuzy. A ja tak nieoficjalnie, słuchajcie, jeszcze słyszałem, że jak druga połówka nam tego arbuza tak w kosteczki pokroi i pestki wyciągnie, to podobno jest jeszcze zdrowszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
10: Zatorlandu?
9: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
10: Wow, super!
9: A wierzy, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
10: Tak, i otwarty jest codziennie.
9: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
11: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez powiat cieszyński.
16: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
17: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy.

0: Całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22:00 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Miasta Wisła.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezero Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: I po reklamie.

0: Kiedy kawa przestaje działać, jest Katy Perry na antenie Radia SK. A teraz uwaga, nasza słuchaczka Madzia chciała nam wszystkim do czegoś się przyznać. Coś wyznać.
1: Hej SK, w czwartek jadę nad morze. Wstyd się przyznać, pierwszy raz w życiu. Pozdrawiam.
0: A to żaden wstyd, można tylko pozazdrościć. Madzia po raz pierwszy zje pysznego gofra nad Bałtykiem. Zobaczy, jak to jest, kiedy bita śmietana zaczyna się rozpuszczać i trzeba szybko dojadać. Po raz pierwszy wbije parawan i zapomni zabrać ze sobą tego gumowego młotka. Wykopie pierwszy dołek na plaży, aż się woda na dnie pojawi. To jest piękne uczucie. Co jeszcze Madzia powinna zrobić po raz pierwszy? Na pierwszym w życiu wyjeździe nad Bałtyk. Możecie dorzucić swoje propozycje w głosówce na eskowym Messengerze.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w

0: placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
7: I po reklamie.

0: Alfa Rebend w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a nasza słuchaczka Madzia przed chwilą się pochwaliła, że po raz pierwszy w życiu w tym roku wyjeżdża nad Bałtyk. No i wy oczywiście macie dla Madzi rady. Marta?
1: No na pewno musi przywieźć super pamiątki z nadmorza, najlepsze, czyli gumowe kaczki, czy tam inne jakieś pluszowe kapibary.
0: A i koniecznie taką szklaną kulę z wodą, w której jest latarnia morska. Darek z kolei ma radę, jak się dobrze ułożyć na plaży.
2: Wykopać dołek w piasku i wyłożyć go ręczniczkami lub kocykami, żeby tak pod główkę było fajnie i wygodnie.
0: Ja już to mam przed oczami. Słuchajcie, jeszcze głośnik przenośny, żeby pół plaży zwrzało, jakiej muzyki słuchamy. Michał Hanczak w studiu też by tam chciał być na plaży.
3: Spojrzałeś na mnie, kiedy powiedziałeś o tym głośniku, ale ja tak nie robię, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich
0: ale
3: parawanów.
0: Ale jak ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na luz, startuje w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsielska przejmują stery.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi z Owczanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxizo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
14: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie w ten kolejny upalny dzień, można powiedzieć lato w pełni, no bo w końcu wczoraj był pierwszy dzień lata 2026. Termometry wskazują 25 kresek powyżej zera, tak jest teraz w Tychach czy w Lędzinach. Tymczasem na drogach uważajcie, na trasie S1 właśnie w Lędzinach, tam mamy zwężenie do jednego pasa ruchu i porozstawiane pachołki. Gęsto zrobiło się już powoli na DK86, to w Katowicach na pasach w kierunku Sosnowca, jak i Tychów trzeba wyhamować, zwiększone natężenie ruchu przy UE.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne. To po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
16: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
15: Mówi Łukasz Paterski z Policji w Poznaniu, a do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Potężne burze nad południową Polską. Superkomórka burzowa przeszła nad Skawiną, a Kraków zmagał się z oberwaniem chmury. Na Podhalu zalany Biały Dunajec, tam doszło też do podtopień.
17: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz.
15: Relacjonuje Łukasz Bobek, a w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii trafił do tymczasowego aresztu. W piątek zaatakował pracownicę punktu przy ulicy Piotrkowskiej i ukradł ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
18: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
15: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyznę złapano kilkanaście godzin po zdarzeniu. Miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.
19: SK Południe News.
14: Udana interwencja policji i obrońców praw zwierząt na żywieckim osiedlu Kabaty. Uratowano 3 psy według relacji.

0: relacji świadków zwierzęta były bite, kopane, głodzone i przetrzymywane w dramatycznych warunkach. Odebrane czworonogi znajdują się obecnie w bezpiecznym miejscu. W Beskidach odbywają się paralatniarskie Mistrzostwa Polski. W zmaganiach sportowych bierze udział blisko 90 czołowych pilotów z Polski i z zagranicy. Głównymi punktami, z których piloci będą wzbijać się w powietrze, są Skrzyczne w Szczyrku i Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Zawody potrwają do 25 czerwca.
1: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
3: Mam wrażenie, że w niektórych kręgach ten poniedziałek to krew, pot i łzy. Ja dwa z tych już zaliczyłam.
4: Za chwilę wam zdradzimy, co konkretnie się wydarzyło. Na szczęście, skoro słyszycie Kasię Męsierską, jest prawie cała i prawie zdrowa.
3: Mamy nadzieję, że u was dobrze, a jak nawet było kiepsko, to jesteśmy tu od tego, żeby wprowadzić to dobre właśnie w ten poniedziałek.
4: Kasia Męsierska.
3: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Just the way you are, Milky, David Guetta na antenie Radia SK.
1: Jeżeli mieliście dzisiaj jakieś przygody, to o nich opowiedzcie, bo poniedziałek najwyraźniej sprzyja takim przygodom.
0: Krew, pot i łzy, powiedziałaś parę minut temu.
1: No i że dwa dzisiaj z tych trzech zaliczyłam. Pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
0: A to mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
1: No łez nie było, być może jeszcze nie było.
0: A ja mam.
1: U mnie łez, co się dzisiaj stało?
0: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
1: Ale to jak już powiedziałeś,
0: dostałem.
1: No podziel się
0: no,
1: zostawię.
0: Ale nie mogę.
1: Chłopcy w ostatniej ławce, powiedzcie, co,
0: nie,
1: co
0: nie
1: was
0: mogę,
1: tak tam bawi.
0: Bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
1: No dobra, krew zdarzyła się
0: tak.
1: Mnie i przyznaję, że to by była bardzo dobra reklama tej firmy, która produkuje te sztućce.
0: Co się stało?
1: Zwykłe sztućce w postaci noży, takich używanych do...
0: No.
1: No ja nie wiem, no nie krojenia chleba, raczej smarowania tego chleba masłem. Ewentualnie do pokrojenia kawałka kotleta. Zraniły mnie tak, że zastanawiałam się, czy nie powinnam jechać na szycie.
0: I rzeczywiście ja potwierdzam, Kasia dzisiaj weszła do studia i powiedziała, czy mógłbyś realizować program, bo ja nie mam palca, to znaczy pokazała kawałek palca, znaczy palec jest cały, ale owinięty plasterkami.
1: Jak to mówią, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc w ogóle cieszę się, że dzisiaj tutaj przyszłam.
0: Cieszę się, że nie ma innych cięć w tej firmie. Radio
2: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Biebronka.
1: Ola, Paku i Piotrka, bo jedziemy do...
2: Zatorlandu?
1: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
2: Wow, super!
1: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
2: Tak, i otwarty jest codziennie.
1: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: Zaczynają się wszyscy!
1: Bardzo lubię tego
2: Kaśka
1: pana.
2: Sochacka. A, ty już do przodu.
1: Ja już do przodu.
2: Ja jeszcze żyję Kaśką Sochacką, ale Kaśka Wejsierska już żyje Bauzą.
1: Bo możecie znać jego hit, który gramy w Radiu SK, czyli Magnetic, i on bardzo dobrze brzmi. To jest typowo letni kawałek taki do imprezowania albo do jazdy samochodem. Nie polecam szybkiej, zwłaszcza, że panowie policjanci na pewno słuchają.
2: Ale w Radiu SK mamy już nowy kawałek od Bausy i to jest kawałek pod tytułem I Wanna i on jest też wakacyjny i trochę sobie przy poniedziałkowym popołudniu potańczymy.
1: I zrób się teraz głośniej, bo wam go właśnie teraz gramy.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, Sofia Wradgłoska. Jak tylko słyszę tego pana, to sobie wyobrażam, że mieszkamy w Hiszpanii. Nie mieszkamy, ale dzisiaj temperaturę mamy prawdopodobnie taką
2: też
1: jak hiszpańska.
2: Dzisiaj mamy piekarnik, a jak spojrzałem na prognozy pogody na weekend, to tam naprawdę są jakieś takie temperatury, które już są bliskie temu, co ja mam w dowodzie, to znaczy ile mam lat. Także to już naprawdę jest bardzo duży upał.
1: I ceny na

0: Nad polskim morzem są porównywalne do tych w Hiszpanii, więc nie czujmy się absolutnie gorzej.
1: Ale słuchajcie, tak naprawdę tego lata będziecie mogli pojechać sobie albo nad morze. No może do Hiszpanii nie zdążycie,
0: ale w góry na przykład już tak, nad jakieś jezioro na pewno też. Jak ktoś ma jakiś pomysł, żeby wyjechać do lasu, to to też jest bardzo dobry trop.
1: I nie trzeba będzie mieć swojego samochodu, bo po prostu SK dowozi kampera i podstawia go wam pod wasze drzwi, a potem wy zabieracie ekipę i jedziecie na przedłużony weekend dokąd chcecie.
0: Uwaga, kamper jest zatankowany, co w tych czasach jest bardzo cenną informacją. Już w ten czwartek ktoś się o tym przekona po raz pierwszy.
1: Nasza, no chyba mogę powiedzieć, już kultowa akcja wakacyjna wróciła. SK dowozi kampera w tym tygodniu, ale zgłoszenia tylko w aplikacji mobilnej Radia SK, więc musicie sobie ją ściągnąć na smartfon, jeżeli jeszcze jej nie macie.
0: Na waszym miejscu ja bym już w razie czego zaplanowała, gdzie można się na ten weekend
1: wybrać. A ty gdzie byś pojechała? Masz jakieś rady?
0: Wszędzie, ale powiem to temu, kto wygra, bo może akurat mnie zabierze. W zamian za plan!
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
15: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Moving to the Sun. To jest naprawdę niezły kawałek, który pewnie będzie nam towarzyszył przez całe to lato, które właśnie się rozpoczęło, bo chcieliśmy zauważyć, że dzisiaj mamy początek kalendarzowego, a wczoraj astronomicznego, a chyba jeśli chodzi o termometry, to już się zaczęło w piątek.
1: Nie wiem, z czego się tak cieszysz, bo odkąd skończyliśmy szkołę, to liczba dni urlopowych wynosi 26. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencje, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
11: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
10: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
15: Natalia Czarnuk, cześć. Witam się z Wami ponownie w poniedziałkowe popołudnie. Pijcie dużo wody. Temperatura wysoka w miastach naszego regionu. 25-26 stopni. Tak jest między innymi w Zabrzu, Rudzie Śląskiej czy w Bytomiu. Jutro też upał, zatem dbajcie o siebie, bo generalnie temperatura tak wysoka będzie do końca tygodnia. Lato w pełni. Na drogach też gorąco, trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Gęsto na autostradzie A4 w Katowicach. Zwiększone natężenie ruchu również na S1 w Dąbrowie Górniczej.
16: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu, firma Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Minęła 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień pogodowych alertów na Podhalu i w rejonie Nowego Sącza. Na południu i wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przez kraj przechodzą intensywne nawałnice z ulewnym deszczem. A sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
19: Doszło do nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
3: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, głównie w tych terenach zurbanizowanych.
19: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
18: Były członek Rady Nadzorczej Szpitala Południowego zabiera głos. Robert Kępa twierdzi, że o nieprawidłowościach mógł wiedzieć wyłącznie zarząd placówki, a nie Rada Nadzorcza. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
8: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
18: Mówi Robert Kępa, a prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Jako możliwą przyczynę wskazuje się zmianę temperatury. Z Warsztatower w centrum Warszawy spadła szyba. Element elewacji odpadł z 28 piętra i runął na chodnik. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Nikomu nic się nie stało.
1: SK Południe. Sport.
15: Zawodnicy klubu sportowego Olimpijczyk Gilowice wzięli udział w drugim memoriale Henryka Pasko w Wiśle. To mistrzostwa ludowych zespołów.
9: W ten sposób upamiętnia zmarłego założyciela, prezesa klubu Henryka Pasko.
15: To było ważne wydarzenie sportowe i integracyjne. W najbliższą niedzielę w Sosnowcu odbędzie się

0: Turniej tenisa plażowego. To na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Mireckiego.
1: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
1: Wrzuć na luz!
2: Radio SK!
3: Początki tego dnia mają to do siebie, że każda minuta jest na wagę złota, więc jak powiem, że już ją prawie 3 minuty po 16, to się bardziej ucieszycie, niż gdyby były dwie.
4: Poczułem się jakoś teraz bardziej na bogato, ale my jeszcze przez 2 godziny z wami, ale w sumie to się cieszymy. Kasia Węsiewska.
3: Michał Kanczak, rzucamy na luz.

0: Taya Cruz. Break Your Heart. To nam zaśpiewał w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że takie takie radosne, to mają wszyscy ci, którzy w tym roku kończą rok szkolny, ale są też tacy, którzy to to raczej by zaśpiewali
0: A ci, którzy w ogóle mieli w tym roku maturę, to mają najdłuższe wakacje w życiu i pewnie są najbardziej szczęśliwi, ale fakt jest taki, że wakacje to są głównie dla uczniów jednak najbardziej.
1: I w tej sprawie odezwała się Marta.
0: Rodzic.
2: I na pewno wszyscy rodzice, przynajmniej większość przyzna mi rację, że wtedy to już nie są wakacje dla rodziców, bo teraz to czeka nas tylko i wyłącznie zabawianie, czekanie, wyjeżdżanie, marudzenie. Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
1: Marta, matka roku, naprawdę, już nie może doczekać się wakacji.
0: Natomiast to zdanie, ja na samą myśl już rwę włosy z głowy, jest mi niedobrze i może być naprawdę myślą przewodnią poniedziałku.
1: Może jest taka myśl, na którą wy zareagowalibyście, tak jak Marta mówiąca o wakacjach. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Masz jakiś pomysł? Mhm,
0: dzisiaj sprawdziłam, ile jeszcze zostało do moich wakacji.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Dokładnie, tak jest.
1: Ja dzisiaj po pracy muszę iść na pocztę, bo mam awizo, więc będzie na pewno kolejka.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Zakładam, że wy też macie pomysł, do czego to zdanie mogłoby być idealnym komentarzem, więc nagrajcie o tym nam głosówkę na SK Messenger.
1: Sobry i Bauza już za chwilę.
3: Reklama. Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
4: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
4: Wow, super!
3: A wierzy, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
4: Tak, i otwarty jest codziennie.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
13: A pranie też za ciebie wstawi?
14: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
13: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
14: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: No i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
20: I po reklamie.
21: Eska.

0: na Dzień Kultury Fizycznej, Physical od Dua Lipy.
1: I trzymamy kciuki, żeby u was dzisiaj nie było Dua Lipy i żeby w ogóle nie było Lipy.
0: No właśnie, taka mała litania nam się tworzy, ponieważ nasza słuchaczka nas zainspirowała swoim komentarzem do tego, że w tym tygodniu już zaczynają się wakacje i trzeba będzie zajmować się dziećmi przez 2 miesiące.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: To jest bardzo uniwersalny komentarz do wielu spraw i sytuacji, które mogą nadejść w naszym życiu i są na to też dowody.
0: Marta.
1: I inna Marta ma na to dowód.
3: Będę w pracy niestety sama na posterunku, bo 3 osoby idą na urlop.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Doskonale to rozumiemy.
0: To mamy jeszcze od Natalii wiadomość na Messengerze Radia SK. Zachęcamy do nagrywania głosówek. Natalia napisała, kiedy szef mówi, że trzeba będzie zostać dzisiaj po godzinach.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Mamy nadzieję, że z tych sytuacji, które się nie wydarzyły, ta u was zostaniem po godzinach w poniedziałek nie wydarzyła się nigdy najbardziej.
0: Jak macie jeszcze coś do dorzucenia, jakąś myśl, to podzielcie się nią z nami na Messengerze SK. A my teraz gramy wyjątkowy hit Wszystkie Marzenia. To Łatwo Gęki, Majko.

0: 17 nam zostały. Damy wam tyle podpowiedzi, ile możemy. A jak zgadniecie dobrze, to dostaniecie tysiaka, zaproszenie na PGE Narodowy na SK Karniaki Cup, gdzie się spotkacie ze Sławkiem Peszko i powalczycie o 10 tysięcy złotych.
1: To nasza mundialowa akcja. Polaków nie ma na mundialu, ale za to wy możecie być na antenie Radia SK, a potem na PGE Narodowym. No dzisiejsza zagadka, w której wygwizdaliśmy jedno słowo Sławka, przysparza sporo problemów. To może posłuchajmy, jak to brzmi.
2: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i już wiemy, że na pewno prawidłową odpowiedzią nie jest monopolowy.
1: To rano padło. Nie, nie, to nie monopolowy.
0: Ani policja.
1: Z drugiej mańki też nie. Nie, nie. I teraz pytanie, jak podpowiedzieć, czy bliżej jest do tej pierwszej odpowiedzi,
0: no
1: czy
0: bliżej,
1: do tej
0: bliżej
1: drugiej?
0: Bliżej do pierwszej. Bliżej jednak uznałabym, że do pierwszej, więc tym
1: chociaż
0: się kierujcie.
1: Chociaż czasami ta druga może też się pojawić.
0: Tak, mieć związek z tym, co mamy na myśli. Nie podpowiedzieliśmy prawdopodobnie,
1: no nie.
0: Ale jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to sk.pl albo aplikacja Radio SK.
1: Zgłaszajcie się, bo po 17 do kogoś dzwonimy i mamy nadzieję, że wręczymy tysiaka.
3: Radio SK. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Marisa. Zagrała w Radioeska na 5 minut do 17. Zbierajcie się z pracy już.
1: Ja mam nadzieję, że po tym poniedziałku nie trzeba wam Melisy, że Marisa daje radę spokojnie.
0: Myślę, że jedno i drugie nie zaszkodzi, ale macie też nas. I po 17 będzie opcja na to, żeby zgarnąć wejściówkę na PGE Narodowym w ramach SK Karniaki Cup, a do tego Tysiaka.
1: I jeszcze zagramy hymn męskiego grania.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

0: Mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa. Realizowane przez Powiat Cieszyński.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
4: Natalia Czarnów, cześć, witajcie ponownie. Standardowo trwa jeszcze popołudniowy szczyt komunikacyjny w miastach naszego regionu. Na Jeziorańskiego w Gliwicach spore natężenie ruchu. Gęsto też na autostradzie A4, zarówno w Katowicach przy Paderewie i Trzech Stawach, jak i w Mysłowicach na pasach w kierunku Krakowa. Jeśli chodzi o pogodę, dziś do końca dnia upalnie, teraz na termometrach około 25 kresek powyżej zera. Cały czas występują ostrzeżenia przed burzą. Jutro temperatura również wysoka, 26 stopni Celsjusza.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180, Komfy Park Bielik.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Minęła 17. Paulina Horpatowska, to jest SK News. USA zawieszają sankcje na irańską ropę na 60 dni. To część wstępnego porozumienia z Teheranem. Iran zobowiązał się do swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus, a zawieszenie sankcji ma obowiązywać na czas dalszych negocjacji. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
6: No tak, przyszła taka pompa. Strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drugą, idzie ulicami.
7: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
6: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
5: A na miejscu był Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Przypomnijmy, zakład produkujący aerozole stanął w ogniu wczoraj po południu.
8: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
5: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
9: SK Południe.
4: Ponad 10 milionów złotych przeznaczy Sosnowiec na modernizację rowu Mortimerowskiego. To bardzo ważna inwestycja, która zmniejsza ryzyko zagrożenia powodziowego w kilku dzielnicach miasta.
10: Teraz, gdy deszcze są często bardzo krótkie, ale niezwykle intensywne, ta sieć nie jest w stanie tego wszystkiego w takim tempie odprowadzić.
4: Mówił rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy. Tegoroczny sezon wakacyjny rozpoczęło Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, operator zabytkowej kolei wąskotorowej, która łączy Bytom z miasteczkiem śląskim. SGKW zaprasza w najbliższy piątek na pierwszą tegoroczną nocną szychtę. Wieczorno-nocny przejazd z atrakcjami.
11: Rzuć na luz! Rzuć na luz!
12: Radio SK!
11: Teraz!
13: Międzynarodowa godzina szczęścia!
11: Nareszcie!
13: 2 minuty po 17 w ten poniedziałek. A może ktoś się będzie uśmiechał za chwilę jeszcze bardziej, jak zgarnie od nas Tysiaka w ramach SK Karniaki Cup?
11: Nareszcie! Zagramy właśnie teraz to hymn męskiego grania. Jeśli chcecie się zgłosić do SK Karniaki Cup, to sk.pl.
13: Kasia Węsierska. Jeszcze raz teraz muszę. Kasia Węsierska.
11: I Michał Hanczak. Za wcześnie nacisnąłem, przepraszam. Ja się

0: stary, dobry David Guetta i całkiem młoda Rihanna.
1: Nie widziałam, ale wiem, że kiwaliście głową jadąc autem, a to jest bardzo dobry znak. Who's that chick w Radio SK?
0: Wrzucamy na Luzka Szemęsierska, Michał Hanczak. Coś na takie złagodzenie skutków poniedziałku mam. Ale
1: czy jest to... cokolwiek poza premią od szefa i awansem?
0: Podobno jest, ale to jest w sumie tylko wiadomość dobra dla mężczyzn.
1: No, dziękuję
0: bardzo.
1: Także
0: panowie, posłuchajcie. To są wspaniałe badania jakiegoś dziwnego uniwersytetu, o którego istnieniu słyszę po raz pierwszy w życiu, ale
1: lansu i bansu.
0: Okazuje się, że mniej więcej, że jeśli chodzi o mężczyzn, to

0: są wspaniałe badania jakiegoś dziwnego uniwersytetu, o którego istnieniu słyszę po raz pierwszy w życiu, ale
1: Lansu i Bansu.
0: Okazuje się, że mniej więcej, że jeśli chodzi o mężczyzn, to

0: panom zdjęcia gotowego do spożycia mięsa i neutralne obrazki bez mięsa. I potem poddawali ich takiemu zadaniu, które mierzyło poziom agresji. I się okazywało, że ci, którzy oglądali zdjęcia mięsa, mieli niższy poziom tej agresji.
1: Mniej rzucali mięsem.
0: No właśnie, właśnie. Więc może trzeba po prostu popatrzeć na kotlety, jak się na przykład facet zdenerwuje. Jak widzisz, jak na przykład Maniek by się zdenerwował. Widzisz, że on już tam buzuje mu coś.
1: To co,
0: i zaraz
1: mam mu wyciągnąć i rzucić steka w twarz?
0: Stek kłamstw. Nie, to tam po prostu wyciągasz jakieś zdjęcie, nawet wiesz, jakiegoś tam tatara i on od razu łagodnieje.
1: Kiedyś, naprawdę już ładnych kilka lat temu, słyszałam, jak pan jakiś o jakiejś ładnej dziewczyny mówił percie lęcinka. To wiele wyjaśnia.
0: No lepiej cielęcinka niż słoninka, nie? Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
8: Zatorlandu?
7: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
8: Wow, super!
7: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
8: Tak, i otwarty jest codziennie.
7: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: I po reklamie.

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 17:31.
1: To jak na plaży już byśmy
2: i
1: dziś byli.
2: Bardzo dobrze, ale my was teraz wysyłamy na Murawę.
3: SK Karniaki.
2: To znaczy za to trzymamy kciuki, żeby to się udało i żeby Maja znała odpowiedź na to, jakie słowo zostało wygwizdane.
1: Ale zanim to słowo, Maju, to chciałem...

0: Chciałbym cię zapytać o to, z kim ty byś chciała tak naprawdę na PGE Narodowym w Warszawie się pojawić?
1: Ze swoim narzeczonym.
0: Bo to jest piłkarz.
1: Tak, zgadza się.
2: I on myśli, że on nie ma dość pracy w pracy i w wolny weekend chciałby, żebyś go zabrała na PGE Narodowym, żeby on ze Sławkiem Peszko tam pokopał w gałę?
1: To właśnie już skończył sezon, już nie może się doczekać następnego, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby spożytkować tą energię.
2: Mam pasjonat.
0: Napisałaś na SK.pl w swoim zgłoszeniu, że ty jesteś narzeczoną piłkarza i że bycie taką narzeczoną to jest naprawdę wyczerpujące zajęcie, bo musisz mu towarzyszyć zarówno podczas meczów, jak i podczas regeneracji po meczach.
1: Dokładnie.
0: Przepraszam, i na czym polega regeneracja po meczach, mnie zainteresowało?
1: No to są różne sposoby, zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
2: Czyli sobie dziewczyna. Też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na ten PGE Narodowym, tam pogra, to... A, dobrze to wymyśliła, to potem ją zabierze do hotelu z basenem i z sauną.
0: Patrz, to jest bardzo ciężkie zajęcie, rzeczywiście. Dobrze, no nie wiem, czy on się cieszy z tego powodu, że ty go wyrolujesz od czasu do czasu, ale w tym kontekście to chyba tak, to
2: Maja,
0: chyba można.
2: Mamy dla ciebie zagadkę od Sławka Peszki. Potrzebujemy jednego wygwizdanego słowa. Od razu możemy podpowiedzieć, bo już dzisiaj te dwie odpowiedzi padły. Prawidłowym słowem nie jest ani policja, ani monopolowy.
0: Czy jesteś gotowa na zagadkę?
1: Myślę, że tak.
0: Po gwizdku będziesz miała 3 sekundy, żeby podać nam brakujące słowo. Startujemy w takim razie. Uwaga!
3: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
1: Izba Wytrzeźwień.
2: Izba Wytrzeźwień! Sprawdźmy, czy to powiedział Sławek.
3: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy impreza?
2: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była tą prawidłową, czyli impreza jednak.
0: Jakoś tak, ja nie wiem.
1: To była moja druga myśl.
0: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś izbę wytrzeźwień? Ja w ogóle tego nie kumam, skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie.
3: Od razu pyta, stadion czy impreza?
2: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była tą prawidłową, czyli impreza jednak.
0: Jakoś tak, ja nie wiem.
1: To była moja druga myśl.
0: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś izbę wytrzeźwień? Ja w ogóle tego nie kumam, skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie...

0: Nowość na antenie Radia SK. Tak, Andrea Bocelli się tu pojawił i ja mam taki hit Andrea Bocelliego, który się idealnie nadaje na 17.40 w poniedziałek w pracy. I ten hit brzmi tak. Czekaj, bo ja oczywiście już coś tutaj pochrzaniłem i teraz chciałem ci go puścić, a nie mogę. Bo wszystko sobie tu
1: być
0: chyba zablokowałem.
1: Być może to właśnie tak w poniedziałek powinno brzmieć, jak błoga cisza.
0: Jeszcze raz. Ej, przed chwilą działało. Zepsułem radio chyba. Ale pewnie znacie ten hit, to jest... To, teraz ja muszę to zrobić.
2: To say goodbye.
0: Prawdopodobnie ja za chwilę dostanę od maila od szefa z tym Hany, po tym co było teraz na antenie, time to say goodbye.
1: Już nie chcę nic mówić, ale sam chciałeś, przynajmniej twoje marzenie by się wtedy spełniło.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątek.

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieszkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieszkowska.
6: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie

0: Przyznamy wam się do czegoś. Prawdopodobnie zepsuliśmy część radia i to nie był mój błąd, tylko coś się wydarzyło tu ze sprzętem. Więc co robimy, kiedy coś zepsujemy? I kończymy dyżur i wychodzimy.
1: I właściwie polecamy wam to samo, cokolwiek się u was w pracy nie działo. Czasami najlepszym wyjściem jest wyjście z pracy. Słyszymy się jutro.
0: Kasia Mysierska, Michał Hanczak, Bibi Rexa, David Guetta też się żegnają, a Mati Fuczuło za chwilę pewnie wszystko naprawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła Psilesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i

0: Spój Reflex. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
1: I po reklamie. Sponsor.

0: Województwa Śląskiego w Katowicach. Generalnie ten tydzień zapowiada się naprawdę bardzo upalny. Jutro dużo słońca i 26 stopni, w środę 27 kresek powyżej zera. Dbajcie o siebie, pijcie dużo wody i pamiętajcie o kremie z filtrem. Tymczasem ja zerkam na drogi, powoli mija popołudniowy szczyt komunikacyjny. Pamiętajcie jednak, że na S1 w Lędzinach mamy remonty drogowe.
1: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Minęła 18. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura zbada sprawę domniemanych oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Śledczy zajmą się także tak zwaną ścieżką VIP dla polityków oraz nadzorem nad szpitalnym oddziałem ratunkowym. Południe Polski walczy ze skutkami burz. W Małopolsce strażacy interweniowali już ponad 350 razy. Obowiązują tam alerty drugiego i trzeciego stopnia, a synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
3: Sponsorem programu jest Decathlon.
4: SK Sport News.
2: Kolejne reprezentacje mogą dziś wywalczyć awans do fazy pucharowej mundialu. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia zmierzy się z Senegalem. O 19:00 Argentyna rozegra swój drugi mecz na turnieju, a jej rywalem będzie Austria. Polskie siatkarki czwarte po dwóch turniejach Ligi Narodów. Na zakończenie zawodów w Bangkoku przegrały z Kanadą 2-3.
3: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: SK Południe, na czasie.
0: Jak co roku będzie to okazja do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz nawiązywania wartościowych relacji biznesowych. Już w środę, 24 czerwca o godzinie 16:30 w Technoparku Gliwice przy ulicy Konarskiego Start It Up. Wydarzenie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców.
5: Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał jeszcze wziąć udział, można jeszcze wysłać maila do nas z prośbą o to, żeby dopisać do listy.
0: Mówił Jacek Kotra z Technoparku. Przypomnę, wydarzenie w najbliższą środę polecamy.
6: Imprezka. Jeżeli dziś lub wczoraj komuś było gorąco, to spokojnie, za kilka dni będzie jeszcze goręcej. Jakie macie sposoby na upał, dajcie mi koniecznie znać. Tym bardziej, że właśnie to ciepło wcale nie uciekam. A żeby było gorąco, no to imprezka trwa. Farucha i Pepas, zaczynamy w ten sposób.
7: Trzy minuty po 18:00, Mati Fuczyło, cześć.

Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bestcamp i Think About Us. 11 minut już po godzinie 18. Czy wy też tak macie, że wychodząc teraz na zewnątrz mówicie do siebie: ale jest gorąco? No w skrócie, lampa. Ja tak miałem dzisiaj, uznając, że zdecydowanie jest za gorąco. No i mam nadzieję, że nie jestem w tym sam, ale potem spojrzałem na prognozy pogody i zobaczyłem, co się szykuje. I szykuje się to, że w okolicach weekendu w dużej części Polski mamy zakręcić się nawet w okolicach 40 na termometrach w cieniu. Naprawdę, naprawdę. Potem już temperatura ma się zmienić, pogoda generalnie ma się zmienić i będzie już chłodniej i bardziej deszczowo, ale najbliższe dni, no to szykuje się naprawdę, naprawdę piekarnik, chyba tak można powiedzieć. No i dajcie mi dlatego znać, jakie wy macie na to sposoby, czy już się przygotowujecie na to, co się wydarzy. Jeżeli tak, to w jaki sposób zamierzacie nad tym zapanować, może wyjeżdżając gdzieś na plażę, żeby odpocząć, przy okazji złapać promienie, no i troszkę nad tym zapanować przyjemnościami. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja tymczasem gram hity na czasie, bo to też jest gorąca historia. Nelly Furtado, Say Right. Radio Esko. 12 minut po 18 już.

0: I tak brzmi imprezka. Tak, czyli Kygo, Kali, The Griffin, Save My Love. Tak to brzmi, 22 minuty po 18. Poniedziałkowa imprezka zaczęła się od mojego mówienia o pogodzie. O trochę też narzekania. Temperatury dają się naprawdę mocno we znaki. No w końcu zaczęło się lato, to czego innego się spodziewać powinienem. No ale można to świętować na różne sposoby, to rozpoczęcie lata. W Zagrzebiu na przykład z tej okazji zorganizowano zlot jamników. Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
4: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
4: Wow, super!
3: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
4: Tak, i otwarty jest codziennie.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na Zatorland.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
2: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
1: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
2: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
3: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening... Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: I po reklamie.

0: Stanach i Kwiat Jabłoni i Szary Świat, 21 minut przed 19, a jeżeli ktoś ze swojej szarości chciałby się przenieść gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, albo w miejsce, które doskonale znacie i kochacie bardzo, ale chcielibyście do niego wrócić, to mamy coś dla was. SK dowozi kempera. Nasza akcja wraca już w najbliższy czwartek. No i właśnie wtedy dowieziemy do kogoś z was dom na kółkach na przedłużony weekend. I będziecie mogli pojechać dokąd tylko chcecie. Naprawdę da się to zrobić. Ktoś z naszej ekipy eskowej przywiezie do was kamper. I to właśnie prosto pod dom. Tylko trzeba się zgłosić w aplikacji Radia SK, którą możecie pobrać za darmo. Czekamy na zgłoszenia, a potem dzwonimy i jedziemy. Radio SK. I gramy. Elenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love, to już za chwilę w imprezce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczełydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne,

0: czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Owczanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxis o minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxis. Zapamiętaj nasz adres. Maxis w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxis, wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

Leo Bledka i tańcz. A ja mam do was pytanie. Kiedy ostatnio byliście u fryzjera? Albo kiedy ostatnio fryzjer was obraził? Nie mam na myśli tego, że nie do końca podobało wam się to, co pojawiło się na waszej głowie po wyjściu z salonu. Słuchajcie, coraz popularniejsze są takie salony, w których płaci się fryzjerowi za to, żeby nas obrażał, a potem jeszcze to wszystko nagrał i wrzucił filmik. Wiecie co? Ja już boję się samych wizyt u fryzjera, bez żadnego obrażania, a konkretnie to boję się efektu, no co dopiero jeżeli on jeszcze zacznie mnie obrażać. Boję się, że mógłbym tego nie przetrwać, ale słuchajcie, ja mam coś dla was, zdecydowanie bez żadnego obrażania, za to bardzo przyjemne. Kto chciałby zgarnąć zestaw od pewnego znanego wokalisty, Niall Horana, czyli pana, którego znacie doskonale z ekipy One Direction. Mam dla was jego płytę, Dinner Party i torbę przy okazji. Musicie mnie tylko przekonać głosówkami na eskowym Messengerze, że te wszystkie gadżety powinny być wasze. Czekam na głosówki i za chwilę gram. Tate McRae, Just Keep Watching będzie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: 4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Kietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
3: Miasto na czasie.
4: Natalia Czarnuchy, cześć, witajcie w ten poniedziałkowy wieczór. Przed nami Dni Miasta Tychy od 26 do 28 czerwca, czyli już w najbliższy weekend. Moc atrakcji czekać na Was będzie na placu pod żyrafą. W piątek koncerty hip-hopowe, na scenie m.in. Opał i Kaliber 44 symfonicznie. W sobotę z kolei kolejne muzyczne wrażenia.
5: Zaczynamy od koncertu raczej dla tej najmłodszej publiczności, czyli małe TGD, a później mamy bardzo mocną żeńską obstawę. Zobaczymy Roxy, Kaję i Marylę Rodowicz.
4: Mówiła Anna Sitko z Teskiego MCK. W niedzielę z kolei na scenie zagra Enej i Kult. Szczegóły na stronie internetowej Miasta Tychy.
6: Muzyka się żyje.
7: Wiktor Waligura doczekał się numeru 1 gorącej dwudziestki. Jego singiel 4 pory roku stał się ostatnio waszym ulubionym hitem i dzięki wam znalazł się na pierwszym miejscu łyskowej listy hitów. 4 pory roku to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty tego młodego artysty.
8: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
7: Płyta ma ukazać się jesienią, wtedy też klubowa trasa koncertowa, ale już w najbliższy piątek premiera kolejnego singla Wiktora. Nowa piosenka nosi tytuł To jest to. A czekając na premierę możecie zagłosować na 4 pory roku na sk.pl. Ten hit pojawi się też już niedługo w imprezce. Gorącą dwudziestkę gramy wam w piątki, a w poniedziałki to czas na rap dwudziestkę. Dziś od 23 nowe notowanie. Sprawdzimy, czy Chivas obroni numer 1 w propozycjach na sk.pl. Czeka też nowość od Łatwoganga i Majko, czyli charytatywny hit Wszystkie Marzenia.
9: Imprezka.
7: A ja w życiu mam bardzo proste marzenia, żeby się najeść, ale też żeby zagrać wam najlepsze hity na czasie. Tate McRae, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Kuban Izalia, Kyoto. Tak będzie, ale na początek Just Keep Watching. Mnie to Mati Fuczyło. 19. Cześć! Najedzony to gram.

0: Kuban, Izalia i Kyoto. To może z Kyoto przeniesiemy się do Irlandii?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo właśnie stamtąd jest Jazzy, którą znacie już doskonale z anteny Radia SK. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podobnie było z utworem Can't Deny It. Teraz jednak Jazzy postanowiła wypuścić coś nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, no to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w Esce. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was. Śledźcie zakładkę konkursy na SK.pl i słuchajcie. Jazzy i Chrisa Lorenzo. Invisible to jest nowość.

0: A z tym hitem to nawet poniedziałek jest jakiś taki bardziej znośny. Prawda? 28 minut już po 19. A wiecie, że w Polsce jest coraz mniej rodzin? Naprawdę. O, coraz więcej osób żyje w pojedynkę. Takie coś pokazały dane Eurostatu. W zeszłym roku, uwaga, podaje datę. Dane to znaczy. Nawet 35% dorosłych mieszkało w pojedynkę, a 20 lat temu było zupełnie inaczej. To znaczy, częściej mieszkaliśmy z kimś. No i częściej w mieszkaniach pojawiało się też dziecko. Jedno jest pewne, dzisiaj na pewno częściej wiadomo, kto nie wyniósł śmieci. Może właśnie komuś przypomniałem, więc lepiej sprawdźcie.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: jak pięknie. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Zaglądam na to, co dzieje się teraz na mundialu. W końcu trwają Mistrzostwa Świata. Właśnie teraz mecz Argentyny z Austrią. No i uwaga, co się dzieje? 43. minuta trwa, 1-0 jak na razie dla Argentyny. Kto strzelił bramkę? Leo Messi. No oczywiście, że tak. I to już kolejne mundiale, w których to on zdobywa bramki. Piękna historia, ale słuchajcie, wspominałem o tym, że coraz bardziej popularne jest płacenie fryzjerowi za to, żeby nas obrażał. No jeszcze wrzucał filmik z tego do internetu. Martyna nagrała się w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Pracuję w przedszkolu obecnie. Czasem czuję się jak ten fryzjer, tak sobie pod nosem coś tam pojojcze. Niestety, tylko pod nosem.
0: Wiesz, Martyna, gdybyś była fryzjerką, to może klient by to słyszał i jeszcze mogłabyś na tym dodatkowo zarobić. No ale jeżeli pracujesz w przedszkolu, to może faktycznie lepiej nie mówić tego głośno. Ilona też się nagrała.
2: Ja właśnie wracam do domu, zakończyłam oficjalnie drugi rok studiów, ostatni egzamin. Za mną stres już powoli schodzi, ale...

poszłoby się na ich koncert, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran i Rip It w Radiu SK 6 minut do 20, a w temacie festiwali to mamy dla was niezłą opcję. Od dzisiaj w imprezce wyliczamy rzeczy, które zawsze zabieracie ze sobą na festiwale i koncerty. Do zgarnięcia, o, tysiak. Między innymi na wybrany festiwal, na co chcecie, więc zgłoszenie na sk.pl. Szykujcie się, przygotowujcie się, zgłaszajcie się, bo już niedługo do kogoś z was zadzwonię. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, ten hit zagram za chwilę.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Przed nami 10. edycja Rap Stacji.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Miasto na czasie.
3: Natalia Czarnuch, cześć. W niedzielę 27 czerwca na stadionie lekkoatletycznym w Sosnowcu zagości tenis plażowy. To za sprawą Aleksandry Adamskiej, czołowej polskiej zawodniczki tenisa plażowego, która podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. O godzinie 9 rozpoczną się z nią warsztaty, a po nich turniej open dla każdego chętnego. Mówi Marta Pawłowska z Beach Tennis Poland.
4: Wystarczy tak naprawdę przyjść i zobaczyć, że jest to łatwe, bo przebijanie naprawdę w tenisie plażowym jest zdecydowanie łatwiejsze niż na przykład w standardowym tenisie. Po to robimy te warsztaty, że na tych warsztatach zdecydowanie człowiek się dowie już tyle, że może udział wziąć bez problemu w turnieju.
3: Przypomnę, turniej tenisa plażowego w Sosnowcu już w najbliższą niedzielę.
5: Muzyką się żyje.
6: Jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się w piątek. Na scenie Grubson oraz Eryk Moczko. Ma całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy. Zaczęło się lato, a razem z nim czas wakacyjnych festiwali. W najbliższy weekend w Żywcu zacznie się trasa męskiego grania. Początek lipca to oczywiście open air, ale też fajne imprezy dla fanów hip-hopu. Najpierw Polish Hip Hop Festival w Płocku, a potem Rap Stacja w Sławie. Na te dwa wydarzenia zaprasza SK. Już niedługo będziemy mieli dla Was bilety. W wakacje warto zarezerwować też czas na Łódź, Summer Festival czy Letnie Brzmienia. A jeżeli kręcą Was zagraniczne festiwale, to w sierpniu można wybrać się do Budapesztu na Sziget. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots i uwaga, SK będzie Was tam wysyłać, więc bądźcie koniecznie czujni.
1: Imprezka.
6: Pomyślałem przed chwilą, że jest wiele

0: Zdań, które mogłyby paść dzisiaj z moich i z waszych ust, ale są też zdania, które nie padły dzisiaj na pewno. To jestem tego pewien na 1000000%. Na przykład coś takiego. O, nie było słychać to jeszcze raz.
1: Zimno. Jesteśmy jak na akraktatycie.
0: Mati Fuczyło, to jest imprezka, a to Justin Bieber i Nicki Minaj. Biorę na bit 2 minutki po 20.

Temper City, Self-Aware, a wiecie, że w najbliższą niedzielę można iść na zakupy? Tak, szykuje się niedziela handlowa. Jestem pewien, że w tym momencie podzieliłem słuchaczy. Jedni się ucieszyli, że to oznacza zakupy, a inni się zmartwili, że to oznacza zakupy. No, w każdym razie wszystkim życzę powodzenia w kolejkach.

0: Ale Farben, Rene Miller i Borycak. A kto lubi festiwale albo dobrą zabawę?
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Bo my szukamy rzeczy, które zabieracie ze sobą na przykład na festiwal, żeby bawić się do końca. W tej sprawie zgłaszacie się do nas na sk.pl, a ja zamierzam porozmawiać teraz z kimś z was. No w końcu może czegoś się dowiem i może nie przysnę przed końcem imprezy. Na sk.pl zgłosiła się do nas Marta, cześć.
2: Cześć.
0: I ty mnie bardzo mocno zaskoczyłaś, bo napisałaś tak: zawsze zabieram ze sobą na festiwal pistolet na wodę. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego, to zadzwoń. No to dzwonię i pytam, dlaczego?
2: Słuchaj, mam już to sprawdzone. Aha. Co roku zabieram ze sobą pistolet na wodę, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo pozytywnie zawsze odbierana do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
0: Ach, czyli strzelasz do ludzi po prostu.
2: Super, jest to super sprawa, żeby na przykład kogoś poznać, zaczepić, kiedy ktoś jest na polu namiotowym obok, w namiocie ktoś tajny, z kim by się chciało po prostu nawiązać znajomość, to jest świetne.
0: No to
2: zrobić tu zaczepkę i powiem szczerze, mamy to sprawdzone z koleżankami, to się zawsze super przyjmuje.
0: No muszę ci powiedzieć, Marta, że w takim razie ja chyba idę do sklepu z zabawkami i muszę kupić pistolet na wodę, ale powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś inny obowiązkowy punkt wyposażenia? Czy bierzesz tylko to i nie potrzebujesz niczego więcej?
2: No nie, zawsze muszę jednak wziąć coś jeszcze, to znaczy koniecznie wygodnie.

0: żadne jakieś niezdzieralne buty, bo to jest naprawdę podstawa. No i nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa ze wszystkich, super ekipa przyjaciół, bo bez tego żaden festiwal się
1: No jasne, że tak, ale Marta, przekonałaś mnie już nawet tym pistoletem na wodę, więc skoro tak, to musi być nagroda. 1000 zł na festiwale, na które weźmiesz swój pistolet na wodę i będziesz oblewać ludzi, a do tego elektrolity od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to?
0: No rewelacja, strasznie się cieszę. Dziękuję serdecznie.
1: Polecamy się, a wy macie swoje obowiązkowe wyposażenie? To zgłaszajcie się na sk.pl. Radio
2: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
7: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
8: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
9: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezerarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
10: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

Just Like a Pill. To Pink w Esce. W imprezce. Cały czas trwa mecz Argentyna-Szwajcaria. To na

0: Ale mecz Argentyna-Szwajcaria trwa. Ciekawe, czy będą karniaki, bo u nas będą na pewno. Trwa SK Karniaki Cup. Codziennie na naszej antenie odgadujecie słowo, które wypowiedział Sławek Peszko, ale które zostało wygwizdane. Na przykład...
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i zbieramy 11 Radia SK, która pojedzie na finał na PGE Narodowym i zagra o 10 tysięcy złotych. Jak na razie mamy 4 zawodników, którzy zgadli hasła, ale ty możesz być 5. SK.pl, tam się zgłaszacie. Pytanie tylko, czy strzelisz coś. A teraz już gram coś. Swedish House Mafia, Wait So Long.

1990 roku dokładnie. I co? I po 360 latach ekipa postanowiła założyć tam gniazda, a w nich wykluły się pisklaki. No, trzeba przyznać, że te pelikany to potrzebowały chwili, żeby się zadomowić. No, ale w takim razie wielkie gratulacje dla rodziców. Ja, słuchajcie, dzisiaj zadomowię się Westę i bardzo dobrze. Słyszymy się o 23 w Rap 20. Głosujcie na sk.pl. Mati Puczyło, dzięki, cześć!

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
7: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Miasto na czasie.
11: Agnieszka Kucjas, cześć. Tym razem propozycja koncertowa. Vito Bambino z Fukajem, Sisters, projekt Grechuta 2.0, Organek, Natalia Przybysz i Smolik, Igo, Mrozu, MTV Unplugged i oczywiście Męskie Granie Orkiestra. Już w ten weekend w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu wystartuje Męskie Granie 2026. Przed Wami dwa dni niezapomnianej imprezy. Jak co roku będą dwie sceny i mnóstwo dobrej muzyki. Mamy zaproszenia. Jeśli macie ochotę się wybrać, piszcie na bilety@sk.pl z hasłem Męskie Granie. Przekonajcie nas, że to akurat Was powinniśmy tam wysłać, a pełny program imprezy znajdziecie na męskiegranie.pl.
10: Numer 1.

0: Radio
1: Ένα. Radio
0: SK.
1: SK.
2: SK. Summer.
3: City.
1: SK.
2: SK.
1: SK.
2: Summer.
3: City.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Południe News.
5: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę naprawy odcinka A1 w Dobieszowicach. To początek prac na zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. W sumie za ponad 36 milionów złotych zostanie wyremontowany 16-kilometrowy odcinek drogi. To najbardziej uszkodzony fragment autostrady w Polsce. Droga zmieni się nie do poznania, mówi Szymon Haczyk z Generalnej Dyrekcji, i to dobra wiadomość dla kierowców, którzy nie pozostawiają suchej nitki na tej drodze. Materiał Darka Brombosza.
6: Poznaliśmy wykonawcę naprawy pierwszego odcinka autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Jest to konsorcjum firm Polas Polska oraz Antex 2 za ponad 36,3 miliona złotych. Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląski. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemoni, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód. Jeżeli do 22 czerwca nie płyną obłania, umowę podpiszemy jeszcze na przełomie 2 i 3 kwartału tego roku. Wykonawca na przeprowadzenie robót będzie miał 11 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem oczywiście okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca. To początek działań w ramach

Wrześnik oraz Korpusu Drogowego Autostrady A1 na odcinku Pyrzowice Piekary Śląskie. Celem inwestycji jest oczywiście kompleksowa naprawa deformacji i uszkodzeń powstałych na skutek tętnienia jednego z materiałów.

stopień bezpieczeństwa i komfortu w produkcie. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę, a lokalnie do 80. Jeżeli chodzi o zakres prac, to całkowicie rozbierzemy istniejącą konstrukcję nawierzchni wraz z warstwą mezoopenną i trudną częścią nasypu drogowego. Nową konstrukcję drogi wykonamy w technologii bitumicznej z zastosowaniem warstwy antypryśniskowej z piasku równoziarnistego, geomembrany uszczelniającej oraz geomateraca z kruszywa stabilizowanego georozrzutem. Taka technologia również pozwoli na zabezpieczenie autostrady przed przedostawaniem się wody opadowej i roztopowej do korpusu drogi. Wykonamy również oznakowanie poziome i pionowe, a także zamontujemy nowe bariery ochronne. Z kolei w ramach prac branżowych planujemy wymianę i remont istniejących elementów systemu odpłynienia drogi, przebudowę kanalizacji deszczowej, a także odtworzenie

nas zostaną również dwa obiekty inżynierskie, mianowicie wiadukt ciągu autostrady oraz nad trasą główną wraz z dojazdami. W zakresie planowanych działań znajduje się również remont przepustu drogowego. Jednym z zadań wykonawcy przed przystąpieniem do naprawy będzie opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Z uwagi na rolę jako trafem wojewódzkiej kolei autostrada A1, warunkiem zatwierdzenia tej dokumentacji będzie konieczność utrzymania ciągłości ruchu na trasie w trakcie prowadzonych robót. Remont pierwszego fragmentu trasy jest częścią szerszego programu

0: miał uszkodzenia i deformacji poszczególnych fragmentów trasy, a także możliwości technicznych i logistycznych. Kluczowa jest też możliwość wprowadzenia optymalnych zmian w organizacji ruchu, wpływających na jego płynność, a także pozyskanie środków finansowych na realizację.
1: Przepraszam bardzo, panie kierowco, chciałem pana zapytać, bo pan zawodowy kierowca, pytam o te nieszczęsne fale Dunaju tutaj, jak to pan ocenia tą autostradę A1?
2: To już jest kupę lat tak i tu się nic nie robi, nic się nie robi, to jest kupę lat tak, nie wiem, to powinni zamknąć połowę jedną tak jak dzieci robią, a drugą połowę robić, a oni nic nie robią.
1: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
2: Albo trzeba jechać 90, żeby iść powietrzem, albo 40.
1: Jest to niebezpieczne w pana ocenie?
2: No pewno, że jest niebezpieczne. No, bardzo niebezpieczne.
1: Widział pan już tutaj jakieś niebezpieczne sytuacje?
2: No, każdy jedzie wolno, no ja tu raz w tygodniu przejeżdżam, nie? Co tego, to każdy jedzie wolniej.
1: Myśli pan, że to jakoś wpływa też na sam samochód, na to, że się szybciej zużywa albo psuje?
2: Nie, że wpływa na amortyzatory, na sprężyny jako samochodu, no pewnie wpływa.
1: Przecież to autostrada jednak.
2: No autostrada, A1. No ale no nic się nie poradzi. Dobra, jadę.

0: bardzo, panie kierowco. Widzę, że zjeżdża pan z autostrady A1 chyba dalej w trasie. Chciałem zapytać o te nieszczęsne fale Dunaju.
1: Tragedia. Tragedia. To jest po prostu... No, jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać. Ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać. Naprawdę przekichane, że tak powiem.
0: Można wypaść z drogi.
1: Ja wiem, no może z drogi to może nie, ale no niektórzy wyprzedzają, nie, trzeba wyhamowywać samochód, no ciężko tu się jedzie na tym odcinku, naprawdę.
0: Często pan na tym odcinku tutaj podróżuje?
1: 3 razy w tygodniu, także no jest takie, można powiedzieć, obciążenie trochę, nie? Bo jednak trzeba zwrócić szczególną uwagę, nie? Jakiś tam ładunek taki szczególny, no to trzeba naprawdę uważać, nie? Żeby go nie przewrócić na bok, ani nie zniszczyć, no to trzeba naprawdę.
0: Mocno zarzuca?
1: Tak.

0: ograniczenia są, ale one chyba są zbyt wysokie, te ograniczenia, bo 80 na godzinę.
1: W niektórych momentach zbyt wysokie, to racja. Też powiem szczerze, no mówię, wszystko zależy, czy się jedzie na pusto, czy z załadowanym, nie?
0: Jak pan tak obserwuje, to kierowcy tutaj uważają?
1: Powiem szczerze, ci, można powiedzieć, zagraniczni kierowcy ciężarówek, to tak. To no nie znają widocznie tutaj zbytnio tego terenu i szczególnie uważają, to racja.
0: A Polacy?
1: Różnie, bardzo różnie.
0: Widział pan jakieś niebezpieczne sytuacje?
1: Nie, powiem szczerze, nie, bo Polacy, kierowcy ciężarówek to szczególnie to na tym odcinku uważają, no bo znają już teren, nie? Osobówek, miejscowi wiedzą, o co chodzi. No mówię, ci co przejeżdżają, o, jadą w góry, tędy akurat, no to różnie.
0: Przecież to jest jednak, jakby nie była autostrada.
1: Tak, tylko że wie pan, to już sporo czasu to już jest, nie? To już jest jakieś, nie wiem, nie chcę tutaj w błąd wprowadzać, ale jakieś 8 lat, 10 lat już na pewno są te takie nierówności.
0: W maju podpadła sama droga premierowi Donaldowi Tuskowi, kiedy tutaj przejeżdżał, bo obiecał, że będzie naprawiona.
2: Często odwiedzam Śląsk, wizytuję Śląsk, no i za każdym razem zastanawiałem się, może się w samochodzie, czy nie złamie kręgosłupa na hopkach tutaj, wiecie, na A1. Żywymi dojechać. Podjęliśmy decyzję też o znalezieniu dodatkowych środków. Ludzie muszą tu po ludzku jeździć i to w najbliższych miesiącach, a nie żebyśmy nie czekali na to kolejne lata.
1: Słyszałem wypowiedź na internecie, to racja. No aczkolwiek, no jeszcze nic się nie dzieje. Tam delikatny odcinek taki wymienili, może ja wiem, ze 30 metrów.
0: Takie łatanie.
1: Nie wiem, czy to coś pomoże, czy nie.
0: Jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy to wpływa jakoś na stan techniczny pojazdu? Czy się mocniej, szybciej psuje?
1: No oczywiście, że tak. No bo jednak niektóre elementy się niszczą. Tym bardziej pod dużym obciążeniem. Co niektórzy, jak mają na przykład 27 ton na sobie, łączna masa pojazdu tam 40 ton niecała. No to rzeczywiście jest to naprawdę, no, niszczące, nie? I to opony, i może nawet opona wystrzelić, i no różne mogą być przypadki, no. Mi się akurat nie zdarzyło.
0: To życzę szerokości.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jak pan ocenia te nieszczęsne fale Dunaju tutaj?
3: Wie pan co, trzeba bardzo uważać, bo jeżeli jest bardzo ciężko, może mieć awarię poduszek. Moim zdaniem powinno być to przynajmniej sfrezowane dla złagodzenia tych wielkich garbów, bo znaki, to wie pan, wszystkiego nie załatwią. Ograniczenia prędkości, bo to jest ograniczenie prędkości do 80. Ciężarówki mają maksymalnie dozwoloną prędkość 80 na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Także 80 to nie jest adekwatne ograniczenie dla samochodów dużych, zwłaszcza ciężko załadowanych.
0: Widział pan jakieś groźne sytuacje?
3: Znaczy wie pan co, widziałem tylko jak po prostu tak można powiedzieć wyżej wyskakiwały te osobówki, nie,

0: autostrada. Także 80 to nie jest adekwatne ograniczenie dla samochodów dużych, zwłaszcza ciężko załadowanych.
1: Widział pan jakieś groźne sytuacje?
0: Znaczy wie pan co, widziałem tylko jak po prostu tak można powiedzieć wyżej wyskakiwały te osobówki.

0: wyruszał pan, bo ta droga podpadła Donaldowi Tuskowi, premierowi. On tu kiedyś jechał w maju. Podobno ma być naprawa.
1: Akurat tego nie słyszałem.
0: Myśli pan, że naprawią?
1: Wie pan co, no takie jest moje byłoby życzenie, nie? No bo jednak no, często jeżdżę na południe Europy, zawodowo oczywiście, także no chciałbym bardzo, żeby nasze drogi no spełniały, a przynajmniej takiej klasy, spełniały jakieś oczekiwania kierowców.
0: To jeszcze na koniec chciałem zapytać, mocno to wpływa też na no, stan techniczny pojazdu?
1: Może na stan techniczny nie, ale osprzęt typu poduszki powietrzne może je w jakiś sposób lub resory, jeżeli takie są wyposażone samochody, może je osłabić.
0: No i trzeba uważać na towar, bo czasami to się wie.
1: No to temu właśnie mówiłem, że jeżeli jest ciężko załadowany samochód, no to bardzo trzeba uważać, bo niektórzy bardzo gwałtownie hamują przed takimi hopami, no można nawet spowodować wypadek. Nie tylko uszkodzenie towaru, ale także wypadek.
0: Do szerokości życzę. Bardzo dziękuję. I smacznego.
1: Dziękuję.
0: Chciałem zapytać też z perspektywy osobówki, jak się podróżuje po tych falach Dunaju.
2: Samochód jest dłuższy, więc mamy jak łódkę, płyniemy sobie. No.
0: To autostrada
2: też by się przydało ją troszkę, wie pan, zmodernizować, nie? Tak jak ten dalszy kawałek, co jest od Łodzi do prawie do Katowic, jest nowszy. Także tutaj też potrzeba, tak jak na tym kawałku tej łódzkiej, nie?
0: Ale mówi pani, że może potrafi ukołysać.
2: Tak, jak jest dłuższy samochód, to jest fajnie. Gorzej mają ci, co mają krótkie, bo skaczą chyba.
0: Chciałem pana zapytać, jak pan ocenia autostradę A1 i te słynne fale Dunaju?
3: Super, super prosto. No, no widzę, dlaczego jest ograniczenie prędkości. Teraz to widoczne.
0: No. No ciężarówką ciężko, a jak osobówką się jedzie po takich?
3: No, jak zawieszenie w porządku, to w porządku. Ale no, chciałbym, żeby było lepiej. No.
0: Bo to jest jednak autostrada.
3: No tak. No tak, chciałem, żeby było lepiej. No, jak autostrada, to musi być prosta.
0: A jest niebezpiecznie?
3: Kierowca jest z zabezpieczeniem, samochód jest w porządku, to... No chyba, że wpływa to na bezpieczeństwo, pewnie, że wpływa.
0: Jak pan ocenia autostradę A1 tutaj na tym odcinku piekarsko-pyżowickim i te fale słynne Dunaju?
4: To jest po prostu tragedia, jeden słowa. Po prostu. Tragedia. Nowa autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
0: Jest niebezpiecznie?
4: Jest niebezpiecznie przy większych prędkościach i jeżeli jest na przykład ślisko, czyli deszcz albo śnieg, to już w ogóle masakra, to trzeba uważać.
0: No właśnie, chciałem zapytać, bo tu jest ograniczenie do 80. Ja sam jechałem i mam wrażenie, że te 80 to jeszcze zbyt szybko.
4: Czy wie pan, że tu nawet nie chodzi o ograniczenie, bo czy pan będzie jechał 80 czy 60, to i tak będzie problem. Tu chodzi o to, że są po prostu za duże doły, no.
0: Często podróżuje pan na tym odcinku?
4: Często podróżowałem w tamtym roku, kilkanaście razy w roku. Muszę powiedzieć, że no kilka takich niebezpiecznych sytuacji było właśnie odnośnie tych wybojów, nie?
0: Co się na przykład działo?
4: No rzuca autem, jak pan wjedzie w wybój, albo jak pan zacznie hamować. Najgorzej jest, jak pan zacznie hamować po prostu przy jakiejś prędkości i wjedzie pan w ten wybój, no to wtedy jest problem, bo wtedy przód nurkuje i to auto się zachowuje mega niestabilnie.
0: Psuje się samochód też?
4: Oj, mega, mega się psuje. Na pewno zawieszenie cierpi, wszystkie tuleje, wszystkie gumy, całe zawieszenie.
0: To jeszcze na koniec zapytam, nie wiem czy pan słyszał, ale w maju tą trasą przejeżdżał Donald Tusk, premier. Trochę mu trasa podpadła, być może zaczną remontować.
4: No oby, ja bym chciał, żeby ten rząd się wziął w końcu do roboty, po prostu.
5: SK Południe.
6: Pełną parą ruszył sezon na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Niestety ratownicy mają sporo pracy. W samym maju interweniowali przy 7 zdarzeniach związanych ze wspinaczką.
7: Mateusz Lek z Grupa Jurajska GOP.
8: Jak się do takiej wyprawy przygotować?
7: Warto kilka dni wcześniej przed takim wyjazdem sprawdzić aktualną pogodę, żeby nas nie zaskoczyła. Wczoraj mieliśmy pięknie słoneczną pogodę, dzisiaj już mamy pogodę deszczowo-burzową. Warto o tym wiedzieć, żeby w plecaku mieć wtedy kurtkę przeciw deszczową, buty wysokie, czapkę, rękawiczki, bo to przy takiej pogodzie w górach pogoda lubi być zmienna i szybko się robi zimno. Poinformować najbliższych, gdzie się wybieramy, gdzie rozpoczynamy wycieczkę, gdzie chcemy ją zakończyć, o której planujemy wrócić, tak żebyśmy bezpiecznie wrócili do miejsca, w którym będziemy spędzać dalszy pogląd.
8: A wy często reagujecie w takim sezonie właśnie wakacyjnym?
7: Dla nas teraz jest szczyt sezonu, tak naprawdę. Od początku, od połowy maja do końca października jest u nas największy ruch turystyczny. Ludzie się wspinają, chodzą po jaskiniach, jeżdżą na rowerach. Także średnio rocznie mamy powyżej 200 wypadków.

0: determinację, wytrwałość, dążenie i pragnienie wypełnienia obietnicy. To, co niemożliwe, dzięki wierze w obietnicę Boga, stało się realne w jego życiu. Bóg powołał nas przed założeniem świata, byśmy byli święci i nieskalani, byśmy byli częścią jego rodziny. Jednak urodziliśmy się bez szans. Jedynie determinacja, wytrwałość, dążenie i pragnienie obietnicy umożliwia jej wypełnienie. Taką postawę nazywamy wiarą. Tylko przez nią i dzięki działaniu Ducha Świętego możemy wypełnić w swoim życiu to, co jest Bożą wolą. Nasza natura nas ogranicza, tylko działanie Ducha Świętego daje nam szansę. I możemy być obojętni jak Ezaw, albo zdeterminowani jak Jakub. O Ezawie Biblia mówi, że był bezbożnikiem. Czy dlatego, że nie wierzył w istnienie Boga? Nie, nie dlatego. Dlatego, że był obojętny na Boże obietnice. W jego życiu nie było pragnienia, dążenia, determinacji, wytrwałości do ich wypełnienia. Nie bądź jak Ezaw, miej wiarę jak Jakub. Wtedy w twoim życiu objawi się to, co w naturalny sposób jest niedostępne. Przez wytrwałość osiągniesz obietnicę.
1: Witamy Państwa ponownie. W swoim historycznym już przemówieniu dr Martin Luther King powiedział: marzy mi się, że pewnego dnia czworo moich dzieci będzie żyło w kraju, w którym ludzi ocenia się nie wedle koloru ich skóry, lecz wedle charakteru. Gdyby dr King żył dzisiaj, czułby się zaszczycony, mogąc poznać bohaterkę naszej opowieści. Odkryła ona swój prawdziwy charakter, kiedy jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
2: Judy, zejdź na obiad.
3: Nie chcę jeść.
2: Kochanie, musisz jeść.
3: Nie chcę.
2: Judy, nie bądź uparta. Jesteś tutaj, żeby wyzdrowieć. A nie wyzdrowiejesz, jak nie będziesz jadła.
4: A te schody są z roku na rok coraz bardziej strome.
3: Więc po co po nich wchodzisz?
2: Bo zrobiłam pyszny obiad i chcę, żebyś go ze mną zjadła.
3: Gdyby się pani naćpała tak jak ja, to też by się pani nie chciało jeść.
2: Pewnie nie, ale 5 dni bez jedzenia to za dużo. No chodź, kochanie. To naprawdę wyjątkowy obiad. Chyba nie chcesz, żeby cały mój wysiłek poszedł na marne, prawda?
3: Nie wierzę. Nie zrobiła pani żadnego specjalnego obiadu. Nie dla kogoś takiego jak ja.
2: A właśnie, że zrobiłam. Nic nie jest zbyt dobre dla moich gości.
3: Naprawdę?
2: Kochanie, ja nie potrafię kłamać. Bogu by się to nie podobało.
3: Dlaczego? On pewnie nie miałby nic przeciwko temu, żeby mnie okłamywać.
2: Oczywiście, żeby miał. W końcu przecież cię kocha.
3: Mnie?
2: Tak, ciebie. No, chodź, zjemy razem ten obiad.
3: Pani Brown, czy pani dla wszystkich dziewczyn jest taka dobra?
2: Oczywiście. Mój dom należy do Boga, a moim zadaniem jest kochać ludzi tak, jak kocha ich Jezus Chrystus.
3: Pani Brown, nikt mnie jeszcze tak nie traktował, nigdy w życiu.
2: To bardzo źle, kochanie. Wiem dokładnie, co czujesz. Aha, i nie mów do mnie pani Brown. Mów do mnie Canary, jak wszyscy. Nie jestem małym żółtym ptaszkiem. Nie umiem też dobrze śpiewać. Ale usłyszeliście dobrze. Naprawdę mam na imię Canary. W naszej rodzinie było 4 dzieci, 3 chłopców i 1 dziewczynka. Tą dziewczynką jestem oczywiście ja. Urodziłam się w Arkansas w 1918 roku. To były ciężkie czasy dla wszystkich, a ja i mój brat nigdy nie widzieliśmy naszego ojca. Nie pamiętam, żeby ktoś kiedykolwiek o nim wspominał. Moja mama, ja i mój starszy brat mieszkaliśmy u babci, mamy naszej mamy. Moja babcia kochała Chrystusa. Codziennie modliła się i bawiła się z nami. Moja matka czuła się bardzo samotna. Pewnego dnia, kiedy byliśmy jeszcze mali, przyszła, żeby powiedzieć nam coś ważnego.
5: Dzieci, wasza mama wychodzi za mąż.
2: Za mąż?
5: Tak, kochanie. I wszyscy przeprowadzimy się na wieś, na farmę.
6: Prawdziwą farmę ze zwierzętami?
5: No jasne, że ze zwierzętami. Tam są konie, muły i kury. Spodoba się wam. Ale najważniejsze, że będziecie mieli ojczyma.
2: Co to jest ojczym?
5: To ten miły pan, za którego mama wyjdzie za mąż. On bardzo kocha dzieci.
6: A babcia jedzie z

0: nami?
1: Nie, zostanie tutaj. Ale będziemy ją czasami odwiedzać. Na pewno oboje będziecie tak zajęci zabawą, że nie będzie się wam chciało za często wyjeżdżać.
2: No cóż, moja mama miała rację, ale tylko w połowie. Rzeczywiście byliśmy bardzo zajęci. Tyle, że nie zabawą. Nie było już babci, która by się z nami bawiła i modliła. Był tylko nasz ojczym, który pilnował, żebyśmy się nie nudzili.
3: Jest 6 rano, a wy ciągle w łóżkach? Nie tak żyje się na wsi. Już dawno powinniście być na nogach i zabierać się do pracy.
2: Do jakiej pracy?
3: Najpierw trzeba nakarmić kury. Ten pierwszy raz pokażę wam, jak się to robi. Ale od jutra byłoby lepiej, żebym nie musiał ani pokazywać, ani przypominać. Codziennie 6 w kurniku. Jak nie dostaną jedzenia i wody, nie będzie jajek.
0: Mam pomóc kanary?
3: Nie. To jest robota dla dziewczyny. Ty będziesz miał własne obowiązki. Trzeba nakarmić i napoić konie i muły, a one potrzebują dużo wody.
0: Nigdy nie karmiłem koni i mułów.
3: Nauczysz się i to zaraz. I lepiej, żebyś nauczył się robić to dobrze. Nie stać mnie na marnowanie karmy.
2: Kiedy już nakarmiliśmy zwierzęta, szliśmy zbierać bawełnę. W południe miałam inny obowiązek. Musiałam iść do kurnika i wybrać jajka. Teraz to wydaje się bardzo proste, ale wtedy miewałam kłopoty.
3: Tylko 6 jajek? Jesteś pewna, że dobrze sprawdziłaś wszystkie grzędy?
2: No, było 7, ale jedno się zbiło.
3: Zbiłaś jajko?
2: Niechcący! 2 się poturlały, jedno się zbiło.
3: Wiesz, co się dzieje z małymi dziewczynkami, które tłuką jajka?
2: Nie, proszę pana.
3: A, nie? A właśnie to, jeszcze to. No, a teraz mi powiedz, czy jeszcze kiedyś zbijesz jajko, no?
2: Nie, proszę pana, nigdy.
3: Nie? A wiesz, co jeszcze się dzieje z ludźmi, którzy tłuką jajka?
2: Nie.
3: Nie dostają obiadu.
2: Ale ja jestem głodna.
3: Kolacja będzie o 6. A teraz wyjdź i zaczekaj na schodach, aż skończymy jeść obiad. Potem idziemy dalej zbierać bawełnę.
2: Mój pierwszy przyrodni brat urodził się, kiedy zbiory bawełny właśnie się skończyły. Ojczym produkował i sprzedawał whisky z kukurydzy. W miarę jak interes się rozwijał, zaczął uprawiać wyłącznie kukurydzę i zatrudnił mnie i brata do produkcji i rozprowadzania whisky. Zależnie od pogody, pędziliśmy whisky mniej więcej raz w tygodniu. W ten sposób, będąc jeszcze małymi dziećmi, staliśmy się profesjonalnymi producentami tego trunku. Nauczyliśmy się też ukrywać przed policją.
4: Jestem taka zmęczona po ostatniej nocy nad tymi miksturami, że ledwo powłóczę nogami.
0: Ja też, ale zaraz będziemy w domu. Kanary, padnij, leż płasko na ziemi.
4: Nie musisz mnie szturchać. Co się dzieje?
0: Policja, nie ruszaj się i trzymaj głowę przy ziemi.
4: Myślisz, że to nas szukają?
0: Nas, albo męża mamy.
4: Na co oni tam czekają?
0: Na tych, co roznoszą whisky.
4: To znaczy na nas.
0: Tak, ale jeżeli uda nam się zakraść do domu, a oni nas nie zauważą, bo myślą, że wcale nie byliśmy w lesie.
4: Ale jak to zrobić?
0: Czołgamy się płasko przy samej ziemi. No, ruszamy wzdłuż rowu. O, możemy tak zakraść się do tylnych drzwi od piwnicy. No, już idziemy.
4: Dobra.
2: Czasami policja, korzystając z samolotu, patrolowała okolice i szukała miejsc, gdzie magazynowano zacier, takich jak kryjówka naszego ojczyma. Nigdy jej nie znaleźli. Był bardzo sprytny i pomysłowy w przechytrzaniu prawa. Mówił matce, co ma robić, a ona natychmiast zabierała się do pracy.
1: Kanary, twoja jest już gotowa, przyjmiesz.
4: Ale ona jest cała czarna. Wygląda jak suknia czarownicy i na pewno będzie na mnie za duża.
1: Nie marudź, tylko przyjmiesz. Ja w tym czasie skończę te dla twojego brata.
0: Po co to, mamo?
1: Zobaczysz, jak założycie kapelusze.
4: Te kapelusze? Ale one są całe czarne, a ronda są takie wielkie.
1: Takie kazał mi zrobić. No, już, zakładajcie. Tomi zaraz przyjdzie, żeby was zobaczyć.
0: No dobra, ale na pewno będzie...

0: Będziemy śmiesznie wyglądali.
1: No, widzę, że już skończyłaś.
2: Tak, właśnie w tej chwili. Dzieci, obróćcie się, żeby Tommy mógł zobaczyć, jak wyglądacie.
1: Nie będą kręcić się w kółko, tylko jak usłyszą samolot, mają przykucnąć i siedzieć nieruchomo. Z powietrza będą wyglądać jak dwa spalone pniaki.
3: Nie minęło wiele czasu, a już mieliśmy okazję wypróbować nasze nowe pniakowe kostiumy. Byliśmy na otwartym polu, niedaleko lasu, kiedy usłyszeliśmy nadlatujący samolot. Samolot leci.
0: Też go słyszę.
3: Chodź, biegniemy do lasu.
0: Nie, nie zdążymy. O, kucnij! Będziemy udawać pniaki.
3: Boję się. A jak się zorientują, że to my, a nie żadne pniaki?
0: Nie ruszaj się, kanary. Po prostu siedź nieruchomo.
3: Odlatuje.
0: Widzisz? A nie mówiłem?
3: Jak tylko samolot zniknął za lasem, dwa czarne pniaki zniknęły między drzewami. Następnego ranka, bardzo wcześnie, ojczym zaprzągł muła do wozu. Dwa prawdziwe pnie położył w tym samym miejscu, w którym się skuliliśmy, i przypalił je tak, żeby były czarne. Od tamtej pory brat zabierał mnie do lasu drogą wzdłuż rowu, a kiedy słyszeliśmy samolot, zatrzymywaliśmy się przy małym krzaczku i wyglądaliśmy jak pień, z którego wyrasta krzak. W tym czasie mieliśmy już dwóch małych, przyrodnich braci, a mama leżała w łóżku, chora na gruźlicę. Ojczym czasami wyjeżdżał na 3 lub 4 dni, a przedtem mówił nam, co mamy robić.
1: Wiecie, co macie robić, jak mnie nie będzie, prawda?
0: Tak, proszę pana. Nie wolno nam z nikim rozmawiać i mamy pilnować samogonu.
3: A co z mamą?
1: Nie przejmujcie się nią. Ona ma zostać w łóżku i nikomu nie wolno wchodzić do tamtego pokoju.
3: A co ona będzie jadła?
1: Dla kogoś, kto jest tak chory jak ona, niezdrowo za dużo jeść. Zje coś, jak wrócę do domu. A do tej chwili macie się trzymać z daleka od tego pokoju.
3: Wyjechał. A ja wciąż słyszałam, jak mama kaszle w tamtym pokoju. W końcu nie mogłam dłużej tego znieść i zaczęłam modlić się do Boga mojej babci, prosząc Go o jakieś jedzenie dla naszej mamy. I Bóg odpowiedział.
0: Wykopałem trochę ziemniaków.
3: A zasypałeś dziury w ziemi, żeby się nie zorientował?
0: No jasne, że zasypałem.
3: Dobra. To teraz postaw to pudło pod piecem, żebym mogła na nim stanąć i zrobić mamie obiad. Mama nie mogła siadać ani chodzić, więc ktoś musiał jej zanieść jedzenie. Brat bał się wejść do jej pokoju, więc uzgodniliśmy, że on zajmie się dziećmi, a ja zaniosę mamie jedzenie. Mamo!
4: Tak, kanary?
3: Przyniosłam ci dobry obiad.
4: O, ale ja nie wiem. Nie, chyba nic nie przełknę przez ten kaszel.
3: Chyba, że poproszę Pana Boga o pomoc. Kochany Boże, mówi kanary, no wiesz, znasz moją babcię. Potrzebujemy pomocy dla naszej mamy. Spraw proszę, żeby przestała kaszleć i mogła zjeść obiad.
4: Podtrzymuj mi łyżkę, kochanie. Twoja mama jest potwornie głodna.
3: Posprzątałam i zmieniłam pościel. Potem przyniosłam ciepłą wodę i umyłam mamę. Tej nocy nie mogłam zasnąć, myśląc o tym, jaki straszny błąd popełniła moja mama, wychodząc za niego za mąż. Ale myślałam też o tym, że musi być coś, co mogłabym dla niej zrobić. Kiedy ułożyłam plany działania, powiedziałam o nim bratu.
0: Chcesz zabrać stąd mamę? Ale jak?
3: Już jej powiedziałam. I pokiwała głową na znak, że się zgadza.
0: A co jej powiedziałaś?
3: Powiedziałam tak. Jeśli pomodlę się do Boga babci i poproszę, żeby pozwolił ci chodzić, to pójdziesz z nami na przejażdżkę saniami? I ona się zgodziła.
0: Ale mama jest za słaba, żeby chodzić.
3: Wiem, ale będzie silniejsza, jeśli będziemy ją dobrze karmili, kiedy on wyjeżdża. Jak się wzmocni, może spróbuje wstać z łóżka. Kilka tygodni później, kiedy ojczym znów wyjechał, byliśmy gotowi, żeby spróbować. Uprałam wszystkie brudne rzeczy i zaniosłam dzieci do sąsiadów. W tym czasie brat przygotował sanie do

0: drogi. Było lato, ale stare sanie sunęły lekko po ziemi ciągnięte przez konie. Napakowałam do nich pościel, poduszki, ręczniki, garnki, rondel, trochę ubrań i całe jedzenie, jakie znalazłam w domu. Daliśmy mamie krzesło, żeby mogła się na nim podpierać i w ten sposób jakoś dotarła do sani. Sanie przywiązaliśmy do koni sznurem, bo nie mogliśmy dosięgnąć uprzęży. Prrr! Już jedziemy, ale ja muszę jeszcze powiedzieć komuś coś bardzo ważnego. Drogi Panie Boże, znowu mówi kanary. Pamiętasz moją babcię? Teraz potrzebujemy jakiegoś mieszkania, więc proszę poprowadź nasze konie do jakiegoś pustego domu. Amen. Patrz! Tam! Tam stoi mały domek.
1: Aha, ale wygląda raczej jak rozwalająca się szopa.
0: Nie szkodzi. Przyjrzyjmy mu się z bliska. Chyba nikt w nim nie mieszka.

0: pytam panią, czy ten mały, stary domek na końcu drogi należy do pani?
1: No tak, dziecko, jest mój.
0: Więc czy mogę tam umieścić moją mamę?
1: Nie wiem, co odpowiedzieć.
0: Tylko na miesiąc, proszę pani, to wszystko. Dobrze się zaopiekuję tym domkiem.
1: W takim razie chyba muszę się zgodzić. Ale czy możesz mi powiedzieć, dlaczego?
0: Dziękuję, naprawdę dobrze się nim zajmę.

0: doprowadziła go do wściekłości.
1: Nikomu nie wolno tak się do mnie odzywać!
2: Słabo słyszysz? Właśnie coś powiedziałam!
1: Tak? A ten bat twierdzi, że już nigdy więcej tego nie powiesz! Nie powiesz! Dam ci nauczkę, ty! Zbiorę cię na kwaśne jabłko! Słyszysz? Jeszcze raz! Masz!
0: Po tym strasznym laniu wybiegłam z domu i schowałam się pod krzakiem. Modliłam się, żeby Bóg zesłał tego dnia babcię. I o 5 po południu moja prośba została spełniona.
3: Skarbie, co się stało z twoimi nogami? Skąd masz takie głębokie rany?
2: On to zrobił. Batem.
3: Już ja sobie z nim porozmawiam i zabiorę was z sobą do domu.
0: Mój brat i ja rzeczywiście pojechaliśmy wtedy z babcią i to właśnie tam, u babci, otrzymałam najważniejsze lekcje wiary i miłości.
4: Tu masz obiad, dziecko.
0: Aha, a ty co będziesz jadła, babciu?
4: Dla mnie Bóg jeszcze nie zesłał obiadu, ale i tak mu podziękujemy.
0: Chodziłam z babcią do kościoła i do szkółki niedzielnej. Ale nie rozumiałam przesłania Ewangelii. Mimo to odczuwałam bardzo głęboką miłość do Boga. Moja matka umarła, kiedy miałam 10 lat, a babcia żyła tylko 3 lata dłużej. Pracowała jako gospodyni domowa u pewnego lekarza i po jej śmierci zamieszkałam u niego. Miałam 14 lat, kiedy po raz pierwszy zrozumiałam Słowo Boże. Zdarzyło się to na ulicy, w miejscowości Little Rock. Zobaczyłam kobietę rozmawiającą z grupą dzieci i zatrzymałam się, żeby posłuchać.
5: No i kiedy ten młody mężczyzna zdał sobie sprawę, jaki był zły, wrócił do domu i bardzo żałował. A jego ojciec wybiegł na powitanie. Dali mu czyste ubranie, założyli buty na nogi i pierścień na palec i wydali wielkie przyjęcie, żeby uczcić jego powrót do domu. Wiecie, dzieci, że Jezus opowiedział tę historię i rzekł: radują się anioły i Bóg nad jednym grzesznikiem, który żałuje. Dziecko, czy słyszałaś już kiedyś tę opowieść?
0: Nie, proszę pani.
5: A narodziłaś się na nowo?
0: Chyba nie. No, nawet nie wiem, co to znaczy. Ale wiem, że chcę zostać misjonarką i mówić ludziom o Bogu.
5: Kochanie, zaczekaj chwilę, chcę porozmawiać z tobą, jak już wszyscy pójdą. Wierzę, że Bóg przywiódł cię tutaj, żebyśmy mogły porozmawiać.
0: Ta kobieta powiedziała mi, że zanim będę mogła zostać prawdziwą misjonarką, najpierw muszę zostać chrześcijanką. Wydało mi się to bardzo dziwne. Ale proszę pani, ja w każdą niedzielę chodziłam z babcią do kościoła.
5: To bardzo dobrze, ale to jeszcze nie znaczy, że jesteś chrześcijanką.
0: To w takim razie co trzeba zrobić?
5: Posłuchaj. Tutaj w Biblii, w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 1, wersy od 10 do 13, mowa jest o Jezusie Chrystusie. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
0: Z Boga się narodzili?
5: No właśnie to miał Jezus na myśli, kiedy powiedział: jeśli się człowiek po raz drugi nie narodzi, nie wstąpi do Królestwa Bożego.
0: Ale ja nie wiem, jak to w ogóle możliwe. Jak można urodzić się drugi raz?
5: Wiesz, młoda damo, dokładnie takie samo pytanie zadał Jezusowi człowiek o imieniu Nikodem.
0: Kto?
5: Nikodem. Był przywódcą ludów Izraelu w czasach, kiedy Jezus żył na ziemi. Nikodem powiedział do niego: jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i się narodzić? A tutaj w 3 rozdziale Ewangelii Świętego Jana napisano: Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
0: Więc co to znaczy?
5: To znaczy, że jeśli wierzymy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, a my żałujemy i prosimy Go o zbawienie, to wtedy Bóg daje nam nowe życie. Takie, które się nigdy nie skończy. ponieważ także w Biblii jest napisane, że ktokolwiek w niego wierzy, ten nigdy nie umrze, lecz będzie miał żywot wieczny.
0: Nigdy nie umrze, to znaczy, że będzie żył wiecznie.

0: sobie?
1: Właśnie, ponieważ Jezus umarł za twoje grzechy. Jak masz na imię, dziecko?
0: Canary.
1: Jezus umarł za grzech Canary, a potem wstał z martwych i żyje do dzisiaj. On żyje i Canary też będzie żyła, jeśli pomodli się o przyjęcie Boga jako swojego Zbawiciela.
2: I tego dnia narodziłam się na nowo. Zaczęłam doświadczać pokoju ducha i radości z mojego zbawienia. Chciałam studiować Biblię, ale zbyt słabo czytałam. Kilka lat później, już jako młoda kobieta, przeprowadziłam się do Chicago i poznałam nauczycielkę angielskiego, która zaproponowała, że mi pomoże, opierając swoje lekcje na Biblii.
3: Oto spis ksiąg Starego Testamentu. Sprawdźmy, czy potrafisz go dobrze przeczytać.
2: Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtarzanego praw... Dobrze?
3: Niezupełnie. To jest Księga Powtórzonego Prawa.
2: O nie, nigdy nie zrozumiem Biblii.
3: Nie potrzeba formalnego wykształcenia, żeby zrozumieć Biblię, Canary. Trzeba tylko wrażliwego serca i determinacji, a z przewodnictwem Ducha Świętego pójdzie ci lepiej, niż gdybyś miała tytuł doktora.
2: Miała rację. Kilka lat później poszłam do szkoły dla dorosłych i moja wiedza znacznie się poszerzyła. Nie mam dość czasu, żeby opowiedzieć wszystko, co się wydarzyło przez prawie 60 lat od tej przełomowej chwili na ulicach Little Rock w Arkansas. Wyszłam za wspaniałego mężczyznę, George'a Browna. Ale już 2 lata później mój mąż zginął w tragicznym wypadku w cukrowni, gdzie pracował. Wtedy przeniosłam się do Chicago i poszłam na kurs kosmetyczny. Przez 20 lat byłam właścicielką salonu piękności. Sprawiałam, że kobiety wyglądały pięknie na zewnątrz, a w międzyczasie opowiadałam im o tym, jak Jezus może upiększyć ich wnętrze. Chciałam pomagać dzieciom, które przeżywały koszmar podobny do tego, jaki zniszczył moje dzieciństwo. Przeprowadziłam się do Michigan, zaadoptowałam małego chłopca i zaczęłam współpracować z ośrodkiem duszpasterskim dla dzieci. Organizowałam spotkania dla dzieci w moim domu. Później cały swój czas poświęcałam pracy dla organizacji młodzieżowej, która pomagała dzieciom w trudnej sytuacji. Dzisiaj mój adoptowany syn jest wspaniałym chrześcijaninem i pracuje w Detroit. Dzięki łasce Bożej wciąż mogę przyjmować młodych ludzi w moim domu na weekendy i zawsze w niedzielę wspólnie chodzimy do kościoła. Nadal też pomagam ich organizacji. Dlaczego nie? Mam przecież dopiero 82 lata.
4: W wieku 82 lat Canary Brown jest żywym przykładem prawdy zawartej w Księdze Izajasza, rozdział 46, wers 4. Aż do waszej starości ja będę ten sam i aż do siwizny ja was podtrzymam. Ja tak czyniłem i ja nadal noszę. Ja też podtrzymam was i ocalę.
5: Bob Gass. Słowo na dzień.
6: Panie, zbadałeś mnie i znasz. Rozumiesz myśl moją z daleka. Psalm 139, 1-2. Zdrowa konfrontacja. Tak jak w kulturystyce, stosowanie się do prawidłowej techniki podnoszenia ciężarów gwarantuje uzyskanie szczupłej i muskularnej sylwetki. Tak zastosowanie właściwej techniki w procesie rozwiązywania konfliktu zapewnia osiągnięcie pożądanego skutku. Żaden sportowiec nie zaczyna od podnoszenia ciężkich odważników czy od intensywnych ćwiczeń bez wcześniejszego rozgrzania mięśni. Rozgrzewka przed treningiem to podstawa, bo minimalizuje ryzyko urazu i zwiększa ogólną wytrzymałość mięśni. Podobnie przygotowanie się do trudnej rozmowy jest prawie tak samo ważne jak sama rozmowa. Spontaniczne wejście w polemikę z drugą stroną może mieć katastrofalne skutki. Danie sobie czasu na przemyślenie tego, co chcesz przekazać, pozwoli ci uniknąć impulsywnej reakcji emocjonalnej.

da szansę, by na całą sytuację spojrzeć z większym dystansem. To z kolei najprawdopodobniej sprawi, że rozmowa będzie miała lepsze owoce. Przed trudną rozmową dobrze się modlić. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty rozumiesz myśl moją z daleka. Choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Wersety 1-4. Ważne, by najpierw samemu rozprawić się z negatywnymi emocjami, takimi jak złość czy uraza. Choć może wydadzą Ci się usprawiedliwione, jednak jeśli ich nie odpuścisz przez moc Ducha Świętego, staną się przeszkodą w osiągnięciu porozumienia. Nie pozwól też, by strach sprawił, że porzucisz pierwotną myśl o potrzebie podjęcia ważnej rozmowy. Bóg może działać po obu stronach tego konfliktu. Podczas gdy ty przygotowujesz siebie i swoje serce, On działa w sercu tej drugiej osoby. Podstęp tkwi w sercu knujących zło. Radość u doradców pokoju. Księga Przysłów 12:20.

0: Espresso Południa News.
1: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie chcemy Wam m.in. przedstawić grupę kobiet ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że Dziki Zachód może istnieć również tutaj. Będzie także o wielkiej demolce w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
0: Eska Południe.
1: Cowgirls Silesia to grupa kobiet ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że Dziki Zachód może istnieć również tutaj, pomiędzy familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy nas miłość do koni, westernowego stylu życia, muzyki country i sportu, ale przede wszystkim pasja do życia po swojemu, opowiadają śląskie kowbojki w materiale Natalii Czarnoch.
2: Jesteśmy grupą kowbojek ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że Dziki Zachód można, że również iść tutaj pomiędzy familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy nas miłość do koni, do westernowego stylu życia, muzyki country i sportu, a przede wszystkim do życia po swojemu. Pokazujemy zupełnie inną stronę Śląska, pełną przestrzeni, natury, wolności i przede wszystkim autentyczności. Mamy rancho w amerykańskim stylu, więc są tu konie i klimat rodem z Teksasu.
3: Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby takie miejsce powstało i wasza grupa się utworzyła?
2: Samo jakoś tak wyszło.
3: Jak to w ogóle się zaczęło, że trzy dziewczyny stwierdziły, że będą kowbojkami?
2: My tak naprawdę znamy się od lat.

0: pokój. Jest to taka nasza oaza, więc tutaj działamy, zabrałyśmy konie i czujemy się tutaj dobrze, tak jak w domu.
1: Dla mnie na przykład to miejsce to jest jak taka wyspa, na której jesteśmy tylko we trzy. Oaza spokoju, możemy odpocząć od ludzi, od miasta. To jakby na tej wyspie była taka duża skrzynia zamknięta na kłódkę i w której są trzy duże serduszka, czyli Ewelina, Kasia i ja. No i to jest Cowgirls Radio. Mhm. To jesteśmy my.
2: Jak to jest być kowbojką w dzisiejszych czasach?
0: No, wbrew pozorom, kowbojka to nie tylko kapelusz i charakterystyczne buty, tylko siła charakteru, więc uważam, że kowbojką jest każda kobieta, bo każda z nas pracuje, każda z nas wkłada wysiłek w codzienność. Czy to jest praca w firmie, czy to jest zwykła praca na etacie, czy praca przy dzieciach. Więc czy jak to jest kowbojką być w dzisiejszych czasach? Kowbojką jest tak naprawdę każda z nas. Każda z nas, a my po prostu mamy kapelusze, konie, żyjemy troszkę inaczej, ubieramy się inaczej, no i w taki sposób reprezentujemy też siebie.
2: Jesteście kowbojkami, śląskimi kowbojkami. Tutaj macie swoje rancho, macie swoje konie, cztery konie. No właśnie, jak wygląda zatem takie wasze życie na co dzień?
1: Kasia rano przyjeżdża, otwiera koniki, karmi je. Tak staramy się grafiki swoich prac układać, żeby jedna osoba otwierała, druga zamykała. Ewelina jak kończy w klinice pracę, to podjeżdża jeszcze tutaj zobaczyć, czy wszystko mają, czy jest siano, czy jest dostęp do wody. A ja wieczorem, jak jest na przykład teraz okres letni, przyjeżdżam około godziny 20, żeby sobie długo mogły chodzić po padokach, po pastwisku i zamykam. I najcudowniejsze jest to, uwielbiam to, jak podjeżdżam autem, trąbię, a one po prostu biegną z pastwisk pod stajnię, już czekają. Otwieram stajnię, już jest wszystko naszykowane, bo Kasia zawsze dba o dobrostan, jest wszystko przygotowane na tip-top, czyli rano ścielimy, Kasia karmi, przyszykuje już stajnie na wieczór, żeby później ja mogła tylko, żeby mogła przyjechać, zamknąć konie, no i one przechodzą, wiedzą, że muszą być grzeczne, nie ma tutaj jakiegoś kłócenia się czy wpychania, nie muszą wiedzieć, że człowieka się szanuje, że i tak naprawdę największa więź i to bycie tą kowbojką, robienie dobrych wyników polega na tym, że te konie z nami cały czas są. W innych przypadkach ludzie siodłają konia, mają w pensjonacie, siodłają go, wychodzą, skaczą przez godzinę, idą i mają tak naprawdę, nie żyją z nimi. My jesteśmy tu na co dzień, one muszą wiedzieć, nie wolno się przepychać, nie wolno mi nic zabrać z ręki, nie wolno gryźć, kopać. Mamy do nich stuprocentowe zaufanie, dlatego no tak cudownie tu jest i każdy się dziwi. No dla nas to są po prostu członkowie rodziny.
2: To jest niesamowite, że one reagują na swoje imiona tak jak psy. Tutaj jak wołałaś je jakiś czas temu, to one wszystkie zdążyły wyjść z pastwiska i dosłownie reagowały na imię.
1: No one dobrze wiedzą, one zawsze dobrze wiedzą, do kogo się mówi, ale nie zawsze reagują na te imiona. Wiedzą, że jak podjeżdżamy, otwieramy stajnię, no to już jest pora pewnie karmienia. Wołamy gdzieś tam na pastwisku, no to przychodzą.
2: To co jest najbardziej fascynującego w tym, jak wy żyjecie właśnie w taki sposób kowbojski, po prostu na ranczu, jak w Teksasie?
3: Najpiękniejsza jest codzienność. Konie, które uczestniczą również w tych wszystkich przygotowaniach, w sprzątaniu też potrafią uczestniczyć. Szczególnie młody Lapin, który ma już roczek, natomiast potrafi przynieść miotłę, potrafi nadzorować ścielenie boksów i sprawdzać, czy w taczce jest wystarczająco dużo siana. To jest piękna sprawa, życie wśród zwierząt i sam fakt, że są obok nas.
2: Jak wy tutaj przyjeżdżacie, powiedziałyście, że czujecie przede wszystkim spokój, no ale żeby te rancho było pełne tego spokoju i takiej pełne tej waszej pasji, to od czegoś trzeba było zacząć. Czy te początki powstawania waszej grupy kowbojek były ciężkie? Jak wy to wspominacie?
0: Absolutnie nie, dlatego że każda z nas ma już jakieś doświadczenie. Znałyśmy się wcześniej. Każda z nas ma też ze sobą taki kontakt nawzajem. Jesteśmy przyjaciółkami, często ze sobą się widujemy poza stajnią, rozmawiamy, dzwonimy do siebie. Tak więc byłyśmy bardzo dobrane. Każda z nas też jest inna pod względem charakteru i tego, jaki ma talent, jaką ma zdolność.

obowiązkami, żeby to wszystko dograć. Klaudyna zajmuje się treningiem, zawsze sprawdza wszystko dokładnie, przygotowuje nas do zawodów i to ona ma takie największe doświadczenie, też ma najwięcej osiągnięć. Znowuż Kasia jest od pilnowania kosztów, czy nas stać na

0: były siostrami i działamy w jednym celu, więc nie rywalizujemy ze sobą w stajni. Rywalizujemy tylko na arenie.
1: Mhm. No właśnie, zatem porozmawiajmy o tej rywalizacji na arenie, bo to, że prowadzicie swoje rancho, to jedno, ale to, że konie biorą udział razem z wami oczywiście w zawodach, no to drugie.
0: Codziennie trzeba przyjechać, przygotować się, teraz

Wysyłałyśmy sobie na grupie. Codziennie przyjeżdżamy, pracujemy z końmi, ale też widzimy każdy schemat przejazdu jest inny. Jest to jakby praca ranchera w zminimalizowanym świecie tutaj, tak? Czyli mamy na zawodach otworzyć bramkę, czyli to tutaj jakbyśmy mieli otworzyć bramkę, przepuścić cielaki i szybko zamknąć tą bramkę. Musimy coś przenieść, musimy wycelować. Na przykład mamy pistolety, którymi strzelamy do balonów. Musimy przejechać szybko z flagą. Wszystko robimy na czas i na dokładność. Dlatego nowy schemat wychodzi i wiemy już, a ten koń może się tego bać. Ten tego jeszcze nie robił, więc musimy się spotkać, musimy poćwiczyć.

0: który jeździec, czyli która z nas na którym koniu lepiej sobie poradzi, jak to wszystko w efekcie wyjdzie, żeby po prostu zdobywać jak najlepsze miejsce.
1: No to są zawody, ale są też przeszkody do pokonania. Jak to wygląda?
2: Każdy schemat jest inny. Przeszkody nas zaskakują, bo to tylko od kreatywności organizatora zależy. Wymyślamy przeróżne przeszkody. Często zdarza się mostek do przejścia. Tutaj mamy już taki ruchomy mostek. Pójdziemy sobie na niego.
1: Konik też z nami idzie.
2: Tak, idzie z nami. Tu mamy na przykład makarony. Przejazd, my na to mówimy makarony, ponieważ musimy przejechać między jedną i drugą barierką, na której zawieszone są takie piankowe makarony. To smyra konia po bokach, dlatego to jest trudne w tym.
1: Okay.
2: Że koń po prostu nie lubi, jak coś smyra go. Tutaj mamy odliczone na galop drągi. Nie można ani puknąć drąga. Znaczy, puknąć można, ale nie można przestawić, bo wtedy jest przeszkoda
1: niezaliczona.
2: Ruchome mostki. Musimy przykładowo wjechać, stanąć na tym mostku, odliczyć sekundy. O! I koń ma stać. Czasami trzeba jeszcze cofnąć i ruszyć. Różnego typu slalomy. Tu mamy tu rozłożone piłka. Nasze konie grają w piłkę. Nie wiem, czy teraz proszę. O, kupiamy piłeczkę z konikiem. Tak naprawdę już są tak nauczone, że ja tylko naprowadzam go. O!
1: No.
2: I on sam idzie.
1: I sam idzie
2: on
1: za piłką.
2: On wie, że ma kopać piłkę. No i właśnie...
1: Mega.
2: Takie są kłotery. Mają cow sense, czyli krowi zmysł. Dlatego one robią lustrzane odbicie krowy, jak zaganiamy cielaki.
1: I tam jeszcze przeszkoda jedna.
2: Tak, obrót w kwadracie na przykład wjeżdżamy. Nie możemy rozbudować tego kwadratu. Idziesz, a myślisz, jesteś wolny. I beczki. Beczki są albo do okrążenia. Czasami jest tak, że trzeba stanąć na beczkę. Koń ma okrążyć beczkę i dopiero wsiadamy. Ale też ratujemy tak przyjaciela. Są takie konkurencje, gdzie dla zabawy dwóch jeźdźców, kowbojów staje na beczce, a drugi kowboj podjeżdża i szybciutko w galopie go zabiera nazad.
1: Super sprawa. Która przeszkoda dla ciebie jest najprzyjemniejsza do pokonywania?
2: Dla mnie to bez różnicy, robię to już tyle lat, że dla mnie to jest takie...
1: A największe wyzwanie jakieś jest?
2: Nie.
3: Chyba jednak jest.
2: Jakie?
3: Lassowanie.
2: A lasso, no tak, lasso. Wszystko umiem co z konia, ale lasso to...
1: Jeszcze te lasso podszkolicie, już będzie w ogóle to pod
4: tak. Jak są wyty lassem, to...

0: zamkniemy na chwilę, ale wyćwiczymy.
1: A wtedy już będziemy musieli mieć osobne pomieszczenie na puchary, bo już się nie mieszczą. Tak.
2: Więc jak będzie lasso opanowane, to tutaj myślę, że spokojnie nową stadninę będziecie mogły znaleźć.
0: Nie, będziemy szukać kolejnego mieszkania na wynajem, bo już puchary są w dwóch mieszkaniach. Będą mieć własne.
2: No właśnie, własny swój kąt pucharowy. Jak najbardziej, to mi się podoba.
1: Zapraszamy, przyjedźcie, obejrzycie nas.
2: Bo warto się tutaj wybrać, miejsce zaczarowane, miejsce, w którym można poczuć Teksas. Wy byłyście kiedyś w Teksasie?
0: Nie byłyśmy w Teksasie, ale ja byłam na Niciszowcu i Giszowcu, a to prawie jakbym była na Dzikim Zachodzie. Dlaczego? Dlatego, że Śląsk i Dziki Zachód łączy jedna rzecz, taka jak kopalnie. Jak Dziki Zachód powstał na kopalniach złota, to tak Śląsk na kopalniach węgla. Więc te miasteczka, które były osiedla robotnicze, mają to samo połączenie, co te miasteczka, gdzie był salon, spotykali się kowboje. Jedyne, co nas różni, to architektonicznie to, że na Dzikim Zachodzie było wszystko odbudowane z drewna, a u nas z cegły.
2: To da się poczuć na Nikiszu i na tam na tych terenach właśnie tych familoków. Czy chcecie kiedyś wybrać się do Teksasu?
1: Oczywiście.
2: Takie marzenie? Top.
0: Ja już planuję w przyszłym roku wylot na 3 tygodnie, żeby zobaczyć prawdziwe rodeo, zobaczyć prawdziwe zawody, móc też sobie przejechać się po takim prawdziwym ranczo. Jest to takie moje marzenie ogromne, które będzie spełnione wkrótce i z tego się ogromnie cieszę. Jednakże no, trzeba się zastanowić naprawdę, czy warto z tego Śląska wyjeżdżać.
2: A ty wybierasz się do Teksasu?
1: Na krótko mogłabym się wybrać, ale ja tutaj mam swoich podopiecznych i tak naprawdę właśnie to jest to przywiązanie, że nie możemy opuszczać naszych koni, no bo jednak opiekujemy się nimi, jesteśmy tu codziennie.
2: Tu macie niezły Teksas.
1: Wczoraj jechałam autem i się pomyślałam tak, zrobię podest z opon, czyli mówię, skąd tu wziąć opony, ale taki pan nam daje siano, znaczy zaopatrujemy się w siano od niego, że na pewno jak ma traktor, ma opony. No i zadzwoniłam do pana Pawła, mówię, ma pan opony od traktora? Tak, mam opony od traktora, takie, mówię, takie już zbędne, żeby były. I sobie pomyślałam tak, że teraz wysypiemy je piaskiem jedną na drugą i zrobimy taki podest, na którym będziemy wjeżdżać, albo tylko przednimi nogami, kopytkami, a może się uda jeszcze wjechać, obrócić.
2: Więc będzie pozowanie.
1: Tak, no wymyślamy różnego rodzaju przeszkody.
2: Jesteście kreatywne.
1: Tak, jeździmy z racami dymnymi.
2: Właśnie widziałam.
1: Hurtownia fajerwerek nas zna.
2: Mega super. No kreatywność to też podstawa, tym bardziej jeżeli chcecie w tych zawodach, w których bierzecie udział, się wyróżniać, nie?
1: Oczywiście. Nigdy nie wiemy, jaki schemat będzie następnym razem, co wymyślą.
2: Zaskakujecie.
1: Tak.
0: Ale niejednokrotnie też wychodzimy z tymi końmi, tak jak już mówiłam, do ludzi. Czy też wyjeżdżamy na ulicę, potrafimy podjechać pod sklepu po sobie po kawę, podjeżdżamy pod rzadkę, nigdy nie wiemy, czy ktoś nie będzie chciał nam spłoszyć konia, wystraszyć, je zatrąbi samochodem, tak więc chcemy mieć konie w pełni bezpieczne i obeznane z każdą możliwą rzeczą, która może go spotkać w nieoczekiwanym momencie.
1: Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, to nie jest nawet ich złośliwość, że oni czegoś nie wiedzą, że na przykład jadą kładem i że ten koń może się przestraszyć. Tu akurat w tej okolicy, gdzie my mamy ranczo, jest bardzo dużo koni i super kultura jeździecka i ogólnie ludzi, którzy tutaj są, bo jedzie kład, od razu gasi ten kład, tego kłada, żeby nie spłoszyć konia. Ja tam macham ręką, że nic się nie dzieje. Czasami jeszcze się dołączymy do tego kłada, pogalopujemy razem. No, ale ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, bo nie znają behawioru tych zwierząt. Siedzą tylko przed telewizorami czy przy telefonach, a my z tą naturą obcujemy.
2: Na co dzień.

0: tylko próbować go zatrzymać, a jakiś samochód powierza nam pod zad, albo trąbi, bądź bardzo blisko wyprzedza, to zwierzę może się wystraszyć, wskoczyć na maskę, więc dla nas to jest takie sytuacje niebezpieczne. My ze swojej strony możemy tylko szkolić te konie, żeby rozumiały, że tak nie wolno.
1: Koń też inaczej widzi, inaczej słyszy, ma swoje martwe punkty, gdzie po prostu nie widzi, tam 2 metry przed sobą, bo on ma oczy po bokach
2: i chyba widzi
1: głowy,
2: większy obraz.
1: Tak. Widzi po jednej stronie, po drugiej stronie, ale za zadem też jest martwy punkt, a ludzie nie zdają sobie sprawy, nie? Z tego, że troszeczkę inaczej mają, postrzegają świat, no i mają rozum 3-letniego dzieciaczka, nie?
2: Western i...

0: i generalnie taki właśnie Teksas, to całkowicie coś innego niż jeździectwo. Na czym zatem polega różnica?
1: Nie ma różnicy, bo to jest tak, jak mamy rower górski i BMX. To rower to rower, koń to koń. Nie ma powiedziane, oczywiście są rasy predysponujące do tego, żeby były w konkurencjach westernowych i tak jak Amerigo Pine, którego tu widzimy, jest koniem rasy American Quarter Horse, wyjęty prosto z amerykańskiego westernu, to każdy koń może być koniem westernowym i w naszych zawodach, w których uczestniczymy, spotykamy przeróżne rasy, tak jak Chiqueda jest koniem czystej krwi arabskiej, Amerigo jest quarterem, każdy, to nie ma różnicy.
0: A jestem ciekawa, czym właśnie taki amerykański koń różni się od takiego arabskiego? Bo tutaj powiedziałaś, że on jest prosto sprowadzony z Ameryki, no widzimy bardzo silne
1: nogi. Sprowadzony z Ameryki, no, jakby po prostu...
0: Amerykański, amerykańska rasa. No to na czym polega ta różnica?
1: Koń czystej krwi arabskiej jest koniem bardzo takiej gorącej krwi, tak? Jest taki bystry, szybko reagujący, energiczne, a quartery to były konie, które były stworzone do pracy na ranczach. One miały być takie pokorne, którymi bardzo miło się współpracuje. Przede wszystkim nie są wysokie, proszę zobaczyć, on nie jest wysoki. Dlaczego? Bo jak taki cowboy, taki rancher znakował bydło, on musiał szybko zeskoczyć z tego konia, złapać cielaka na lasso, zeskoczyć, zawinąć mu trzy nogi i jeszcze oznakować, tak? Czy przy kastracji takich cielaków. Dlatego niech pani zobaczy, że zady są mega masywne. To się w quarterze liczy, żeby miał bardzo mocny zad, ponieważ jak łapiemy cielaka na lasso, zawijamy orożek to lasso, tak? To jeszcze musi ten koń z tym parę kroków zrobić. Dlaczego? Żeby nie zaciągać cielaka zbyt mocno, tylko żeby to było wszystko takie bardziej humanitarne.
0: Czym się wyróżnia śląska kowbojka?
2: Siłą charakteru przede wszystkim. Do tego odwagą, umiejętnością podejmowania decyzji, trafnych i bardzo szybko. Co jeszcze?
1: To siła charakteru i to, że śląska kowbojka dla mnie to jest taka swojska babka, która i dba o swoje stado, dba o swoją rodzinę, jest odważna, ale też potrafi uderzyć pięścią w stół, która nie obawia się niczego, idzie przez życie z podniesioną głową i wypiętą piersią.
0: No właśnie, dziewczyny, wy też wyróżniacie się przede wszystkim, tego nie można usłyszeć, ale to można zobaczyć, jakbyśmy mogły was scharakteryzować wyglądowo, no to na pewno się wyróżniacie. Tutaj mamy, może potrząśnijmy trochę, o właśnie.
1: To jest najbardziej sexy u kowbojek.
0: No właśnie, ostrogi. A co to jest?
1: Ostrogi.
0: Specyficzny styl ubierania się. Czy wy też tak chodzicie na co dzień?
2: Tak, zdarza nam się tak chodzić na co dzień. Spędzamy większą część swojego czasu i życia na ranczu, szczególnie w tym momencie. Więc kapelusz, czy kowbojki, czy kraciasta koszula, to jest strój, który używamy na co dzień.
0: Jeżeli mowa o ranczu, czy tutaj ktoś z zewnątrz może do was przyjechać, was odwiedzić, nie wiem, przejechać się na koniu? Czy wy macie tą oazę zamkniętą tylko i wyłącznie dla siebie?
2: Jesteśmy dla siebie. Jeżeli ktoś do nas przyjeżdża, to tylko i wyłącznie takie zaufane osoby, nasi bliscy. Nie chcemy na ranczo, samo ranczo, nie chcemy wpuszczać dodatkowych osób, bo to jest miejsce dla nas, to jest nasz dom. Jeżeli wychodzimy w kierunku ludzi, no to wtedy wyjeżdżamy z ranczo, pakujemy konie i wtedy działamy.
1: Dla nas to jest wieloletnia przyjaźń, a tak wpadło mi teraz do głowy, kiedy to się tak najbardziej zacieśniło. Zacieśniło się rok temu, kiedy ja trenując konia, nie tutaj stąd, po prostu miałam wypadek. Przewróciłam się razem z koniem, zjeżdżając z piaskowni po piachu, koniowi się zakopały przednie kopytka i po prostu przewrócił się do przodu i spadł na mnie. Złamałam rękę wtedy w trzech miejscach, bo tylko mam tutaj te blizny, dlatego kowbojka musi być silna i się nie poddawać nigdy. I wtedy pamiętam, że bardzo mnie to wszystko bolało i dziewczyny mi wtedy najbardziej pomogły. Najbardziej mi pomogły, jeszcze konie były gdzieś indziej i Ewelinka mówi: słuchaj, Klaudyna, ale akcja, mamy taką stajnię, chodzią wynajmiemy, chodzią weźmiemy tutaj, zobacz, jak fajnie, jak ładnie. Ja mówię: okej, okay. A ja cały czas miałam tą rękę w gipsie. Śmiali się ze mnie, bo mówili na mnie: babcia Klaudynka, bo tak kulałam się zawsze za tymi konikami. Tutaj nie mogłam ani pomóc przy wyrzucaniu obornika, ani schować tych koni, ani nakarmić. No i tak dziewczyny zaczęły bardzo dużo mi tu pomagać. Oprócz tego przyjeżdżały.

0: kupać, robiły mi zakupy, sprzątały mi w domu, wszystko robiły i to spowodowało, że po prostu stwierdziłam, że mam najcudowniejsze osoby na świecie.
1: Wokół siebie, aż tutaj łezka się pojawiła wokół, ale to chyba też świadczy o tym, że wy jesteście takim solidnym fundamentem przyjaźni i ty wspomniałaś o tym, że dziewczyny bardzo ci pomogły, ale wy... O, taki przytulas teraz. Idzie się przytulić konik. Wytuła. Powiedziałaś, że był wypadek. Czy ty po tym wypadku nie bałaś się wrócić znowu do stadniny, na rancho? Nie bałaś się znowu wsiąść na konia?
0: A co ja mam innego robić? A ja nic innego nie umiem robić.
1: Czyli to wsparcie od dziewczyn tak naprawdę cię napędzało do tego, żeby się też nie bać, nie? Nie mieć takiego lęku w sobie?
0: Nie mam żadnego lęku. Ja się niczego nie boję.
1: Dziewczyny, wy też pomagacie, bo to, że wy jesteście solidną grupą silnych babek, to już wiemy, ale wy też działacie charytatywnie.
2: Oczywiście, że tak. Dla nas największą wartością jest wychodzenie do ludzi i najbardziej nam się spodobało bycie przy dzieciach. I ja, i Klaudyna mamy wykształcenie hipoterapeutyczne, jesteśmy hipoterapeutami. Nie chcemy na tym zarabiać. Przede wszystkim chciałyśmy coś zrobić dla kogoś, a wyjazdy do dzieci niepełnosprawnych to jest coś wspaniałego ze względu na to, że te dzieci w zupełności inaczej odbierają nas. Dla nich

mi witają. Ta radość tych dzieci, którą one z siebie po prostu dają w tych momentach, daje nam ogromną siłę do działania tak naprawdę. I z tego się najbardziej cieszymy, że to, co dla nich jest niedostępne, bo czasem jest tak, że rodzice bardzo dużo pieniędzy wydają na rehabilitację tych dzieci, na leczenie, to widok konia dla tych dzieci jest czymś nowym, czymś niedostępnym, a my możemy im to przynieść, a one w zamian dają nam więcej siły, więcej energii i taką motywację do działania dalej. Bo to jest tak naprawdę sens w tym wszystkim, kiedy za swoją ciężką pracę dostaje się

0: się do nas zgłaszało. Tak naprawdę to takie wyjazdy to jest zupełnie coś innego, bo ostatnio współpracowaliśmy ze stowarzyszeniem Jesteś Cudem. Tam są dzieci z trisomią 21 chromosomu. Nie wiedziałyśmy, na co się piszemy. Wszyscy mówili, że będzie fajnie. Ja mówię, no dobra, jedziemy. Ale to, co nas tam spotkało, to po prostu jakby nam świat na głowie stanął. Te dzieci podchodziły, witały się z tymi końmi. One po prostu taką radością wybuchały, że mogły go pogłaskać, wsiąść, że my po prostu nie byłyśmy w stanie stamtąd wyjechać. Były tak wspaniałe. Dlatego chcemy być dla tych dzieci, chcemy być dla ich rodzin, dla osób takich naprawdę potrzebujących. Nie chcemy prowadzić jazd rekreacyjnych, nie chcemy prowadzić treningów sportowych. My chcemy przede wszystkim iść z pomocą.
1: Sobie już się ogarnęłam.
2: Tak.
1: Ogarnęłam się z tego wzruszenia. Przede wszystkim dla nas, dla mnie, liczy się honor, szczerość i lojalność. W swoim życiu jeżdżę, zaczęłam jak miałam 5 lat, mam 40, więc z końmi mam bardzo dużo wspólnego. Też jestem instruktorem, trenerem i wiele serca oddałam osobom, ucząc je, które tak naprawdę nie doceniły tego. W pewnym momencie się też miałam taki okres, że się zamknęłam sobie i powiedziałam koniec. Ja chcę mieć swoją ostoję tutaj, taką bezludną wyspę, no, z nami trzema. I jeżeli mamy się otworzyć i nasze serduszka otwierać tylko dla osób, które tego potrzebują, które są w 100% szczere, a nie dwulicowe i...
2: Dziewczyny, tak jak właśnie wspomniałaś, to jest wasza ostoja i taka bezludna wyspa, no i właśnie, ale trzeba czasami wrócić do tej rzeczywistości, nie? Do tego życia codziennego, bo tak jak powiedziałyśmy na początku bodajże, że każda z was też pracuje. Jak wam się wychodzi z rancha,

0: I zostawia te konie i wraca właśnie do tej rzeczywistości. No to musi być mega ciężkie zadanie. Nagle, wiecie, z śląskiego Teksasu wyrwać się znowu do Zabrza czy do Katowic.
1: Może inaczej. My jakby idziemy najpierw do pracy, a później to przyjeżdżamy. Każdy z nas pracuje z ludźmi, bo Ewelinka pracuje w klinice weterynarii, ja jestem znowu nauczycielem technikum weterynarii w Zabrzu. Kasia jest menadżerem w kawiarni, w herbaciarni, tak? No i każda pracuje z ludźmi i ma dużo obowiązków na głowie. Dlatego jak później kończymy pracę, przyjeżdżamy tutaj, puszczamy naszą fontannę, słuchamy szumu pluskającej się wody i tych ptaszków i odpoczywamy.
2: Mhm. Niesamowite jest wychodzenie z rancha pod tym względem, że ja zawsze się śmieję, jak jadę do miasta, bo wyjazd do miasta jest zawsze dużym wydarzeniem. Trzeba wymyśleć, co się ubrać, jak pomalować, ułożyć włosy. I czasami idąc po galerii handlowej śmieję się pod nosem, że od razu wiadomo, kto wyjechał ze wsi, bo miastowi zazwyczaj idą byle jak, ubrani, po prostu wyszli z domu, a my się tutaj szykujemy, sztyglujemy się w pełni, bo jest to dla nas tak naprawdę wydarzeniem, wyjście między tych ludzi. Ja z własnej perspektywy nie odczuwam tego wychodzenia z rancha tak bardzo, jeżeli chodzi o moją pracę, bo znowu wchodzę między zwierzęta, między pomoc zwierzętom. Mamy bardzo dużo ciężkich przypadków, ratujemy życie im, linice, więc cały czas to jest kontakt ze zwierzętami, tylko po prostu zmienia się ich wielkość. Więc tutaj ja tego tak bardzo nie odczuwam, natomiast wychodzenie do miasta już owszem.
0: A wróćmy zatem do tych tematów koników i do tej pasji, bo tak naprawdę tutaj padło, że w wieku 5 lat, tak? Pierwszy raz wsiadłaś na...
1: I nie zsiadłam.
0: No właśnie, wsiadłaś i nie zsiadłaś. A jak u was, dziewczyny, to wyglądało?
3: Ja pojawiłam się w tym świecie westernowym stosunkowo późno, ale wynikało to z potrzeby spełnienia takiego dziecięcego marzenia małej Kasi. W pewnym momencie, kiedy pojawiła się na to przestrzeń, kiedy pojawił się na to czas, po prostu zdecydowałam się i wybrałam numer. Trafiłam pod skrzydła Klaudyny i cała historia się zaczęła. To wszystko potoczyło się zupełnie naturalnie i z czasem jeździłam, później robiłam coraz więcej, pomagałam, wykonywałam różne inne obowiązki, ale zżyłam się bardzo przede wszystkim z dziewczynami i to wszystko sprawiło, że stworzyłyśmy grupę taką, a nie inną.
2: Ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy dzieci bawiły się na ulicy, grały w klasy, ganiały się między blokami i była tam taka pani, która zawsze na nas zerkała i jednego dnia powiedziała, że idziemy do sadu zbierać jabłka dla koni. Zabrała nas, taką grupę dzieci, do stajni i tam za to, że przywieźliśmy jabłka, mogliśmy na konie wsiąść. I tak zaczęła się moja przygoda. Wyprosiłam swojego dziadka, swoich rodziców, żeby mnie do stajni zawozili. Za to, że czyściłam konie, sprzątałam boksy, mogłam na konia wsiąść raz w tygodniu. I pamiętam, że jako mała dziewczynka śniłam o łaciatym koniu. Zawsze mi się śnił łaciaty koń. Później w tej stajni się taki kolorowy koń pojawił. Miał niebieskie oko, pamiętam. Nazywał się Apollo. I ja byłam...

Pamiętam, że jako mała dziewczynka śniłam o łaciatym koniu. Zawsze mi się śnił łaciaty koń, później w tej stajni się taki kolorowy koń pojawił, miał niebieskie oko, pamiętam, nazywał się Apollo. I ja byłam

odpowiednik ujeżdżenia w jeździe klasycznej. Tam wyglądamy pięknie, jeździmy na luźnej wozy, bardzo wolno, bardzo dokładnie, technicznie. No i pewnego dnia pojechałam po tego swojego wymarzonego konia. Jednak nie był łaciaty. Przyjechaliśmy do tej stajni go zobaczyć. Miał piękną, długą, czarną grzywę, brązowy był cały, czyli gniady. No i na końcu padoku stał taki paskudny, łaciaty koń. Dlaczego paskudny? Dlatego, że wszystkie brązowe łaty były przykruszone takimi białymi włoskami, a uszy schodziły mu się na krzyż jak u owczarka niemieckiego. I nagle pan podjechał kładem, te konie wszystkie zaczęły biec i on miał tak piękny ruch, że ja mówię, nie, proszę państwa, ja tego konia poprzedniego nie chcę, ja zabieram tego łaciatego. Ja mówię, że on nic nie potrafi, że on nawet roku nie ma. I pamiętam, że podeszłam do niego, zapytałam się go, czy chce mieć taką mamę, no i tak od 12 lat jesteśmy ze sobą związani, więc jest to ogromnym spełnieniem marzeń moich. Dużo pracy w to wszystko włożyłam, żeby był, żeby móc go utrzymywać, żeby nauczyć go wszystkiego. No i uważam, że

0: super historia, mega inspirująca do tego, żeby przede wszystkim walczyć o marzenia i je spełniać, bo ty swoje spełniłaś. Dziewczyny, czym zatem podsumowując jest western?
1: Nie trener? Zapraszamy do odpowiedzi.
2: Dla mnie na treningach to taki krew pod i łzy. Ja dziwię się, jak one wytrzymują ze mną na treningach, ale osiągnięcia mają bardzo duże. No i co, dla mnie to jest codzienne życie. Rano przyjeżdżam, przepraszam, wieczorem, bo Kasia rano przyjeżdża. Zamykam te konie, daję im buziaczka.
3: Western i to nie jest...
1: taki styl życia.
3: To jest styl życia, to nie jest żadne miejsce na mapie, to nie jest Dziki Zachód, tylko to jest,
2: jest
3: to, co my mamy...
2: w książce.
3: To jest to, co my mamy w sercach i to jest siła charakteru. Tym jest western tak naprawdę.
0: Dzięki tej sile charakteru zapewne zdobyłyście właśnie wiele nagród, o których przed chwilą wspomniałaś. Takie najbardziej prestiżowe i którymi chcecie się pochwalić, to jakie?
3: Ja w tym roku zdobyłam drugie miejsce na mistrzostwach Dolnego Śląska i to jest

0: sezon się nam dopiero zaczął, więc tutaj działamy, ćwiczymy, pracujemy nad sobą i myślę, że tych nagród jeszcze masy przywieziemy.
1: Dziewczyny, to co, idziemy może w stronę rancha, oprowadzicie mnie trochę i zobaczymy, jak się żyje tu u was na tym dzikim zachodzie, śląskim zachodzie.
2: Na
1: stajni,
2: nie?
1: No to idziemy do stajni. Czyli tutaj mamy domek jednego konika.
0: Tutaj mieszkają nasze konie, mają swoje mieszkanka, miejsce, gdzie jedzą, czyli żłoby. Podpisane wszystkie boksy są, żeby każdy wiedział, gdzie mieszka.
1: Tak. Przecież nauczyłeś już też te koniki czytać, nie? To logiczne.
0: Tak, nauczenie konia czytania gazety zajmuje podobno 2 tygodnie.
1: Super. Czyli tutaj rozumiem drugi domek od drugiego konika. Trzeci?
0: Mają swoje lizawki solne, mają swoje zabaweczki.
1: No właśnie, a do czego takie lizawki solne służą?
0: Do suplementacji, uzupełniania elektrolitów w organizmie. Koń, kiedy się spoci, te elektrolity z niego jakby wychodzą, kolokwialnie mówiąc. Tutaj może sobie je przyswoić, nadrobić.
3: Ciekawostką jest to, że teraz dużo ludzi farmi konie.

0: klasycznym karmieniem.
1: Ile razy dziennie je taki koń?
0: Tu trzeba wrócić do tego, jaki koń w naturze był. Koń, trzeba sobie zdać sprawę, jadł przez 18 godzin w ciągu doby na 24 godziny. Mało, ale często mają małe żołądki. Chodziły, cały czas ten ruch.

0: czy treściwej, którą właśnie jest zboże, owiec, jęczmień, pszenica. No i tutaj w zależności jak koń pracuje, obliczamy sobie dawki pokarmowe i tak karmimy nasze koniki.
1: Pewnie, okej. Okay. Czyli to wcale nie jest takie proste, nie? Że daje się jedzenie pod pysk i koń je. One muszą być tutaj cały czas gdzieś tam
0: kontrolowane, w tym trybie trawienia. Bo koń jest bardzo delikatny, jeżeli chodzi o układ pokarmowy. Koń może dostać kolki z różnych przyczyn, dlatego nie karmimy też zbytnio paszami typu jabłka, marchewki, dajemy sporadycznie, bo to też powoduje fermentację u konia i może powodować wzdęcia, później to prowadzi do morzysk, czyli takich reakcji bólowych w okolicach brzucha. No i kolka zawsze może skończyć się bardzo źle, a leczenie konia jest bardzo drogie, dlatego mają, my je

0: bo też musimy mieć nad tym jakąś kontrolę.
1: No i wy macie ten plus, że znacie się na robocie, nie dziewczyny, więc tak naprawdę ta opieka taka weterynaryjna też jest 24 godziny na dobę, muszę powiedzieć.
0: No tak, ale to my już mamy takie oko, że patrzymy po prostu po koniach, wszystko wiemy. Jak na przykład

0: badanie, znaczy krew do badania na 3 podstawowe choroby takie, które mogą być przenoszone poprzez krycie.
1: Mhm. Idziemy dalej, siodła tak. Zawieszone, nawet amerykańskie.
0: Tak.
1: Tutaj mamy, świetnie. Korzystacie cały czas z tych siodeł, nie? Czy macie jakieś swoje ulubione?
2: Każdy z nas ma tak naprawdę swoje siodło, bo wtedy jest nam najwygodniej. Ja zaprezentuję. Siodła amerykańskie różnią się od siodeł do jazdy ujeżdżeniowej, do skoków, przede wszystkim tym, że są dużo wygodniejsze, dużo bardziej dopasowane do pleców, większe, żeby ciężar ciała się roznosił na większej płaszczyźnie. Mają z przodu taki rożek zwany hornem. Do niego mocowało się lasso, nie jest do podtrzymywania się. Siodła są bardzo zdobione ze względu na to, że niegdyś kowboje siedząc na ranczu po pracy robili zdobienia różnego typu, czy to w kwiaty, czy po prostu w innych
1: wzorach,
2: żeby zająć jakoś czas, a później pomiędzy sobą rywalizowali tym, kto ma lepiej przystrojonego konia. Więc to był taki symbol tego, że jest fajny, że jest naprawdę wow.
1: Ozdobny.
2: Ozdobny, tak. Im bardziej ozdobione siodło, tym bardziej przyciągało wzrok, więc tutaj te zdobienia są różne u nas na siodłach. Każda z nas ma swoje, żeby już nie zmieniać długości strzemion. Z czego jeszcze składa się siodło? Proszę, tutaj mamy fendery, też zdobione, strzemiona. Popręg, który jest takim jakby paskiem, na naszym paskiem do spodni, żeby to siodło nie spadło. Popręg się podpina pod brzuchem. Dalej mamy ogłowie, wędzidło. Wędzidło wkłada się do pyszczka. Wodze długie, niektóre mają po 2,5 metra. One służą do tego, żeby koń mógł jak najbardziej głowę wyciągnąć w dół, rozluźnić się, żeby było mu wygodnie, ale nam też to dużo pomaga, bo jak coś robimy i koń stoi obok, no to mamy większy zakres ruchów, nie ucieknie nam. Pad wkłada się pod siodło.
1: Bytów w amerykańskim stylu, trzeba podkreślić.
2: Dokładnie tak, one są duże, podszyte filcem, żeby było wygodnie. Muszą być oddychające, żeby po prostu koniu było wygodnie też i komfortowo. Do tego mamy kocyki w różnych kolorach, bo lubimy się stroić na zawodach, zawsze wymyślamy, w jakim kolorze jedziemy na zawody, więc wszystko jest pod kolor, koszula później do tego dochodzi. Tutaj takie zdobne rzeczy. Hipoterapeutyczne, kiedy przyjeżdżają do nas dzieci, one wtedy wsiadają na oklep i możemy dać im tą możliwość poczucia konia, że cały się rusza pod nim. To jest dla nich ciekawsze też, nie?
1: Tutaj widzę jakieś szczoty oczywiście do wyczesywania.
2: Szczoty, dokładnie, wszystkie kosmetyki.
1: Co jest super, a czego też inaczej można usłyszeć, ale się nie zobaczy.
2: Wcinamy niczego, nie podcinamy, chcemy, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Takie Mega. Są najpiękniejsze.
1: Tak, robią wrażenie.
2: Tak, flagi amerykańskie do pokazu i tyle właściwie, tak wygląda.
1: Elementy pielęgnacji,
2: tak,
1: kaski.
2: Tak, dokładnie, kaski wykorzystujemy, kiedy robimy bardziej kaskaderkę konną, kiedy gdzieś tam zeskakujemy, wskakujemy, są sytuacje takie, że przyzwyczajamy konia do czegoś nowego. Wtedy zakładamy kask w celach naszego bezpieczeństwa. Mądrą głowę trzeba chronić.
1: Oczywiście, że tak. Mega super.
2: Dziewczyny tutaj działają teraz
1: luźno. I tu teraz kręci się lasso, dobrze?
2: Tak, dobrze. Dziewczyny kręcą lassami.
1: To jest łatwe?
2: Nie, nie jest łatwe, jednakże...
1: A, no właśnie, 5-godzinne szkolenie z kręcenia lassem.
2: Dokładnie tak. Lasso było nieodzownym elementem ranchera, takiego kowboja, który pracował na ranczo. Miało bardzo dużo zastosowań. Od tego, że można było na nie złapać cielaka, żeby odciąć go od stada. Tak można też było na przykład opatrzyć konia, szybką pierwszą pomoc udzielić mu takim
1: w jaki sposób?
2: Lasem. Jeżeli krwawił, szło zatamować krwawienie powyżej, zawiązując. Więc tak naprawdę kowboj mógł sobie podnieść coś z ziemi za pomocą lasa, żeby nie musieć schodzić z konia. Więc to jest taki główny element, który był bardzo przydatny w tym tej
1: pracy. Taki bardzo ważny kowbojski rekwizyt.
2: Dokładnie, bo można było coś zawiązać, coś związać, coś naprawić na szybko lasem. Można było zrobić z niego szybką bramkę, żeby nie uciekły zwierzęta. Bardzo przydatny i zawsze przy siodle.
1: Także teraz opowieść o kapeluszach. Bo to też bardzo ważny element każdego kowboja, właśnie to, jak się wygląda.
3: Kapelusz, większość ludzi, jak nas widzi, czy
0: widzi kogoś w kapeluszu, to myśli sobie przebieranie. A to nie o to chodziło, bo prawdziwy kowboj z kapelusza mógł napoić konia, mógł go nakarmić. Kapelusz chronił przed słońcem, przed deszczem, przed śniegiem spadającym tutaj właśnie, żeby nie spadał na kark, tak? Dlatego to jest bardzo osobista rzecz, jak bielizna. Dlatego jeżeli kowbojowi zrzucił kapelusz, no to by była mocna zaczepka.
1: Czyli też bardzo taki ważny element. No i co jeszcze?
0: Nie porzuca się tych kapeluszów. Kapelusza to nie jest właśnie takie coś, co każdy mówi, daj przymierzyć. No nie bardzo, to ja bym w stanie go dała.
1: Bardzo

0: bardzo taki ważny element. No i co jeszcze?
1: Nie pożycza się tych kapeluszów. Kapelusza to nie jest właśnie takie coś, co każdy mówi, a daj przymierzyć. No nie bardzo, tutaj bym w stanie gadała.
0: Bardzo

0: tej reklamy, natomiast czy macie takie swoje ulubione gdzieś tam rzeczy, bo wiadomo, nie, taki kapelusz nie kupi się wszędzie, nie?
1: Nie, nie kupi się go wszędzie. Kapelusze się dobiera, tak jakby każda kobieta dobiera kapelusz do swojej osobowości względem wysokości główki, względem tego, jakie ma rondo.
2: Otok.
1: Otok też są...
2: Takie?
1: Otoczka, tak. One są zdobne wtedy, mają różne kolory, są skórzane, są filcowe, są straw. My akurat dzisiaj mamy na głowie...
0: Każda różne.
1: Tak, każda różne, ale wszystkie są straw, one są dość wygodne, fajnie chronią przed słońcem i są bardzo przewiewne.
3: O filcowe trzeba już tak bardziej dbać.
1: Dokładnie.
0: A czy te kapelusze, jak wy z prędkością jedziecie na koniu, no to co, one spadają?
1: Najważniejsze jest,
3: spadają. No, mają nie spać, ale tutaj łapiemy z tyłu i sobie naciągamy i on się wtedy tak bardzo mocno trzyma.
0: Ale zdarza się, że spadnie.
1: Najważniejsze jest to, żeby z głowy nie spadł, chociaż to się zdarza.
0: Mm-hmm. Pewnie. Dziewczyny, no, wasza pasja jest niesamowita. Podsumowując...
1: Klamry.
0: Właśnie,
1: lecimy,
0: klamry. Klamry. No to lecimy, pewnie. Klamry i paski skórzane.
3: Klamrę powinien każdy kowboj nie kupić, tylko zdobyć. Proszę przeczytać, co tu mamy napisane. Mistrz Polski.
0: No, Cowboy Race, tak. Gdzie jeszcze mogę? Mistrz Polski. No właśnie, czyli zdobyłaś. 2019.
3: Tak. Teraz mam plan. Cały czas nie mogę przegonić mojego kochanego trenera. Zawsze jestem na tym drugim miejscu.
0: Ale jest chociaż smak rywalizacji. A twoja klamra, jaką ma historię?
1: O Jezu, ja ją zdobyłam już bardzo dawno na konkurencjach technicznych. Ale no, każda z nas ma taką wygraną klamrę. Były też imienne klamry. Czasami się zdarzały na niektórych zawodach, więc to jest jak troszkę westernowy Facebook, że można spojrzeć, z kim się ma do czynienia. Mm.

0: to wszystko wynika. Nie?
1: Mhm. Ile macie takich swoich właśnie klamr?
0: No ja mam na razie Tom i czekam na tego Ridera. Mhm. Może w tym roku się uda.
1: A ty?
2: Ja również walczę o Ridera w tym roku, bo chcę mieć drugą.
1: Okay. A ty?
3: Ja bardzo dzielnie walczę, zobaczymy jak wyjdzie.
1: No to zatem trzymamy kciuki. Dobra dziewczyny, przechodzimy dalej. Koszule flanelowe, koszule kraciaste.
2: No koszula kraciasta, koszula flanelowa, no była wygodna. Przede wszystkim białe, bo wtedy ochraniamy się przed słońcem. Jednakże tutaj jest dowolność totalna. My zazwyczaj jako kobiety patrzymy na to, żeby było ładnie kolorystycznie, żeby było dopasowane z koniem, dopasowane ze sprzętem. Więc tutaj jakby koszula nie ma określenia większego.
0: Zależy, czy idziemy elegancko gdzieś, jest na przykład jakieś święto nasze, czy idziemy pracować po prostu z końmi, zaganiać cielaki, bo też w takich konkurencjach uczestniczymy.
1: No dobra, no i buty. No wyjątkowe już tutaj padło zdanie a propos tych wszystkich przyrządów, które przy tych butach są. One nie są ciężkie? Nie przeszkadzają wam, jak prowadzicie właśnie konia albo siedzicie na koniu?
0: Zacznijmy od tego, że nasze buty to są chyba droższe niż nasze auta.
1: Okej, okay, czyli są bardzo wartościowe.
0: Bardzo ważne. No już później się zwraca uwagę na takie rzeczy, nie? Jak już jeździmy takie zawody ogólnopolskie, czy gdzieś się pokazujemy, no

0: jazdę w ten sposób, a one po prostu łaskoczą, a nasze konie są przyzwyczajone do nich i rozumieją nasze sygnały, bo wtedy sygnały są podawane koniom na milimetry. Tak naprawdę przesunięcie naszej nogi o parę milimetrów już dla nich znaczy coś innego. Jest to bardzo precyzyjne i jazdy do delikatnych ruchów tak naprawdę.
1: Ale też wszystko wykonujemy, też dużo rzeczy potrzebujemy rąk do tego, tak? Więc nasze konie chodzą przede wszystkim na odejście od tej sygnału dawaną łyczką, tak? Dlatego tu musimy coś przenieść, zalasować, złapać. Dlatego bardziej kierujemy nogami niż rękami i hamujemy oddechem oczywiście.
2: No właśnie, ale czy takie obsługiwanie takiej ostrogi, tak dobrze mówię, ostroga?
1: Ona ma łechtać tak delikatnie.
2: Okej, okay, to jest ciężkie? Da się skupić na tym, jak pod jakim odpowiednim kątem?
1: Laik na pewno nie powinien nosić ostróg, bo no jeżeli ktoś spanikuje i złapie się bardzo mocno, to jeszcze bardziej doda szybkości.
2: Czy jest jeszcze jakiś bardzo ważny element w takim właśnie stroju kowboja? Dobra, jasne. I oczywiście lasso. Widzę, że jest wykończone takim elementem poszarpanym. Czy tak zawsze

0: w naszych schematach z Lassem, dlatego zostaliśmy przez naszego trenera zmuszeni. Znaczy, ja też mam swojego trenera, ja trenuję dziewczyny, ale mam też swojego trenera, który zmuszają nas te elementy do tego, żebyśmy zaczęły lasować i podwyższały swoje jakby kwalifikacje. Nie jestem jakimś mega specjalistą od Lassa, nadal się tego uczę, byłam ostatnio na szkoleniu, już powoli udaje mi się celnąć, ale nie jest to proste, bo tak, koń jedzie, tu trzeba trzymać lasso, tu koń jedzie, tu trzeba trafić.
1: Jeszcze ostrzegać.
0: Tutaj się skupić na tym, żeby nie za mocno przyłożyć tą ostrogę, tak? No. Co do Lassa, takie mi wybrał trener, to takie ma być. Szymon wybrał i takie ma być.
1: Wierzymy w to, że jest oczywiście odpowiednie. Ile razy w tygodniu trenujecie tak naprawdę rzetelnie? Czyli mówię o takim obyciu się z waszymi zwierzątkami, nie? Że przyjeżdżacie, jesteście na ranczu, spędzacie z nimi czas, tu się gdzieś przyjedziecie. Tylko taki trening. Ile razy w tygodniu macie?
0: To zależy, czy jesteśmy zmęczone po pracy, czy nie. Jak praca nam da w kość, to wtedy mówimy, nie, dziewczyny. Leżymy.
1: Mm-hmm. Trenujecie razem wspólnie?
0: Tak. Trenujemy, a już przed samymi zawodami to ja już dostaję takiej gorączki. One już wiedzą, nie wiem jak one wytrzymują ze mną, bo ja patrzę na sprawę bardzo technicznie. Ja mówię, Adelina, to jeszcze musisz umieć. No, nie ma, ja mówię, nie gadamy, robimy i wtedy jest już ciśnienie. No, ale jak jest sporo czasu do zawodów, no to patrzymy na to, czy jesteśmy bardzo zmęczone, czy nie po pracy. My się bardzo kochamy.
1: Okej. Okay. Dziewczyny, podsumowując, bo powiedziałyśmy taką naprawdę o wielu fajnych, pięknych historiach, czego można wam życzyć?
2: Powodzenia na
0: zawodach. Samych pierwszych miejsc.
2: Dokładnie, pierwszych miejsc i sukcesów z naszymi koniami.
1: No i przede wszystkim, żeby ten przylądek wasz, ta bezludna wyspa, tak, utrzymywała się jak najdłużej i żeby konie były posłuszne.
2: Posłuszne nie muszą być. Najważniejsze jest to, żeby były zdrowe i jak najdłużej nam służyły. To już jest naprawdę ogromny sukces.
3: Eska Południe.
4: Zmieniamy się, by zachwycać. Pod takim hasłem rusza wielki remont Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Oprócz fasady powstaną także nowe ekspozycje.
5: Iwona Mol, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wielki zachwyt, ponieważ na muzeum, można powiedzieć, projekt ten przyczyni się do tego, że będzie mogło dostać, jeśli chodzi o infrastrukturę, swoje jakby drugi oddech, drugie życie.

są sobie dwudzielne, a dziesięciodzielne, ale w dwóch strefach. Teraz są sześciodzielne i są aluminiowe, no więc teraz wracamy do tego. Oczywiście to wszystko będzie cała odczyszczona fasada, będzie strefa, no to akurat strefa wyjścia będzie zupełnie nowa. Przeszklona, będzie jakby zapraszać do nas wszystkich, którzy koło muzeum tylko się zjawią.

Rzeczywiście piękna sala z wielkim oddechem i tu właśnie będzie archeologia. Na antresolę będzie można wejść bocznymi wejściami, które też ma.

ponieważ wszystkie nasze prace będą oczywiście spełniały warunki pełnej dostępności dla wszystkich zwiedzających, żeby nikt nie czuł się jakby wykluczony i nie miał możliwości skorzystania z naszej oferty. Będą też wystawy, no bo jakby trzonem tego projektu jest budowa trzech wystaw stałych, a to, co się dzieje wokół, musi służyć tym wystawom, tym, żeby one mogły zostać zaprezentowane. Więc mamy już gotowe projekty. W tej chwili przygotowujemy się, który do przetargu, no bo to oczywiście też w drodze.

pierwszym podejściu, bo to różnie bywa z procedurami przetargowymi, no, jest prawo zamówień publicznych i my musimy się podporządkować jego wszystkim przepisom. Nie możemy niczego przyspieszyć, czasem przetarg trzeba odwołać, no tak bywa. I te wystawy mają już swoje projekty, one były oczywiście na bazie scenariuszy, które ze

związanych przez kuratorów, kustoszy, będą do Państwa dyspozycji wszystkie te trzy wystawy, które będą nowe. Wystawy będą, projekty są naprawdę rewelacyjne.

potrzebami. Będą rzeczywiście absolutne nowości, zaskoczenia. No ja nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, zresztą jeśli chodzi o merytorykę, no to tutaj Państwu najszerszych i najbardziej obszernych wyjaśnień udzielą kuratorzy.

0: składzie województwa śląskiego, ponieważ muzeum rzeczywiście miało wielkie potrzeby w tym zakresie. Tu potrzebna była duża modernizacja, duża inwestycja i mamy nadzieję, że teraz ono odsłoni takie swoje najpiękniejsze oblicze i będzie rzeczywiście zachwycać.
1: Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Czy są takie rzeczy, których tknąć wam nie wolno?
0: Oczywiście wszystko de facto, co robimy, wszystko absolutnie, wszystkie projekty, zarówno projekt budowlany, jak i projekty wystaw, wszystko było uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. I wojewódzki konserwator zabytków w takich sytuacjach, kiedy prace projektowe

najcięższej pracy, jeśli chodzi o tą ciężką budowlankę, czy późniejszy wyłoniony wykonawca wystaw stałych, no jeśli chodzi o ingerencję w ściany i tak dalej, no bo to będzie czy podwieszany sufit, czy nowa podłoga, to jest zaakceptowane przez konserwatora, ale zwłaszcza prace budowlane w

0: Dzień dobry, Paweł Rolnik, Arco System. Dopiero początek prac, tak jak mówiłem, to takie medialne rozbicie zapoczątkuje wszystkie prace tutaj w muzeum. Będziemy tak odświeżać elewację wraz z wymianą stolarki okiennej, przystosowywać budynek do wszystkich potrzeb i do montażu nowych wystaw. Postaramy się. W lipcu planujemy rozpocząć montaż rusztowania, żeby rozpocząć pracę z elewacją. Również też od przyszłego tygodnia ruszamy z pracami demontażowymi w środku istniejących wystaw, ścian oraz przygotowanie frontu pod dalsze prace. Jako generalny wykonawca realizujemy wiele muzeów, począwszy od Muzeum Auschwitz, gdzie zakończyliśmy nową wystawę główną, po Muzeum Kostaka w Krakowie, więc to będzie nasza kolejna realizacja muzealna na liście. W tym budynku szczególnie trzeba współpracować z konserwatorem zabytków, z którym trzeba będzie ustalić wszystkie detale, szczegóły oraz będzie trzeba współpracować przy etapie instalacji z firmami, które projektowały nowe wystawy, żeby skoordynować wszystkie przyłącza, podejścia, oświetlenie i wszystkie rzeczy potrzebne do gabów.
1: Paweł Frelich, dział promocji i wydawnictw Muzeum Górnośląskim.
2: Proszę nam powiedzieć, co tu będzie po tym wielkim remoncie? Chodzi o tą stronę merytoryczną.
1: No to będą na pewno trzy świetne wystawy, nareszcie dotykające stricte Górnego Śląska i omawiające ten temat bardzo głęboko, nareszcie, szczególnie tą stronę właśnie etnograficzną i archeologiczną, bo no, nie ma co ukrywać, nasze muzeum jest największym w regionie, które skupia się na Górnym Śląsku i te zbiory ma. Także to muzeum zawsze potrzebowało właśnie dobrej i nowoczesnej przestrzeni do tego, żeby

0: edukować, żeby te eksponaty nareszcie pokazywać i pokazywać w odpowiedni sposób i taka przestrzeń się tutaj pojawia. Nareszcie, w Bytomiu. Zmieniamy się, by zachwycać i też dlatego, że no, jest to wspaniała architektura modernistyczna, funkcjonalistyczna, jak mówiła pani dyrektor. I ta architektura ma pewną specyficzną cechę, że jeżeli się starzeje, to ludzie zaczynają jej nie dostrzegać, albo nie dostrzegać tego piękna, ale w momencie, kiedy rzeczywiście się wyłania to piękno modernistycznej architektury po remoncie, to rzeczywiście wszyscy są nagle zachwyceni. Wiele przykładów możemy tutaj nawet w naszym regionie podać i znaleźć właśnie takie architektury modernistyczne, która nagle zaskoczyła formać. Jeżeli chodzi oczywiście o nasze zbiory, to wybiegamy poza, więc tutaj zapraszamy też osoby, które są z poza Górnego Śląska, szczególnie w kwestiach na przykład właśnie etnograficznych czy archeologicznych. Myślę, że to będzie świetna instytucja, żeby się w ogóle z regionem zapoznać.
1: Eska Południe. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Zacznę nawiązaniem. Nawijają mi makaron na uszy, rzucają mięsem fajnie, ale już nie wiem, czy rapują, czy słuchają Rap 20. Co prawda na koniec bez rymu, ale wiecie o co chodzi. To nawiązanie do Quebo na Fide, ja to Mati Fuczyło, a to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je układacie, to wy uważacie je za najlepsze kawałki, bo to wy głosujecie na nie na sk.pl. Sporo dzisiaj nowości, są też nowe propozycje. O tym wszystkim pogadamy. Są też kawałki, które wypadły z notowania i to wszystko dzisiaj razem z wami sprawdzę. No i co? Może jedziemy od razu. White 2115, to coś, to tydzień temu było miejsce 8, teraz już miejsce 20. Startujemy na grubo.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.
3: Piszę do ciebie, śpisz

0: ja, to znowu ja i znowu nawiązanie do Quavo na fide, ale dziś nie o nim. Kizo Natalisa nie ma nas tam, to 18 miejsce rap 20, przed tygodniem była to 11, a więc trzy numery do tej pory zaliczyły spadki, bo podobnie jest z Deszczem od Mikey Saliena i For Money, to było miejsce 7, teraz 19. Spore te spadki na początek, ale zobaczymy, jak będzie dalej, a dalej jest Mata. Po burzy zawsze wyjdzie słońce, faktycznie ta maksyma to prawda. I było to miejsce 12, teraz już 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: trochu polski, trochu czeski. Oki, Ewa Farna, Jan Gigi i O Co Chodzi. Jeszcze raz, to bez zmian miejsce 16. Tym razem zacząłem nawiązaniem do Frostiego, który to też z Ewą kiedyś kawałek nagrał. Natomiast teraz nie o Ewie, a o BDS-ie, Mai Mecan i Fundacji Cancer Fighters. Ich kawałek Ciągle Tutaj Jestem, a więc ten pierwszy z disów na raka tym razem wylądował na miejscu 15. Mogę wam już teraz powiedzieć, że dziś usłyszymy jeszcze dwa disy na raka, a przynajmniej dwa kawałki związane właśnie z fundacją i z których to dochód pójdzie właśnie na pomoc tym małym wojownikom. Miejsce 15, Belly, no to gramy.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Lubin i Janusz Walczuk to 13 miejsce Rap 20. Panowie zrobili na tyle fajny kawałek, że postanowiliście wrzucić go do Rap 20 i nas to nie dziwi. 13 miejsce jako debiut. Możecie głosować na ten numer na sk.pl i działać, aby pojawił się tutaj jeszcze raz, może nawet na wyższym miejscu. Słuchajcie, są kawałki za to, które w tym tygodniu wypadły z notowania. To 4 numery. Na 9 przed tygodniem była Dziarma z kawałkiem Wszystko. Tym razem jej nie ma. Można jeszcze głosować, można sprawić, aby wróciła. Tak samo 27 Fact Demons i Jemka. Zapomnij o mnie to kawałek, który z 15 miejsca tym razem nie zmieścił się w notowaniu. Jonathan Biała, Solar, Nikoś. Nie da się zasnąć. Ten numer przez tygodnie królował w Rap 20. Tym razem już wypadł z 18. Jeszcze Żabson i PZ, Guardian Angel, Ultramax. Zresztą nie tylko PZ i nie tylko Żabson tam rapują, ale w każdym razie między innymi oni tydzień temu byli na miejscu 20. Teraz już wypadli z notowania. Oczywiście sk.pl, tam możecie głosować i przywracać te numery. No a z tym ostatnim również było podobnie jak z Nie da się zasnąć. Otóż przez bardzo, bardzo wiele tygodni ten numer dominował. A co zdominuje teraz waszą i naszą antenę? Fukaj i Lipka i Chcę więcej. To było miejsce 3, teraz już 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Pla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu. Cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: bardzo.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Eska Południe.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Rap 20 trwa, odliczamy najlepsze rapowe numery, robimy wszystko, aby polski rap brzmiał jak najlepiej i aby Rap 20 brzmiała jak najlepiej, bo to w końcu wy układacie playlistę na sk.pl swoimi głosami. Ja to Matif uczyło, nic się w tym temacie nie zmienia, ale zanim powiem, co tym razem jest na miejscu 10, tutaj zmiana jest, to powiem wam jeszcze o nowej propozycji, która pojawiła się na sk.pl. To kawałek od pana, którego dobrze znacie. Zresztą możecie go znać ostatnio szczególnie z TikToków, a raczej z trendu, który z nim jest związany. Mam tu na myśli Wac Toja. Ten pan nagrał kawałek Kolejna Noc. Możecie na niego głosować. Myślę, że doskonale znacie ten numer. My przechodzimy do 10. To Miu PZ BDOS 2, 1, 1, 5 i Fantazje. Spadek z 4 na 10.
4: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

seksualny, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty.

Oki i Dawid Podsiadło, Bluza Taty, to kolejna z nowości w tym tygodniu. Mogę też powiedzieć i powinienem powiedzieć, że wcześniej pojawił się też Louis Villain i Fukaj z kawałkiem Border Collie. To dwie nowości. Na 9 właśnie Louis Villain i Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14 na 7. Taco Hemingway, Livka i Zepi Zep i Frascati.

do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak z

0: znana, a więc Samsona jest dzisiaj na 6 miejscu Rap 20. Jak miło widzieć, że mocno głosujecie na ten kawałek. Mocno, bo skoczył z miejsca 17. Naprawdę dobrze to wygląda. A teraz coś, co dobrze również brzmi. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. Czy coś mówi wam ten tytuł? Myślę, że na pewno tak. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Obiecałem, że to nie jest ostatni diss na raka, który dziś słyszeliśmy. No i faktycznie to prawda, bo wcześniej pojawił się już BDOS z Mają Mecen, teraz Szpaku i Nati. No i zagrajmy. Ten numer to już piątka z 13.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to.

bo faktycznie ten kawałek się tam pojawia. Zagrajmy jednak miejsce trzecie i tutaj będzie spore zaskoczenie. Ten numer tydzień temu był pierwszy. To nieodpowiedzialne. Chivas, trójka tym razem.

Miejsce drugie, teraz nie zmieścili się na podium. Gipsy Kukon, Ty Masz, to miejsce czwarte rap dwudziestki, ale cały czas trzeba powiedzieć, że to jest ogromny hit, zresztą znacie go doskonale z anteny Radia SK również w dzień.

To nieodpowiedzialne od Chivasa, spadek z miejsca pierwszego na trzecie, a więc doskonale już wiecie, że miejsce pierwsze będzie tym razem inne. Na pewno to będzie jakaś nowość lub kawałek, który zaliczył spory skok. Natomiast zanim miejsce pierwsze, to jest jeszcze White 2115 California Love. To z kolei skok z miejsca piątego na drugie.

0: Mati Fuczyło to ja. Dotarliśmy już do najwyższych miejsc Rap 20. Przypominam, że to wasze głosy decydują o tym, kiedy jaki kawałek się pojawia w Rap 20. Pamiętajcie też o tym, aby głosować na nowe propozycje, które cały czas na was czekają. No i co? Powiecie na to, aby zagrać pierwsze miejsce tym razem? No i muszę wam powiedzieć, że miałem okazję poznać zarówno jednego twórcę tego kawałka, jak i drugą twórczynię tego numeru. No i jest to piękna historia. Miałem okazję też odwiedzić na miejscu, nagrać TikToki. Czy wiecie już, o kim mówię? Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć te TikToki, o których wspominam, a teraz już zagrajmy. Pierwsze miejsce Rap 20 to waszymi głosami w tym tygodniu Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. No to co? Zagrajmy to wesce i to na pierwszym miejscu Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl numer 1.

0: Eskabudnie.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na co.